0: Teraz. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mu zielony, bo nie widzę która, ale patrzę długo w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, wyluzuj mordę, jak się spóźni.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą morzą.

0: Я и ты и лято.
1: Фока, фока, то слыхать. То слыхать.

0: Yeah, I need my things.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!
4: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: to wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

dzięki temu żyję. Stary, jedziemy do lasu, bo chcemy być, a tu wciąż nie ma czasu. Myśli wykasuj i z nami grasuj.

0: Nie Vito Bambino.
1: Ochłoń dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak żeby...

0: Przepraszam, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
1: Mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, to lecę po lat.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Długo by nie było, nie?
2: Aha.
3: 2-0, 2-0.
2: Aha. Numer raz zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że poślubię. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kurzę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę, bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest? A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwiki.
1: Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winam. Uśmiech mam jak z Windowsa, spin.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Czwórka i rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś chciałbym, żebyśmy podyskutowali w naszym spotkaniu o pewnym napięciu, które jest pomiędzy ciszą i emocjami. To napięcie bardzo wyraźnie widać w Kościele. Często mówi się o grupach, które są bardziej charyzmatyczne i o grupach, które są bardziej kontemplacyjne. Jak rzeczywiście wygląda sprawa tego napięcia, rozdźwięku, czy podziału albo sporu w Kościele i czy w świecie, w którym coraz trudniej o ciszę, który jest pełen szybkich emocji i nieustannych bodźców, to właśnie ta cisza może być największym duchowym wyzwaniem. A może właśnie przeciwnie, potrzebujemy doświadczenia, które jest poruszające i rozpala, może jest nawet jakimś show, tak jak wiele masowych wydarzeń, także zlotów chrześcijan. O to napięcie chciałbym zapytać moich i waszych gości, a są nimi dzisiaj Irmina Śliwińska, reżyserka telewizyjna, reklamowa i koncertowa. Cześć Irmino.
4: Cześć, witam.
3: I Dominik Dubiel, jezuita, muzyk, który także angażuje się w różne wydarzenia, ale nie ucieka także od pisania, od kontemplacji. Cześć Dominiku.
5: Cześć Przemku, witam serdecznie.
3: Razem stworzyliście książkę. To książka Święte Napięcie, charyzmatyk i kontemplatyk w każdym wierzącym. To trochę opowieść, która jest pewną odpowiedzią na ten spór w Kościele, ale zanim o książce, czy rzeczywiście widzicie, że jest taki duży rozdźwięk między ciszą a emocjami, szczególnie w świecie wiary?
4: Ja powiem szczerze, że motywacja powstania tej książki i powód, dla którego ona powstała, to właśnie nie był wcale ten rozdźwięk, o którym tutaj na początku mówimy, tylko właśnie te takie skojarzenia albo właśnie czasami stereotypowe myślenie, że tego się nie da połączyć. Moje doświadczenie jest takie, ponieważ ja jestem we wspólnocie uwielbienia, która właśnie można powiedzieć, że reprezentuje tą charyzmatyczną część Kościoła. Moje doświadczenie jest takie, że w naszej wspólnocie, czy w ogóle w moim środowisku znam bardzo, bardzo wiele osób, które na co dzień mocno żyją też kontemplacją i jak przedstawiałeś mnie, to pomyślałam sobie, że po tym przedstawieniu chyba nikt mi nie uwierzy, że kontemplacja to jest też coś, co jest bardzo, bardzo mocno obecne i ważne w moim życiu, bo faktycznie tam dużo było i rozrywki, i hałasu, i dźwięku w tym przedstawieniu. Ale faktycznie to jest też coś, co dla mnie jest takie bardzo życiodajne. No i potrzeba po prostu była taka, potrzeba serca, aby pokazać, że to jest coś, co spokojnie da się połączyć, ponieważ wiele osób właśnie z mojej wspólnoty, z mojego środowiska i ja sama często słyszałam, że nie jest możliwe to, żeby być i osobą, która rozwija się charyzmatycznie, która charyzmatycznie posługuje, dla której to jest ważne, ale która też żyje kontemplacją. No i właśnie to zawsze budziło bardzo dużo takiego napięcia i też takiego stresu, czy to naprawdę jest niemożliwe, skoro jest to życiodajne i to, czy naprawdę musimy wybierać. Więc moje doświadczenie jest takie, że właśnie znam wiele osób, no i to jest też doświadczenie mojego życia, znam wiele osób, które właśnie pragnęły iść i jedną ścieżką, i drugą ścieżką i widziały, że naprawdę to prowadzi do takiej spójnej drogi. No i właśnie to chcieliśmy pokazać.
3: Dominiku, a ty widzisz właśnie to napięcie właśnie jako taki rozdźwięk, jako rzeczywistości przeciwstawne? Na początku trochę definiuj.

0: sobie te obszary. Czy rzeczywiście jest tak, że są grupy, które koncentrują się albo chcą widzieć tylko tę przestrzeń ciszy, a inne korzystać tylko z tych emocji?
1: Myślę, że na pewno są różne środowiska, które w różne sposoby stawiają akcenty. Natomiast jestem też przekonany, że i w jednej, i drugiej ścieżce są obecne elementy z tej powiedzmy ścieżki, czy z tego nurtu, który wydaje się w jakiś sposób przeciwstawny, ponieważ jeśli mówimy o duchowości nawet takiej bardziej medytacyjnej czy kontemplacyjnej, no to nie jest też tak, że tam nie ma emocji, bo tam również posługujemy się doświadczeniem naszych emocji, no bo siłą rzeczy żyjemy w naszym ciele. Nie jesteśmy duchem uwięzionym w ciele, tylko jesteśmy jednością, więc jeśli modlimy się w taki sposób, że to angażuje w jakiś sposób nasze ciało, że staramy się w jakiś sposób wyciszyć nasze myśli, staramy się jakoś ukoić nieco te emocje, żeby one nie wychodziły na pierwszy plan, to nadal operujemy w tym samym obszarze, tylko że w nieco innych jego rejestrach, że tak to ujmę.
0: Muzycznie.
1: Dokładnie tak, no, siłą rzeczy nie ucieknę od tych metafor, będąc też muzykiem. Natomiast z drugiej strony w takim doświadczeniu modlitwy uwielbienia, no również są momenty, nawet w samym doświadczeniu modlitwy, które właściwie są momentami ciszy. Może nie zawsze milczenia, chociaż takie momenty też się zdarzają na tego typu modlitwach, ale cisza to jest stan naszego serca, stan, kiedy stajemy bezpośrednio, można powiedzieć, na tyle, na ile jest to dla nas dostępne w obecnej naszej ludzkiej kondycji, stajemy twarzą w twarz z Panem Bogiem i wtedy już właściwie nic więcej się nie musi wydarzać i nawet jeśli to się dzieje w momencie, kiedy modlimy się, kiedy wokół nas gra muzyka, ludzie podnoszą ręce, tańczą i tak dalej, to w tym samym momencie możemy jednocześnie być w naszym sercu w doświadczeniu ciszy, która wynika z tego, że ta ścieżka tego radosnego, dynamicznego, czasami żywiołowego jakiegoś uwielbienia doprowadziła nas do tego samego celu, do którego prowadziła nas droga kontemplacyjna, czyli do takiego stanięcia prostego, bezpośredniego przed Panem Bogiem i zanurzeniu się w tej Jego świętej obecności.
0: W książce właśnie piszecie o tym, że to nie musi być albo-albo, że ten wybór, że ten kontrast jest pewnym mitem, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę to podiagnozowali, zanim przejdziemy do odpowiedzi, które rysujecie. Ale jest także zaproszenie dla wszystkich chętnych, bo tę książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, Święte Napięcie, Charyzmatyk i Kontemplatyk w każdym wierzącym, można także zdobyć w naszym dzisiejszym spotkaniu. Wystarczy dać znać ze swoim spojrzeniem, podzielić się odpowiedzią na nasze pytanie, co może bardziej zmienić człowieka? Jedno wielkie doświadczenie, jedno wielkie przeżycie, czy 1000 zwyczajnych dni, które znaleźć można na Facebooku i na naszym Instagramie. Odrobina muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w Czwórce.
1: Rozmowy Wiarygodne w Czwórce. Jesteśmy dla Was także na Instagramie i Facebooku pod hasłem Rozmowy Wiarygodne. I skoro padło hasło Instagram, skoro mamy wywołane już media społecznościowe, to nie możemy uciec od pytania, czy dzisiaj rzeczywiście także i wiara, także i sprawy duchowości, także być może i te rzeczy najbardziej osobiste, kontemplacyjne, nie muszą być jakoś widowiskowe, żeby się mogły przebić, żeby o duchowości w erze mediów społecznościowych, w erze Instagrama dało się mówić, czy one właśnie nie powinny być także pokazywane w takim wymiarze, trochę widowiska, trochę show.
2: Wiesz co, ja jestem pewna, że to, co gdzieś dzieje się jakoś tak najgłębiej w człowieku, albo to, co się dzieje w doświadczeniu z Bogiem, w relacji z Bogiem, czyli tak naprawdę to, co jest najważniejsze w duchowości, to są tak naprawdę takie rzeczy, których przedstawić się nie da. I myślę, że można szukać wielu słów, żeby to jakoś opowiedzieć, no ale wiadomo, ale to są doświadczenia, które są jakoś tak głęboko w naszym sercu, że ciężko o nich opowiadać, czy na Instagramie, czy robić z tego jakiś taki show. Ale na pewno też na początku książki piszemy o tym, że widzimy, że faktycznie i duchowość charyzmatyczna zyskuje cały czas na popularności, ale też, że duchowość kontemplacyjna. No i mamy też taką świadomość, że jest to jakaś odpowiedź na te czasy, które są obecnie. I wierzymy, że z jednej strony ludzie potrzebują takiego prawdziwego doświadczenia Boga, tego, że On jest, że Bóg jest żywy. To też wychodzi z wielu rozmów, które prowadzimy z różnymi osobami, które mamy wokół siebie, albo które się gdzieś do nas zgłaszają. Że On faktycznie jest realny i obecny w naszym życiu, a z drugiej strony faktycznie też to, co powiedziałeś, Przemku, ilość bodźców, które mamy na co dzień i hałasu, i szumu, i kontaktu z mediami powoduje, że potrzebujemy też ciszy, takiego wyciszenia i też takiej przestrzeni oddzielonej zupełnie na naszą osobistą relację z Bogiem, z Jezusem. Więc myślimy, że stąd też rosnąca wciąż popularność ruchu kontemplacyjnego. Ja myślę, że naprawdę jedno i drugie jest bardzo potrzebne i nawet w momencie, kiedy my organizujemy też duże wydarzenia i eventy uwielbieniowe, to tak naprawdę nie robimy tego po to, żeby zrobić jakiś show dla Pana Jezusa albo dla Boga, albo żeby to był show dla samego show, tylko też bardzo mocno wierzymy, że to wszystko, co robimy, pomaga w też takiej przestrzeni modlitewnej. W taki sposób, że super jest się spotkać dużą wspólnotą, wspólnotą ludzi, gdzie razem jesteśmy, gdzie po prostu możemy razem stanąć w takim właśnie uwielbieniu Pana Boga. Bardzo też mocno wierzymy, że piękna muzyka i to wszystko, co nas otacza, co po prostu wygląda pięknie, pomaga też w modlitwie i w takim doświadczeniu Boga. Oczywiście nie jest to konieczne i nie jest to niezbędne, ale też po prostu wierzymy, że to może być taką pomocą, aby Boga doświadczyć, aby też tą wspólnotę stworzyć. Więc moje osobiste doświadczenie i takie wrażenie jest no po prostu takie, że i jedna, i druga rzecz jest potrzebna. I ja faktycznie też w takim moim życiu zawodowym i życiu codziennym widzę, jak bardzo ludzie potrzebują też takiej przestrzeni, żeby się móc spotkać, żeby móc z sobą porozmawiać, pobyć, budować

relacji, że to jest super przestrzeń do tego, aby potem wejść wspólnie w taką modlitwę, albo w ogóle no, w takie, no nie wiem, no, doświadczenie bycia razem relacji, no ale z drugiej strony też potrzebne jest to, aby móc mieć też ten czas dla siebie i na taką osobistą modlitwę, więc no ja myślę, że po prostu jedno i drugie jest

0: Jaką jezuicką?
1: No i ostatnio troszeczkę mniej działam w tym obszarze. Był taki czas, że byłem znacznie bardziej aktywny. Natomiast no, ja mam zawsze takie podejście, że jeśli dzielimy się jakoś tym, co żyjemy, piszemy czy opowiadamy w takim stylu, który jest zakorzeniony w naszym osobistym doświadczeniu duchowym, to że to okazuje się jest jakoś czytelne dla odbiorców. Więc ja najczęściej, jeśli opowiadam o jakimś wydarzeniu czy ostatnimi czasy, no to najczęściej odnoszę się czy komentuję jakiś fragment, który jest po prostu czytany w kościele w danym momencie, albo po prostu opisuję jakieś inne zjawisko. No staram się zawsze je opisać w taki sposób, który jest zakorzeniony w takim doświadczeniu właśnie bardzo ignacjańskim, mianowicie Boga, który jest obecny w całej rzeczywistości, który przenika całą naszą rzeczywistość, który jest w naszej codzienności, i próbować opisać to w taki sposób, żeby to się stało jakoś takie sugestywne też dla odbiorcy, że doświadczenie duchowe, doświadczenie Boga nie jest jakimś momentem zawieszenia naszej codzienności, żeby spotkać się z Bogiem, tylko wręcz przeciwnie, że te momenty modlitwy, czy kontemplacji, czy uwielbienia, czy jakiekolwiek inne, są momentami, w których ja sobie przypominam o tym, że Bóg jest obecny w całej mojej codzienności i to moje życie duchowe właśnie tam się rozgrywa.
0: Właśnie. I do tego połączenia warto, żebyśmy zaraz przeszli. Skoro padło hasło i mediów społecznościowych, ale i muzyki, to dobra muzyka zawsze też może jakoś nas duchowo ukierunkować, więc chciałbym, żebyśmy teraz także czegoś posłuchali. Za chwilę wracamy. Warto zostać razem z nami.
2: Światło mnie wypełnia, Twoje światło mnie wypełnia.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne. Wracamy do dyskusji o świętym napięciu, o napięciu między ciszą i emocją.

0: Nasi goście mówią wprost, nie ma potrzeby wyboru albo-albo, że ta postawa może być wprost w jakimś wymiarze destrukcyjna, że nie musimy wybierać, a że takie napięcie, chociaż pewnie gdzieś do zauważenia, może być jakimś impulsem do działania. Czy właśnie ta przestrzeń może być tak rozróżniona, że kontemplacja to bardziej właśnie zbieranie siły, zastanowienie się nad tym, gdzie później wejść z akcją, wejść z działaniem?
1: Ja myślę, że takim też owocem tej książki i to, na czym nam zależało, to było to, żeby pokazać, że kontemplacja, trochę o tym Dominik właśnie powiedział przed blokiem muzycznym, że kontemplacja to nie jest tylko cisza, a że właśnie modlitwa uwielbienia czy modlitwa charyzmatyczna to nie jest tylko głośna muzyka, nie? Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zauważyć, bo faktycznie często nam się tak kojarzy, że okej, że życie kontemplacyjne to jest życie tylko i wyłącznie w wyciszeniu na uboczu, a to uwielbienie, modlitwa charyzmatyczna to tylko jest hałas, głośna muzyka i emocje. To, co dla nas było też takie bardzo ważne i szczególne, to właśnie, żeby pokazać to, że okej, nawet jeżeli wybierasz ten nurt charyzmatyczny, to jest jakaś służba, że charyzmaty są dane człowiekowi po to, żeby służyć Kościołowi, żeby służyć drugiemu człowiekowi, ale tak naprawdę bardzo niezbędne jest to, abyś ty miał taki swój osobisty czas z Bogiem, abyśmy mieli taki osobisty czas z Bogiem. I oczywiście może to być właśnie w formie ciszy, może to być w formie czytania Pisma Świętego, może to być jakakolwiek inna forma, która dla ten moment jest dla ciebie życiodajna, ale ta, która jest dla ciebie takim momentem zatrzymania się i wpatrywania się w Boga, nie? Bo kontemplacja jest właśnie takim wpatrywaniem się w Niego i próbą takiego dążenia do takiego zjednoczenia serce w serce, zatrzymaniem się właśnie przy Nim, ale niekoniecznie to musi być moment, kiedy zewnętrznie jesteś oddzielony czy zupełnie wyciszony w takim miejscu, gdzie jest cisza. Wiadomo, że to bardzo pomaga. To bardzo ułatwia, ale to nie jest jakaś taka jedyna droga, nie? Bo tak jak powiedział też Dominik, bardzo często w naszej codzienności, czy w życiu, czy w takich momentach rodzinnych, no nie wiem, no nie mamy takiej możliwości, żeby faktycznie wyjechać na rekolekcje na przykład kontemplacyjne, czy rekolekcje w ciszy, które trwają przez tydzień, zostawić rodzinę, dzieci i tak dalej, i tak dalej. I ważne jest, żeby takich momentów bycia z Bogiem szukać w swojej codzienności. A z drugiej strony, jeżeli chcemy służyć ludziom, chcemy służyć naszymi charyzmatami, to tak naprawdę no, też nie musisz być we wspólnocie charyzmatycznej albo musisz się jakoś super utożsamiać właśnie z tym nurtem, żeby tym, w co zostałeś wyposażony, co dostałeś od Boga, od Ducha Świętego, żeby po prostu pomagać innym ludziom, nie? Więc to było dla nas takie też bardzo ważne, żeby pokazać w tej książce.
0: Ale wydaje mi się, że to też jest w jakimś wymiarze potrzebne, bo to są jakieś może nie schematy, może nie też wprost stereotypy, ale jednak to jest ten sam mechanizm, który pozwala nam coś nazwać i jakoś scharakteryzować. Wiem, że wtedy łatwo o niebezpieczne etykiety. Kontemplatyk i charyzmatyk to oczywiście nazwy, ale ktoś może poczuć się jakoś dotknięty, że jest nazwany tak albo inaczej. Jak to jest z tym podziałem? Może właśnie te uproszczenia, tak jak mówicie, no i w jednym i w drugim może być element drugiego i pierwszego zawarty. To są pewnie nasze duchowe temperamenty. Dominiku, czy ty widzisz jeszcze jakiś inny sposób, żeby ten podział uprościć? Żeby on nie był właśnie jakąś osią sporu albo etykietą?
2: Myślę, że tutaj właśnie chodzi przede wszystkim o jakieś etykiety i tak naprawdę chodzi o skróty myślowe, ponieważ...
0: Niebezpieczne czy bezpieczne?
2: Myślę, że z jednej strony niebezpieczne w takim kluczu, że może prowadzić do tworzenia takich dość hermetycznych, zamkniętych baniek, a stąd już no, bardzo blisko do takiej mentalności sekciarskiej, więc pod tym względem na pewno niebezpieczne. Z drugiej strony, no cóż, cała rzeczywistość opiera się na uogólnieniach, no bo bez tego nie można byłoby tworzyć nawet hipotez naukowych, prawda, gdybyśmy nie tworzyli uogólnień. za pomocą których tworzymy jakieś modele, które pomagają nam jakoś myśleć, ogarniać rzeczywistość, no bo zawsze to się opiera na jakichś podobieństwach i uogólnieniach, nie da się każdego przypadku rozpatrywać jednostkowo w takim globalnym znaczeniu, prawda, jakiejś naszej

0: jakichś naszych funkcji poznawczych. Natomiast tutaj myślę, że tutaj warto przede wszystkim nazywać po imieniu te rzeczy i co jakiś czas przypominać, że właśnie to są tylko skróty myślowe. Niedawno miałem taką rozmowę z moją koleżanką, z którą dzielimy biuro w wydawnictwie, która mówiła, że ona się poczuła tak wprost dotknięta tym tytułem, tym rozdziałem charyzmatyk i kontemplatyk, no bo mówi, że ona nie modli się charyzmatycznie, nie należy do wspólnoty charyzmatycznej, no ale przecież jest charyzmatyczką, bo przyjęła chrzest, a każdy, kto przyjął chrzest, jest obdarowany tymi charyzmatami, to Irminka wcześniej wspomniała, ponieważ no, charyzmaty to są po prostu dary, które otrzymaliśmy dla budowania wspólnoty, dla dzielenia się z innymi, więc w takim dyskursie posługującym się właśnie skrótami myślowymi, kiedy myślimy o charyzmatach, no to jeśli ktoś jest tak mniej więcej osadzony w tym klimacie kościelnym w ogóle, no to słysząc charyzmaty myśli modlitwa językami, uzdrowienia, cuda i tak dalej, ale charyzmatem jest też to, że ktoś ma zdolności organizacyjne, że ktoś ma, nie wiem, jakiś zmysł estetyczny, który, dzięki któremu salka, w której się wspólnota spotyka, jest po prostu piękna, ktoś ma, nie wiem, rękę do kwiatów albo robi dobre kanapki, no nie? To wszystko są charyzmaty, które mogą służyć budowaniu wspólnoty. Więc w tym sensie myślę, że warto po prostu przypominać o tym, że rzeczywiście każdy jest charyzmatykiem w takim głębokim znaczeniu, najważniejszym znaczeniu tego słowa, bo każdy ma coś, czym może budować wspólnotę, czym może służyć drugiemu człowiekowi. I każdy z nas jest też kontemplatykiem, bo każdy z nas w pewnym momencie się zatrzymuje i nawet jeśli ktoś uważa się za niewierzącego czy jakoś pozareligijnego, to ma momenty, kiedy się zatrzymuje, żeby pomyśleć o tym, co jest ważne, żeby jakoś wczuć się w jakiś głębszy sens rzeczywistości. Więc w tym sensie myślę, że absolutnie każdy jest charyzmatykiem, każdy jest kontemplatykiem. Jakkolwiek będziemy się posługiwać takimi etykietkami, no żeby łatwiej się nam było odnaleźć w kościele, że jak mówimy wspólnota charyzmatyczna, no to mniej więcej wiemy, że nie chodzi o wszystkich oszczonych, którzy mają charyzmaty, tylko o konkretny też konkretną drogę duchową, czy jeśli mówimy o tym, że jest grupa kontemplacyjna, no to też wiemy, co mamy na myśli.
1: Tak, i trochę już więcej mamy informacji o tym, jaki obraz wyłania się z książki. Dziękuję za te wszystkie doprecyzowania i uszczegółowienia, bo one są bardzo, bardzo potrzebne, ale skoro naszą rozmowę ubogaca i uzupełnia piękna muzyka, to jeszcze parę zdań o muzyce chciałbym, żebyśmy w tej części zdążyli opowiedzieć, jak to jest. Czy piękny śpiew do jakiegoś duchowego poruszenia wystarczy? Jeśli tak, to co dalej? Warto zostać razem z nami.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: W czwórce przyglądamy się duchowości, temu, co może nas rozpalić, zapalić i popchnąć do działania, ale też temu, co może gdzieś dawać.

0: mieć czas na zatrzymanie, może nie wyłącznie w ciszy, ale pozwoli nam odnaleźć z uważnością to, co wokół nas. Nasi goście, Irmina i Dominik, mają doświadczenie i tworzenia, i organizowania wydarzeń, także muzycznych. Muzyka to jest element także waszego życia zawodowego i osobistego. I to jasne, no, muzyka ma tą moc, o tym nieraz dyskutowaliśmy w czwórce, czy tu w rozmowach wiarygodnych, czy w innych audycjach, że muzyka potrafi dotknąć gdzieś nas bardzo, bardzo głęboko, wzrusza także osoby niewierzące, także w formacie takim duchowym. Jeżeli jest jakaś treść, jakaś nuta, która gdzieś sięga głębiej, to potrafi nas to zatrzymać i kazać spojrzeć na rzeczywistość trochę inaczej. Podobnie jest pewnie z uroczystościami. Są takie święta, kiedy oprawa, piękno, czy to wszystko, co się tam dzieje, może nas jakoś dotknąć i zmienić. Co wtedy, kiedy to doświadczenie się kończy, kiedy już zostaliśmy w jakiś sposób czymś poruszeni, to co dalej? Co podpowiadacie tym, którzy was pytają? Co po takim wydarzeniu? Co po takim spotkaniu? Co po takim koncercie?
1: My bardzo często właśnie przy okazji organizowania różnych wydarzeń, właśnie na dużą skalę, z udziałem pięknej muzyki, mówimy, że nie można żyć od eventu do eventu. Na takiej zasadzie, że faktycznie często takie duże wydarzenia mają takie zadanie, żeby rozpalić, żeby przybliżyć do Boga, żeby właśnie w takim momencie też móc odpocząć, jakoś może szczególnie zadbać o tą relację z Bogiem, bo faktycznie może w codzienności czasami ciężko. No ale wiemy, że wydarzenie to wydarzenie, że to jest coś jednorazowego, a właśnie o takie sprawy duchowe dobrze jakby dbać też na co dzień. No ja mam na to jedną odpowiedź, która myślę, że dla mnie jakoś tak w praktyce jest ważna, a mianowicie to, żeby znaleźć też jakąś wspólnotę ludzi, z którymi będziemy mogli żyć, z którymi będziemy mogli się modlić, będziemy mogli też się dzielić swoimi doświadczeniami albo właśnie też zadawać pytania, szukać na nie odpowiedzi. Może to być wspólnota w takim rozumieniu właśnie bardzo powszechnym przy Kościele, co do której jakoś tak mamy świadomość, że jest właśnie bezpiecznym miejscem, gdzie czujemy się dobrze, gdzie nasze serce po prostu czuje się dobrze i czujemy, że to jest jakaś duchowość, która jest nam bliska. Ale wiadomo, no są też różne momenty w naszym życiu, żyjemy też w różnych miejscach. Wiadomo, jak jesteśmy w Warszawie czy w jakimś innym dużym mieście, to może łatwiej jest znaleźć jakąś wspólnotę. Ale ja też w swoim życiu nieraz miałam taki okres, kiedy okej, no nie należałam do jakiejś żadnej wspólnoty takiej przykościelnej, ale miałam przy sobie blisko ludzi, z którymi tworzyliśmy właśnie taką wspólnotę, spotkaliśmy się razem modlić czy wzrastać. No i mi się wydaje, że to jest taki bardzo ważny kierunek poza wydarzeniami.
0: Żeby nie być w pojedynkę.
1: Żeby nie być w pojedynkę. No ale druga też taka rzecz, to żeby właśnie starać się dbać o taką swoją codzienną modlitwę i na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na ile to jest możliwe, żeby próbować wygospodarować taki czas, gdzie możemy faktycznie też dbać o taką naszą osobistą relację z Bogiem. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i też takie bardzo, bardzo po prostu kluczowe w tym wszystkim.
0: Do kolejnych podpowiedzi, także tych praktycznych, będziemy jeszcze sięgali, ale tu szybkie dopytanie i spojrzenie Dominika. Dominiku, ty też tworzysz, komponujesz. Jesteś autorem muzyki. Czy oprócz takiej standardowej podpowiedzi, jeżeli ktoś polubił piosenkę, to pewnie zapraszasz, żeby sięgnął po cały album?
2: Na pewno. Myślę, że w ogóle to jest taka sztuka, która dzisiaj w dużej mierze zanika, sztuka słuchania całych albumów. Zresztą no, zmienił się też rynek, inaczej się troszeczkę myśli. Często twórcy rzeczywiście wydają po prostu singiel za singlem i czasami to też niekoniecznie musi być cały album, ale to tak na marginesie naszej rozmowy. Myślę, że to jest taka też bardzo kontemplacyjna sztuka, kiedy nie sięgamy tylko po jakąś jedną piosenkę, która nam się podoba, ale próbujemy posłuchać całej płyty. To jest takie wydarzenie, które też nas w pewnym sensie prowokuje do zatrzymania i ma to w sobie coś na pewno z ducha kontemplacji. Natomiast to, do czego ja zawsze zachęcam w kontekście muzyki, która nas porusza, i to niekoniecznie tylko jakiejś muzyki religijnej, sakralnej, uwielbieniowej, chrześcijańskiej, to żeby dać sobie czas, czyli jeśli podoba mi się jakaś piosenka czy jakiś utwór,

0: żeby posłuchać sobie tego utworu i zatrzymać się na chwilę w ciszy, żeby spróbować usłyszeć, co się dzieje w moim sercu na skutek posłuchania tego utworu, z czym on rezonuje, jakie we mnie wywołuje uczucia. No bo jednak mamy jedno serce, więc to samo serce, które zostało stworzone przez Boga, jest też tym sercem, które w jakiś sposób zareagowało na daną piosenkę czy inne dzieło. Więc jeśli tam coś się dzieje w naszym sercu na skutek kontaktu z tym utworem, to znaczy, że ma to coś wspólnego z Panem Bogiem, nawet jeśli na pierwszy rzut oka to jest zgoła niepobożny utwór. Więc zachęcam zawsze do takiego kontaktu ze swoim sercem na skutek już obcowania z tym utworem, piosenką czy jakimkolwiek innym dziełem.
1: Dziękuję za te podpowiedzi. To już też jest konkret, żeby zobaczyć także album muzyczny jako element kontemplacji, jako zaproszenie do tego, żeby sięgnąć dalej. I co więcej, jeszcze można wyzyskać, czy z wielkich wydarzeń, czy ze spotkania wspólnoty. O tym więcej powiemy w kolejnej części naszego spotkania. Warto zostać razem z nami, z czwórką. Jeszcze rozmowy wiarygodne się nie zamykają. Warto zostać z nami do końca, ale teraz, jeżeli macie chęć podzielić się waszym spojrzeniem, to serdecznie zapraszam także na naszego Facebooka, Instagrama pod hasłem Rozmowy Wiarygodne.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: Dobry update, czyli garść informacji o tym, co ciekawe, inspirujące, inicjatywy, które warto poznać i spotkania, w których warto wziąć udział. Dzisiaj także taki zestaw spotkań, który pewnie dobrze może pokazać, że w każdym wydarzeniu może być przestrzeń, żeby połączyć charyzmatyczne uwielbienie, ale i siłę kontemplacji i modlitwy. Jeśli szukacie takich miejsc, gdzie można nieco zwolnić, ale też odnaleźć coś więcej, albo po prostu spędzić czas razem z jakąś grupą, która szuka czegoś więcej, to także szansa, żeby coś odnaleźć. Zaczniemy od wydarzenia, które jeszcze trwa, ale pomału będzie się kończyło, bo to weekend. Weekend, który sięga po więcej. Organizowany jest przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia w Płocku, a ponieważ dziś jest ostatni dzień tego spotkania, warto zwrócić na nie uwagę, bo będą zapewne kolejne edycje i kolejne wydarzenia organizowane przez studnie. To wydarzenie stworzone po to, by na moment odłożyć telefon i zwolnić tempo życia. To przestrzeń do prawdziwego pobycia z innymi ludźmi, ale także z Bogiem. Poprzez wspólną modlitwę, warsztaty, rozmowy i adoracje uczestnicy odkrywali jedną myśl, że Bóg nie zaprasza nas do przeciętności. On wzywa do życia pełnego sensu i prowadzenia po więcej. To także wydarzenie, którego patronem jest święty Stanisław Kostka i jego hasło Ad Majora Natus Sum, czyli do wyższych rzeczy jestem stworzony. Organizatorzy, zapraszając na to wydarzenie, podkreślali, że nie trzeba mieć gotowych odpowiedzi czy idealnej relacji duchowej, a wystarczy otwartość i chęć, by zrobić właśnie taki krok na swojej drodze. I także do takich kroków i my w Dobrym Update'cie zapraszamy, bo to zawsze może być coś ciekawego i coś zmieniającego naszą codzienność. To wydarzenie dobiega końca, ale przed nami jeszcze jest coś, co odbędzie się za 2 tygodnie. To koncert uwielbienia w Stanisław. Projekt, który powstał z bardzo prostego, ale głębokiego pragnienia. Zaproszenia ludzi do wspólnej modlitwy na uwielbieniu Chrystusa. Wydarzenie 19 września w Gdyni i będzie to 8. edycja takiego spotkania. Zapowiada się wielkie wydarzenie. Na scenie pojawi się Arka Noego, zespół Owoc Ukorzenia, ale także z konferencją ojciec Adam Szustak, koncert Anne-Marie z zespołem, koncert Nie ma go tu i spotkanie z cudotwórcami, czyli z goszczącą dziś w audycji Irminą Śliwińską i jej mężem Krzysztofem. To spotkanie, które podkreśla potrzebę wspólnoty, głoszenia, uwielbienia, ale także konferencji, adoracji i czasu na modlitwie i uwielbieniu. Takie wydarzenie w Gdyni już 19 września, a może właśnie takie spotkanie także Was zaciekawi i obecność na nim do czegoś zainspiruje. To tyle w dzisiejszym Dobrym Update'cie, a za chwilę wracamy do dyskusji w Rozmowach Wiarygodnych.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne w czwórce. Dzisiaj dyskutujemy o świętym napięciu, o pewnej emocji, która jest w Kościele, a jest to emocja pomiędzy tym, co ciche, a tym, co głośne. I nie tylko chodzi o rodzaj muzyki, ale i o nich także będziemy mówili i już nieco mówiliśmy razem z moimi i waszymi gośćmi. A są z nami Irmina Śliwińska, reżyserka telewizyjna, reklamowa i koncertowa, ale także zaangażowana we wspólnotę Betlehem w Warszawie, także współorganizatorka wydarzeń Chwała Mu. Hej Irmino.
2: Cześć, cześć.
1: Ale razem z nami także Dominik Dubiel, jezuita, muzyk, który nie tylko jest odpowiedzialny za wiele muzycznych brzmień w różnych utworach chrześcijańskich, które na polskim rynku muzycznym krążą, ale także pisze, dzieli się swoimi przemyśleniami, komentarzami, także z zachętą do kontemplacji i odkrywania duchowości ignacjańskiej na wielu łamach. Hej Dominiku.
3: Cześć.
1: Cieszę się, że rozmawiamy już chwilę o tym, co ciekawego zawarliście w waszej książce Święte napięcie, charyzmatyk i kontemplatyk w każdym wierzącym, ale nie możemy zgubić tego bardzo ważnego słowa. Ono już padło w naszej rozmowie, to hasło uważność, że tej uważności trzeba się uczyć i zapraszacie, żeby być właśnie wierzącym świadomym, żeby i tej sfery kontemplacyjnej, i tej charyzmatycznej nie zgubić. Piszecie wprost, że charyzmatyk i kontemplatyk jest w każdym wierzącym. Czy bez uważności tego nie zauważymy?
4: Ja powiedziałbym, że z tym doświadczeniem jest trochę tak, jak chyba z doświadczeniem słuchania muzyki, powiedzmy muzyki klasycznej. To jest taka moja analogia. Mianowicie, jeśli znamy troszeczkę teorii muzyki, rozumiemy historię danego gatunku, jesteśmy w stanie wychwycić pewne środki kompozytorskie, którymi posługiwał się twórca, doświadczenie słuchania danego utworu po prostu ma dla nas, nabiera dla nas nowych wymiarów. Ale czy słuchając muzyki bez znajomości tych wszystkich rzeczy od zaplecza w jakiś sposób sprawia, że nasze doświadczenie jest gorsze? No nie. Możemy śmiało posłuchać sobie w którejś symfonii Beethovena albo jakiejś fugi Bacha, nie wiedząc o tym wszystkim, co jest tam w tle, i nadal będziemy mieć bardzo dobre doświadczenie. Ale tak jak wspomniałem, jeśli wiemy troszeczkę bardziej świadomie rozumiemy, to po prostu mamy inne wymiary też dostępne. I myślę, że z doświadczeniami duchowymi jest podobnie, że można prowadzić życie wręcz mistyczne, nigdy nie słyszawszy nawet o tym, że istnieje coś takiego jak modlitwa charyzmatyczna albo kontemplacja. I takich przykładów myślę, że jest tak naprawdę na świecie bardzo dużo. Osoby, które nieraz całe życie modliły się po prostu tak bardzo prosto, jak zostały nauczone z dziada, pradziada. I w ten sposób modląc się doświadczały realnie Pana Boga i to rzeczywiście przemieniało ich życie i tym promieniowały na innych, bo ostatecznie jak popatrzymy na Ewangelię, na chrześcijaństwo, na to, co Pan Jezus chyba starał się nam przekazać, to właściwie to jest bardzo proste i to się sprowadza zasadniczo do miłości. Więc myślę, że nie wiedząc o tych wszystkich rzeczach, można też tego doświadczać, ale znając troszeczkę tych rzeczy, nazwijmy to teoretycznych, chociaż jak opisywaliśmy je w taki sposób bardzo praktyczny, no to możemy czasami bez brnięcia w jakieś ślepe zaułki trochę dostać więcej narzędzi, które pomogą nam przeżywać nasze chrześcijaństwo w taki sposób, który jest dla nas jakoś najbardziej adekwatny ze względu na nasz charakter, historię życia, doświadczenia i tak dalej, a przez to przeżywać jakoś bardziej dogłębnie nasze doświadczenie właśnie naszej codziennej miłości, w której no, mieszka żywy Bóg, tak się nam przedstawił w Ewangelii.
1: Irmino, a czym dla ciebie jest ta uważność? Jak ją odkrywać i nie zgubić?
2: Dla mnie ta uważność

0: To jest takim byciem tu i teraz. Jest to dla mnie właśnie dlatego ważne, że mam świadomość tego, że to bycie tu i teraz jest taką przestrzenią i miejscem spotkania z Bogiem. I tego mnie właśnie nauczyła i duchowość charyzmatyczna i kontemplacyjna, ponieważ no ja często lubię zatrzymywać się w ciągu dnia i myśleć sobie o tym, że ty jesteś. Ty jesteś. I tak właśnie sobie powtarzam, żeby mieć taką świadomość, okej, w tym wszystkim, co mnie otacza, co się teraz dzieje, w tej całej rzeczywistości, jest obecny Bóg, jest obecny Duch Święty. I ja chcę, żeby ten właśnie Duch Święty mnie teraz prowadził. Chcę to życie przeżywać razem z Nim. Więc po to jest mi ta uważność potrzebna, żeby mieć tą świadomość i taki kontakt z tym, że okej, ja teraz żyję w takiej rzeczywistości też duchowej, która nie jest oderwana od tej rzeczywistości ziemskiej, codziennej, tylko to wszystko jest razem spójne. I nie chcę się właśnie tak jakby rozminąć z tym, co Duch Święty robił w moim życiu, nie? Więc bardzo często sobie myślę tak bardzo praktycznie. Jestem tutaj w tym miejscu, jestem w pokoju, widzę piękne niebo, słońce świeci, strasznie się cieszę i próbuję właśnie w tym momencie. No, akurat podałam przykład, kiedy strasznie się cieszę, ale mogę mieć też taki przykład, kiedy jest mi smutno, kiedy przeżywam coś trudnego, ciężkiego i chcę to wszystko przeżywać właśnie z taką świadomością, że cokolwiek się w moim życiu nie dzieje, to wszystko, co jest teraz, to w tym całym doświadczeniu jestem razem z Bogiem i On jest bardzo obecny. I staram się właśnie tak moim sercem skontaktować z tą myślą, ale właśnie z Nim być taka ukierunkowana na to, że on jest ze mną razem w tej rzeczywistości. I też już tutaj się parę razy przewijało to, że to doświadczenie Bożej obecności może objawiać się również w takich rzeczach, które są bardzo codzienne, są bardzo rzeczywiste. I ja sobie przypomniałam taką jedną historię wczoraj z mojego życia, ponieważ czytam tam biografię teraz Tadeusza Różewicza z Nowosielskim o ich przyjaźni. I pamiętam, jak zawsze od dziecka, kiedy omawialiśmy w szkole wiersze Tadeusza Różewicza, to było coś, co niesamowicie pomagało mi się skontaktować z jakąś głębią we mnie. I miałam takie ogromne poczucie dużej, dużej głębi, której dotykam, której nie rozumiem, która jest dla mnie tajemnicą, ale pamiętam to doświadczenie tej głębi, które było dla mnie niesamowicie fascynujące i fascynujące piękne. Niesamowicie piękne i ja chciałam cały czas być z tą głębią skontaktowana. I jestem pewna, tak jak mówił to Dominik wcześniej, że to było doświadczenie Boga, którego ja też może nie umiałam wtedy nazwać i zrozumieć, ale to, co jest dla mnie takie ważne właśnie w mojej codzienności, to żeby wieczorem poświęcić też takie 15 minut i zobaczyć, które to były takie momenty tego dnia, które dały mi takie poczucie życia, które dały mi takie poczucie doświadczenia właśnie tej głębi, kiedy coś mnie jakoś zatrzymało, kiedy coś właśnie powiedziało coś o moim sercu. Nawet taka najprostsza rzecz, że jeżeli mam teraz taką ochotę ogromną, żeby otaczać się na przykład, nie wiem, takimi obrazami albo patrzeć na takie obrazy, to coś też to mówi o mnie, coś mówi o mojej kondycji duchowej, coś to mówi o mojej kondycji emocjonalnej, czemu akurat ten kolor mnie teraz pociąga, czemu akurat ta muzyka mnie pociąga, czemu akurat ten utwór mnie pociąga, co to mówi o mnie, jak to rezonuje z moim sercem, jak to rezonuje właśnie z jakąś głębią, która jest we mnie. Bo tak jak powiedział też Dominik, mam taką świadomość, że w jakiś sposób zawsze to też dotyka i jest jakimś takim doświadczeniem Boga, czy to tak potrafię nazwać, czy to tak tego nie potrafię nazwać. Więc to jest też takie dla mnie ważne, nie? Żeby w tej całej mojej codzienności umieć dostrzec w takich bardzo konkretnych konkretach, w jaki sposób Bóg dzisiaj chce się ze mną skontaktować, w jaki sposób okazał mi swoją miłość, no bo On kocha każdego z nas bez względu na to, w jakim momencie życia jesteśmy, nie? I tą miłość chce nam pokazywać, więc ja lubię zawsze właśnie spojrzeć i okej, jak Ty, Boże, dzisiaj chciałeś mi okazać tą miłość, w jakich konkretach, w jakich takich cudach codzienności, no i też naszą książkę, tak zaczynamy od słów Małgorzaty Borkowskiej, siostry zakonnej, która właśnie powiedziała taką piękną rzecz, że kiedy szukamy wielkich momentów zwrotnych, one mogą być, ale to nie znaczy, że są ważniejsze niż te momenty, których nawet nie zauważamy. Ja myślę, że właśnie ta uważność i to zatrzymanie i być takie tu i teraz, to jest właśnie troszeczkę o tym, nie? Żeby zobaczyć, że okej, że może te momenty w naszej codzienności, które się wydają takie niespektakularne, które często są niezauważalne przez nas, one są niezwykle potrzebne, żeby te momenty zwrotne mogły też być, nie? I chyba dla mnie to jest właśnie taka uważność w praktyce.
1: I więcej o tym powiemy za chwilę. Warto zostać razem z nami.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Dzisiaj przyglądamy się temu, czym jest święte napięcie. Do waszej dyspozycji nasz Facebook i Instagram pod hasłem Rozmowy Wiarygodne. Co więcej, nie tylko mówimy o tym świętym napięciu, czyli pewnym rozbrzmiewaniu i ciszy, i może nie hałasu, ale tego dużego głosu. Może to być muzyka. Irmina przed chwilą mówiła o tym, że można coś odkryć w książce. Można coś odkryć właśnie w wydarzeniu, które było w naszym dniu, jeżeli będziemy czujni, żeby to wyłapać. Chciałbym, żebyśmy właśnie trochę więcej mogli o tym powiedzieć, jak połączyć to doświadczenie, te emocje, ale też i ciszę, i codzienność.

w taki pełny obraz. Mówicie o tym, że w każdym jest kontemplatyk i charyzmatyk. Jak sprawić, żeby nie popadać ani w duchowy aktywizm, ani też nie być w takim biernym zatrzymaniu na nadzwyczajne przeżycia, które mogą się w wierze, czy po prostu w naszym

0: w nas mogło rzeczywiście wnosić jakieś odnowienie. Podpowiadacie parę rzeczy, to są kolejne rozdziały waszej książki. To zaproszenie, by poszukiwać działania Ducha Świętego w codzienności. Zaproszenie, by nie zgubić lektury Pisma Świętego. Mhm. I zaproszenie, by od czasu do czasu wejść do kościoła. To wystarczy?
1: Te rozdziały, z jednej strony tak, to są pewnego rodzaju inspiracje i podpowiedzi, z drugiej strony one stanowią takie też tło i wyjaśnienie, skąd się wzięły te dwa główne zjawiska, o których mówimy, czyli doświadczenie takiej duchowości kontemplacyjnej i charyzmatycznej. Pokazujemy te właśnie przestrzenie, w których właściwie narodziły się te doświadczenia, albo inaczej pokazujemy, w jaki sposób one są ze sobą w relacji. Bo w takiej formie, jak przedstawiłeś, Przemku, na pewno jest to coś bardzo, bardzo pomocnego. No, zaczynając od Ducha Świętego, to właściwie od początku rozmowy na różne sposoby o tym mówiliśmy, chociaż trochę nie wprost, bo też no, Duch Święty jest taką osobą, jeśli chodzi o Trójcę Świętą, która no, nie jest tak do końca widoczna wprost, że Duch Święty to jest ta osoba, która nie powiedziała od siebie ani jednego słowa, bo to jest osoba, która przypomina nam to, co znamy już z objawienia, to, co powiedział Pan Jezus, to, w jaki sposób Jezus Chrystus funkcjonował, w którym jest pełnia objawienia, że tak uderzam teraz w takie trochę teologiczne tony. Ale też taka jest charakterystyka działania Ducha Świętego, moim zdaniem, że on pozostaje często kimś zupełnie, zupełnie nieuchwytnym. Więc często doświadczamy, czy zauważamy działanie Ducha Świętego tak kątem oka, że czujemy, że w naszym sercu coś się właśnie dzieje na skutek tych różnych bodźców, które do nas docierają, o których Ilminka mówiła we wcześniejszym bloku. I po jakimś czasie się orientujemy, że tak, że to coś spowodowało w naszym sercu, więc tak, tam było w jakiś sposób obecne działanie Ducha Świętego. Natomiast oczywiście to jest bardzo, bardzo pomocne, takie bardzo proste odnoszenie się do Ducha Świętego z prośbą o jakiś rodzaj doświadczenia światłości, o to, żeby patrzeć na rzeczywistość tak, jak patrzy Bóg. I to nie wymaga często żadnej tutaj specjalnej wielkiej filozofii i tu nie chodzi o to, że nagle się pojawia światłość z nieba, jak w różnych tam filmach trochę ironicznie to pokazujących albo kiczowato, różnie zależy od intencji twórcy. Tylko bardziej to chyba działa w taki sposób, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że zaczynamy bardziej widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, że troszeczkę to doświadczenie Ducha Świętego uwalnia nas od naszych takich przywiązań w patrzeniu na rzeczy, od naszych schematów i pozwala nam bardziej popatrzeć na rzeczy takie, jakie są w swojej istocie, czyli tak jak patrzy na nie Pan Bóg z takim rodzajem wręcz dziecięcego zdumienia, takiego zachwytu nad tym, że po prostu rzeczywistość jest taka, jaka jest, jest bogata i że dobrze, jedne rzeczy są trudne, inne są piękne, ale że jest w tym coś takiego zdumiewającego i poruszającego, więc myślę, że to jest pierwszy wątek, który jest istotny i który wydaje mi się, że jeśli praktykuje się te ścieżki w jakichkolwiek proporcjach, o których tutaj piszemy, czy na których się skupiamy w książce, to w jakiejś mierze to zaczyna skutkować chyba takim patrzeniem na rzeczywistość. Więc to jest też na pewno jeden z celów tej książki, żeby pomóc ludziom dojść do właśnie takiego doświadczenia patrzenia na rzeczywistość jako taką przestrzeń zachwytu, jakiegoś poruszenia, jakiegoś głębszego smaku.
0: No właśnie, ale niektórzy mogą powiedzieć, że wtedy, kiedy są te emocje, kiedy jest to głębsze doświadczenie, to znaczy, że Bóg działa. Ani inni powiedzą, że wtedy, kiedy tego nie ma, to właśnie coś się dzieje złego z naszą wiarą, że gdzieś tą wiarę gubimy. Jak nie być w takim potrzasku od wydarzenia z emocjami do wydarzenia z emocjami, żeby nie mieć takiego przekonania, że pomiędzy jest pustka?
2: Faktycznie jest to problem, myślę, tak szczerze mówiąc, że bardzo często

0: to skupiamy się na tych momentach, kiedy faktycznie coś czujemy, nie? Albo mamy też taką potrzebę bardzo, bardzo silnego doświadczenia. I wydaje mi się, że to chyba też wynika z tego, że bardzo często jakoś tak na początku naszej drogi duchowej mamy takie doświadczenie tego Boga, czy jakoś tak to odbieramy, że On jest bardzo obecny w naszym życiu, nie? I że to jest takie bardzo intensywne i łatwo się przyzwyczaić do tego, że tak będzie zawsze, albo co gorsze, że tak powinno być, nie? Że to jest jedyna właściwa droga, że ja teraz muszę, jak my czasami się śmiejemy, mówimy, że musimy mieć taki haj duchowy i na tym haju duchowym lecieć, bo inaczej to znaczy, że coś z nami jest nie tak. No ale my też w książce staramy się to pokazać i mam wrażenie, że tak bardzo jasno i wyraźnie też o tym mówimy, że no właśnie, że ten rozwój duchowy to jest bardzo bardziej właśnie takie koło, niż coś, co idzie tak jednostajnie w górę, w górę, w górę, w górę i że ten rozwój duchowy to nie jest takie przechodzenie właśnie z klasy do klasy, że teraz jesteśmy w stanie coś osiągnąć, że tak naprawdę no, każde doświadczenie, które mamy w życiu, to jest łaską i bez względu na to, czy coś czujemy, czy coś nie czujemy, to Bóg w naszym życiu jest tak samo obecny zawsze, że to nie jest tak, że Go jest mniej, że Go jest więcej, tylko może faktycznie my odczuwamy go bardziej, my odczuwamy go mniej, nie?
1: Dobrze, to może teraz powiedzmy trochę więcej o tym, jakie jest wasze doświadczenie, może też bardziej osobiste, poruszania się po tym kole duchowego doświadczenia. Chciałbym, żebyśmy może o tym jeszcze powiedzieli za chwilę. Warto zostać razem z nami.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Przyglądamy się dzisiaj duchowości, temu co możemy odkryć wtedy, kiedy jesteśmy bardziej uważni. Podpowiedzią jest dla nas książka Święte Napięcie. To opowieść o tym, że jest w każdym z nas i jakaś część kontemplatyka i charyzmatyka. Mówiliście o tym, że to spojrzenie wymaga właśnie oderwania się od takiego linearnego przejścia, że idziemy ciągle w górę, że to jest koło, po którym się poruszamy, że to doświadczenie jest cały czas nieustanne. Może po prostu brakuje nam cierpliwości. Co możecie podpowiedzieć właśnie, żeby tej cierpliwości nie zgubić, żeby też dostrzec właśnie pewną równowagę i pewien rytm, że jest to jakaś ciągłość.
3: Myślę, że słowo cierpliwość jest tutaj jednym z kluczowych. Ja chyba bym dodał drugie słowo kluczowe, mianowicie łagodność. I tutaj to chyba w pierwszym rzędzie taka łagodność wobec samego siebie, ponieważ to doświadczenie duchowe może rodzić taką pokusę, o której już słyszeliśmy przedtem, nie? Czyli tego, żeby osiągnąć coś, żeby wejść na jakiś kolejny poziom, że mam jakieś wyobrażenia, bo czytam jakichś mistrzów duchowych, czy autorów, czy słucham jakichś influencerów, którzy opowiadają o tych rzeczach i wydaje mi się, że moja modlitwa powinna wyglądać już jakoś tam inaczej, a tymczasem wygląda tak, jak wygląda. No a warto chyba zawsze wracać do tego, że no, modlitwa jest po prostu dobra sama w sobie. I to, co powtarzają niestrudzenie różni mistrzowie życia duchowego, żeby po prostu modlić się tak, jak umiemy i nie próbować się modlić tak, jak nie umiemy. I to jest właściwie przepis na sukces w życiu duchowym. A różne ścieżki na pewno warto próbować, bo dzięki temu możemy odkryć jakiś nowy sposób modlitwy, który nam wcześniej nie był znany, a dzięki któremu będziemy w stanie jakoś właśnie lepiej przeżywać to doświadczenie spotkania z Bogiem w tych momentach modlitwy, a przez to też w tych wszystkich momentach poza modlitwą. Ale tutaj to wymaga właśnie chyba przede wszystkim takiej łagodności wobec siebie, że okej, tak jak się modlę w tym momencie, to jest mój sposób w tym momencie, w tej chwili, na tym etapie mojego życia spotykania się z Panem Bogiem. Nie jest idealny, więc patrzę tylko, co mogę zrobić, żeby ta modlitwa jakoś bardziej mnie prowadziła do jakoś tam w głąb do tego spotkania z Panem Bogiem. Czyli na przykład pomagać sobie, no nie, że jeśli, nie wiem, coś mnie rozprasza, no to może warto się pomodlić w innym miejscu. Albo jeśli taka pozycja na modlitwie mi utrudnia, no to żeby znaleźć inną, żeby po prostu uczyć się troszeczkę na tym doświadczeniu, żeby sobie stworzyć warunki, które będą pomocne w tej modlitwie. Ale mieć taką świadomość, że dobrze, no, te rzeczy, które się zdarzają w czasie modlitwy, to, że ona jest taka nieidealna, że może mam jakieś rozproszenia, że przychodzą mi różne rzeczy do głowy, kiedy się chcę pomodlić, albo że to jest w ogóle duży temat, że na przykład nie widzę efektów jakichś takich namacalnych tej mojej modlitwy, że to nie są znaki, które mówią o jakości tej mojej modlitwy, tylko że to są elementy, które są obecne na drodze budowania tej, jak to się mówi, relacji z Bogiem, dokładnie w taki sam sposób, jak to się dzieje w relacji z drugim człowiekiem, prawda, że spotykamy się z przyjacielem, no to jeśli spotykamy się raz na rok, no to ta więź może troszeczkę słabnie, więc trzeba trochę większej częstotliwości. Albo że jak jesteśmy na spotkaniu, dobrze, czasami jesteśmy maksymalnie skupieni, a czasami po prostu nas rozpraszają różne rzeczy, bo coś tam z czymś się zmagamy, no to wtedy mówimy temu przyjacielowi czy przyjaciółce o tym, że coś tam przeżywamy trudnego. I dokładnie tak samo się dzieje w tej relacji z Panem Bogiem, więc wydaje mi się, że cierpliwość, bo ta modlitwa nie jest idealna, i łagodność z tego powodu, że Pan Bóg właśnie z taką łagodnością na nas patrzy, że po prostu cieszy się tymi chwilami, które spędzamy z Nim.
2: Irmino, ty już troszkę opowiedziałaś o tym, że masz takie podejście, żeby wieczorem każdego dnia postarać się ten dzień trochę podsumować, postarać się wyłapać te takie momenty, które mogą być jakoś duchowo dla nas cenne.

0: Jeszcze masz jakieś podpowiedzi, na co warto zwrócić uwagę, żeby właśnie w tym rytmie codzienności tego nie zgubić, tego, co może być jakoś cenne duchowo?
1: Ja myślę, że ważne jest to, żeby każdy znalazł też taki sposób, który dla niego na teraz jest najlepszy. Wracając tak właśnie do tej liturgii i do Pisma Świętego, to jest też coś, co mi bardzo często pomagało. Może dla kogoś to też będzie bardzo pomocne. I mam wrażenie, że u mnie też poniekąd od tego się zaczynało, że ja bardzo lubiłam też taki rytm, kiedy na przykład rano wstawałam, szłam na mszę świętą i faktycznie w jakichś takich momentach, kiedy mi było się ciężko modlić albo miałam jakiś taki kryzys, to miałam wrażenie, że ta msza święta to jest tym, co mnie w duchowości trzyma, ponieważ szłam na mszę i miałam takie poczucie, że okej, uczestniczę w czymś, co się dzieje, bez względu na to, czy ja teraz daję radę, czy nie daję rady. Nie, to ta liturgia trwa, ja mogę w niej uczestniczyć, mogę na tyle, ile potrafię na ten moment się w nią włączyć. I też ważne było dla mnie to, żeby jakoś tak też żyć bardzo praktycznie tymi czytaniami, które faktycznie w kościele są dane na dany dzień. I ja często właśnie siadałam nawet codziennie albo jak potrafiłam znaleźć taką chwilę. No i wybierałam sobie z tych czytań na dzisiaj jakieś dosłownie jedno zdanie albo jakąś taką myśl, która czułam, że najgłębiej dotyka mojego serca. Coś, co jakoś najbardziej ze mną właśnie rezonuje, coś, co jest dla mnie najbliższe. Nawet bez jakiejś takiej interpretacji, dlaczego albo czemu to mnie akurat podnosi, czemu to jest dla mnie ważne, czemu czuję w tym głębie. Tylko to były słowa, które jakoś tak najbardziej czułam sercem i staram się na przykład w ciągu dnia jak najczęściej do tych słów wracać, żeby właśnie tak nimi żyć, żeby to było coś, co jakoś mi przypomina o tym Bogu, żeby to było coś, co mi tak jakby łączy moje serce z sercem Boga. I ja mam wrażenie, że to w ogóle bardzo mnie uczyło też takiej modlitwy kontemplacyjnej, nie? Czyli ja sobie brałam jakiś fragment i starałam się albo cały czas go w głowie powtarzać, albo starałam się jakoś tym fragmentem żyć. I to było też coś takiego, co było dla mnie niesamowicie ważne przez wiele lat i bardzo, bardzo pomocne. Potem zobaczyłam, że dla mnie taką modlitwą w codzienności, która bardzo przypomina mi o Bogu, jest modlitwa Jezusowa, czyli po prostu powtarzanie imienia Jezus, nie? Czyli żeby cały czas gdzieś tam w głowie, w myślach być z tym imieniem Jezus, Jezus, Jezus, powtarzać je. Więc to są takie moje jakieś praktyczne rzeczy, które bardzo mi pomagają na co dzień. No ale myślę, że to, co jest kluczowe, to to, żeby właśnie próbować i znaleźć taką formę, która na ten dzisiejszy dzień, na to, w jakim momencie ja jestem teraz, żeby po prostu mi służyła, nie? No bo też zobaczyłam w moim życiu, że okej, są takie momenty, kiedy jakaś forma się na ten moment wyczerpuje albo na ten moment jest dla mnie trudna. No i takie kurczowe się trzymanie cały czas tego samego sprawia, że pojawia się tylko ta frustracja, nie? Więc ja do tych magicznych słów, do cierpliwości, łagodności dodałabym też taką akceptację, że okej, że teraz może być tak, jak po prostu jest i ja nie muszę tego zmieniać, że może jestem w takim momencie mojego życia i tu nie chodzi o takie olewanie sobie czegoś, ale właśnie taką akceptację, że okej, dobra, w tym momencie życia ja może mniej tego Boga czuję, w tym momencie życia może moje doświadczenie jest mniejsze, a może teraz akurat jest większe, może czuję większą stagnację, może akurat czuję jakieś znudzenie, jakiś trud, może przychodzę jakieś takie cierpienie, które sprawia, że po prostu ciężko jest mi się modlić i okej, to jest dla mnie okej i ja tą sytuację akceptuję taka, jaka jest. I szukam tego faktycznie, co jakoś tak daje mi życie. No i chyba to też jest jakaś taka praktyczna wskazówka, którą mamy zawsze z Dominikiem. Szukaj tego, co daje ci w tym momencie życie, nie? Zobacz, gdzie odnajdujesz tego Boga najbardziej, w jakim momencie, w jakiej formie.
0: Sporo podpowiedzi, sporo takich rzeczy, które można dosyć konkretnie spróbować uruchomić w swoim życiu, w swoim doświadczeniu, ale w związku z tym, że mamy jeszcze parę minut, to chciałbym, żebyśmy za moment, niemal na koniec naszego radiowego spotkania, spojrzeli jeszcze na jedno słowo, na słowo ćwiczenia. Chciałbym, żebyśmy do niego za chwilę wrócili. Warto zostać razem z nami.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Ćwiczenia to oprócz tego, że jest to jakaś forma sprawdzenia trochę siebie, ale też być może utrzymania dobrej kondycji, bo niektórzy spojrzą na ćwiczenia przez pryzmat ćwiczeń fizycznych, trochę ruchu. Jeszcze inni powiedzą o ćwiczeniach, że to jest jakaś praca domowa, jakieś zadanie, coś, co trzeba zrealizować. A jeszcze inni powiedzą, że są zupełnie inne ćwiczenia, które na pierwszy rzut oka mogą na myśl nie przychodzić. I do ćwiczeń chciałbym się teraz, tak jak obiecywałem, odnieść, ponieważ ćwiczenia to także ćwiczenia duchowe, które nasi dzisiejsi goście proponują również w swojej książce. Czy to wprost zaproszenie, by odkrywać ćwiczenia duchowe ojca Loyoli?

0: Dominiku?
1: No jest to oczywiste nawiązanie, prawda? Bo jednak jest takie to połączenie ćwiczenia duchowe, no chyba wszystkim, którzy mają kontakt, którzy mieli jakiś kontakt z Kościołem, z duchowością chrześcijańską, kojarzy się jednoznacznie ze świętym Ignacym Loyolą, twórcą właśnie takiej niewielkiej, ale jednej z najbardziej wpływowych książeczek chyba w historii Kościoła, właśnie zatytułowanej w ten sposób, ćwiczenia duchowe. I na pewno jest tutaj dużo inspiracji, też z tego względu, że święty Ignacy na samym początku tej książeczki pisze właśnie mniej więcej bardzo podobne słowa do tych, od których rozpocząłeś ten blok naszej rozmowy. Mianowicie Ignacy pisze coś takiego, teraz będę z głowy mówił, że podobnie jak ćwiczeniami fizycznymi nazywamy marsz, bieg i tak dalej, tak ćwiczeniami duchowymi nazywamy wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia, modlitwy ustnej, myślnej i tak dalej. Więc to jest ewidentne takie nawiązanie do tego. I no cóż, no ćwiczenia są czymś, co ma budować jakiś rodzaj sprawności. Rzeczywiście ćwiczenia fizyczne pomagają nam utrzymać dobre zdrowie fizyczne, kondycje i tak dalej. Ćwicząc, no nie wiem, na instrumencie, to jest takie moje pierwsze skojarzenie, nie ukrywam, związane z tym słowem przez lata, no to ćwicząc na instrumencie po pierwsze rozwijam swoje umiejętności, ale też podtrzymuję te kondycje i tak no robiąc ćwiczenia duchowe sprawiam, że te treści, z którymi zetknąłem się na poziomie intelektu, na poziomie mojej głowy, czyli te treści w naszej książce, które opisywaliśmy w tych rozdziałach, mają się stać czymś więcej, czyli nie tylko jakąś treścią, która nas zainspiruje czy zainteresuje, ale staramy się, żeby przez te ćwiczenia te treści stały się rzeczywiście jakąś częścią nas samych. Staramy się, żeby te ćwiczenia pomogły, jak to się mówi, zintegrować to intelektualne doświadczenie z naszym doświadczeniem takim życiowym, emocjonalnym i tak dalej.
0: Irmino, no jak ty byś zaprosiła do podjęcia takiego wyzwania, do podjęcia takich ćwiczeń?
2: Mam wrażenie, że może ta odpowiedź wydaje się taka wprost, na początku taka banalna, ale dla mnie naprawdę nie ma nic bardziej fascynujące niż doświadczenie Boga i spotkanie z Nim. I myślę, że możemy przeczytać bardzo wiele książek i wysłuchać bardzo wiele konferencji, ale tak naprawdę to nie jest to samo i to nie jest tak piękne i to nie jest tak samo fascynujące, jak po prostu bycie z nimi, doświadczenie go. I mam świadomość tego, że czasami, no że zawsze to jest łaska i czasami to jest tak, że mam doświadczenie modlitwy, mam doświadczenie ćwiczenia i wtedy mogę doświadczyć tego, że On jest, mogę Go poznawać, mogę tworzyć z Nim tą relację. Czasami to jest tak, że spędzamy bardzo wiele godzin na ćwiczeniach i nie czujemy nic, ale ja chyba po prostu za każdym razem, kiedy wykonuję ćwiczenie albo, no bo te ćwiczenia dla nas po prostu są modlitwą, spotkaniem z Bogiem, to zawsze siadam z taką myślą, okej, to co się dzisiaj wydarzy? Z taką otwartością na tajemnicę, z otwartością na spotkanie i na to, że może to jest właśnie ten moment i ta chwila, kiedy będę mogła go bardziej doświadczyć, kiedy będę mogła się z nim spotkać. No i myślę, że to jest coś takiego nieuchwytnego bardzo, nie? Bo to ma właśnie do siebie doświadczenie, że można w pewien sposób to opisywać, ale dopóki sami tego nie przeżyjemy, no to zawsze zostaje w jakiejś formie takiego opisu. No ale chyba w ten sposób taki najbardziej prawdziwy bym zachęciła, że warto podjąć się tego ćwiczenia z taką ciekawością, otwartością i z taką nadzieją na spotkanie z tajemnicą.
1: Jeśli mogę tylko dopowiedzieć jedno słowo dokładnie po tej linii, no to to brzmi może troszeczkę jak slogan, ten słynny tekst świętego Augustyna, ale myślę, że nie, mało jest równie prawdziwych zdań w historii chrześcijańskiej duchowości, jak właśnie te słynne słowa z wyznań świętego Augustyna. Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie. Że no chyba jako ludzie mamy w sobie jakiś rodzaj takiej nienasyconości, że tak powiem, takiego nienasycenia, że nic w życiu nie jest w stanie nas w pełni jakoś zaspokoić,

0: dowolić, że nawet jeśli mamy jakieś marzenie, jakieś pragnienie, jakiś cel życiowy, no to dążymy do zaspokojenia, zaspokajamy, jest chwila satysfakcji, ale czujemy, że to nadal nie jest to, że to nie jest coś, co nam daje trwałe szczęście. I myślę, że znaczy takie jest przynajmniej moje doświadczenie, może tak będzie najprościej, że takie jest moje doświadczenie, że kontakt z Bogiem, taki rzeczywisty, realny, żywy kontakt z Bogiem jest czymś, co nie tyle daje zaspokojenie tej tęsknoty, która jest jakoś w głębi naszego serca, co uczy obsługiwać, jakoś adresuje tę tęsknotę w taki sposób, że to zaczyna nam przynosić smak, to doświadczenie tego nienasycenia, że na takim głębokim, egzystencjalnym poziomie czuję, że, no, że to wszystko ma sens, nie? Tak na koniec dnia.
1: I właśnie tego poczucia sensu, tych odkryć, także poszukiwania tego smaku życzę i te podpowiedzi można także odnaleźć w książce naszych dzisiejszych gości, autorów Jerminy Śliwińskiej i Dominika Dubiela, jezuity, książki Święte napięcie, charyzmatyk i kontemplatyk w każdym wierzącym. A pytanie do was, dzięki któremu będziecie mogli także lepiej poznać tę książkę, bo wystarczy na nie odpowiedzieć, podzielić się swoim spojrzeniem, jest u nas na Facebooku, na Instagramie. Dajcie znać, a być może książka będzie mogła trafić do was. Irmino, Dominiku, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy ci bardzo.
0: Dzięki za świetną rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, ale to jeszcze nie koniec rozmów wiarygodnych. Za moment jeszcze usłyszymy się w namiocie spotkania.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Ostatnią częścią naszego spotkania w Rozmowach Wiarygodnych jest namiot spotkania. To czas zatrzymania się nad Słowem Bożym, a w dzisiejszym spotkaniu swoją refleksją dzieli się nasz gość, ojciec Dominik Dubiel, jezuita.
3: Dzisiejsza liturgia słowa.

0: daje nam niesamowite drugie czytanie, które nie tylko podsumowuje w pewnym sensie dzisiejszą liturgię słowa, ale jest takim praktycznym streszczeniem całego chrześcijaństwa, tego, co Pan Jezus przyniósł i do czego nas zaprosił. Słyszymy tam takie słowa, które napisał święty Paweł. Kto miłuje drugiego, ten wypełnił prawo i że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jeśli myślimy o naszym życiu duchowym, o naszej więzi, naszej relacji z Panem Bogiem, czasami przychodzi nam do głowy jakaś próba zweryfikowania tego. I myślimy, no w czym to się wyraża, na czym polega, jak to zmierzyć czy zbadać, jaka jest ta nasza więź z Panem Bogiem. I czasami myślimy o tym, że taką gorącą, głęboką więź z Panem Bogiem, no to mają te osoby, które spędzają bardzo wiele godzin na modlitwie. Albo że taką naprawdę głęboką relację z Panem Bogiem, no to mają te osoby, które doświadczają jakichś stanów mistycznych, czegoś niesamowitego na modlitwie i tak dalej. Tymczasem to, jaka jest nasza więź z Panem Bogiem, to jak wygląda nasza relacja z Panem Bogiem, to jak wygląda wypełnianie naszego życiowego powołania, które Pan Bóg dał każdej i każdemu z nas, weryfikuje się w bardzo prosty sposób. To nie jest to, co deklarujemy jako naszą wiarę w Boga. Co więcej, to nawet nie jest to, co jakoś odczuwamy czy myślimy o naszej wierze w Boga, tylko nasza relacja, nasza więź z Panem Bogiem to jest to, co odczytujemy z naszych relacji z drugim człowiekiem, z naszym bliźnim. To, co się dzieje w tych sytuacjach pomiędzy chwilami, które poświęcamy na modlitwę. Więc na dzisiaj mam takie zaproszenie, taką propozycję. Po pierwsze, żeby zobaczyć te momenty, w których już to się dzieje w Twoim życiu. Żeby zobaczyć te chwile, w których Twoja więź z Panem Bogiem, Twoja miłość do Pana Boga już się objawia. I możesz przyjrzeć się temu, co się wydarzyło na przykład w ostatnich kilku dniach. Zobaczyć takie proste gesty dobroci, solidnie wykonanej pracy, może po prostu uśmiechu do jakiejś osoby, którą spotkałeś czy spotkałaś w ostatnich dniach, żeby zobaczyć, że to już się dzieje, żeby ucieszyć się tym, że to nie jest tak, że to wypełnianie Bożego prawa, że to życie w relacji, w bliskości z Bogiem, to jest coś, co musisz dopiero osiągnąć. Zobacz, że to już tu i teraz dzieje się w Twoim życiu. A drugie zadanie, to możesz po prostu spróbować pomyśleć o miejscach, w których potrzebujesz więcej takiej odwagi, więcej Bożego Ducha, Bożego Światła, żeby być w stanie trochę więcej tej miłości okazać drugiemu człowiekowi. Nie po to, żeby się z tego powodu rozliczać i oceniać, czy ci poszło dobrze, czy źle, ale żeby w Twoim życiu po prostu było więcej miłości, ponieważ to jest coś, co napełnia nas szczęściem, co daje nam głębokie poczucie smaku i sensu i to jest to, co sprawia, że wypełniamy Boże prawo i Królestwo Boże jest obecne wśród nas już tu i teraz.
1: Komentarz w dzisiejszym namiocie spotkania zostawiał jezuita Dominik Dubiel. Bardzo dziękuję i za namiot spotkania, i za całe dzisiejsze spotkanie w Rozmowach Wiarygodnych. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Jeśli myślicie, że upalne lato już za nami, to nic bardziej mylnego, bo 30 stopni na termometrze jeszcze się we wrześniu pojawi, ale nie dzisiaj. Dzisiaj czeka nas taki chłodny dzień, jak te kilka ostatnich, do tego może powiać silny wiatr tu i tam, ale

0: Wkrótce do Polski napłynie gorące powietrze, no i niewykluczone, że pojawią się właśnie upały, ale to dopiero we wtorek i w środę, więc wtedy trzeba wykorzystać tę pogodę, ale dzisiaj też nie jest źle, bo zawsze można się nieco cieplej ubrać i wyjść z domu. Dzisiaj termometry około 20 stopni, to znaczy nie przekroczą 20 stopni Celsjusza, a opady deszczu i ten wiatr to takie przelotne i porywiste, więc nie ma co narzekać, będzie dobrze.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Trudno zgadnąć, jaki tytuł utworu? No chyba nie. Na chwilę, a ja jestem tu na dłużej. Zielona Żaba, dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Dzisiaj zabiorę Was w podróż, no taką po Europie, ale sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na przykład we Francji, która to zamierza wprowadzić kary finansowe za ultra fast fashion, czyli moda, która jest nietrwała, sprzedawana w niskich cenach, będzie pod obserwacją. Zajrzymy też, zostaniemy jeszcze w tej Francji, dlatego że tegoroczne lato było bardzo ciepłe. Przejdzie do historii, jakie upały tam nawiedziły ten kraj, o tym na pewno Wam powiem. A we Włoszech sprawdzimy, nad czym pracuje pewna firma, która chce wykorzystać materiał z recyklingu, z odzysku, do czego, jak, co miał mogłoby powstać z takiego materiału, o tym na pewno po 8, a po 9 jeszcze dalej polecimy, a dokładnie na góry, na lodowce. Będziemy w Nepalu, w Himalajach, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja, dlaczego doszło do takiego tragicznego wydarzenia, które pod koniec sierpnia miało miejsce, no i w ogóle, czy te lodowce topnieją, czy nam to zagraża, jaka może być ich przyszłość. Zapraszam zatem na najbliższe 2 godziny.
3: Na audycję
4: Szanuj Zieleń
3: zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: W Warszawie na termometrach 14 stopni. Będzie trochę cieplej, ale niewiele. A jak zatęskniliście za upałami, no to zapraszam do Francji. Tam już ciepło i w ogóle te ostatnie miesiące przejdą do historii, jeśli właśnie o temperaturę chodzi. Francuskie władze poinformowały, że tegoroczne lato było najcieplejsze od początku pomiarów przez niemal całe wakacje. Ponad 40-stopniowe upały nawiedzały cały kraj, no a to przyniosło dramatyczne konsekwencje.
2: Sytuację podsumowała francuska minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu. Przeżyliśmy najcieplejsze lato, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1900 roku. Poinformowała, podkreślając również bezprecedensową falę pożarów i suszę. Do końca sierpnia pożary objęły powierzchnię sześciokrotnie większą niż średnia z ostatnich 20 lat. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego poziomu wysuszenia gleby. Zaznaczyła, o dramatycznym bilansie lata minister mówiła podczas wizyty we francuskim Instytucie Meteorologicznym Météo France. Tamtejsi eksperci podkreślali, że od początku lata temperatury były średnio o 5 stopni Celsjusza wyższe niż średnia letnich temperatur notowanych od końca XIX wieku. Synoptycy oceniają, że mniej więcej połowa tego wzrostu jest związana z globalnym ociepleniem. Francuski rząd ma wkrótce przedstawić plan, którego celem będzie lepsze przygotowanie kraju na kolejne fale upałów. Szacuje się, że w tym roku spowodowały one straty sięgające 15 miliardów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: No to można powiedzieć, że dzisiaj się we Francji ochłodziło, bo tylko 32 stopnie na termometrach może być, więc lepiej niż te 40, no ale i tak nadal gorąco.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: A już mamy 25 minut po godzinie 8 i zostajemy we Francji, która, jak wspominałam, bardzo upalna tego lata. No i być może trzeba więcej działać, jeśli chodzi o ekologię. Na przykład walcząc ze zjawiskiem ultrafast fashion. No i właśnie Francja zaostrza taką walkę z masową produkcją nietrwałej odzieży sprzedawanej po bardzo niskich cenach. Tamtejszy rząd wprowadził system dodatkowych opłat dla tych firm, które wprowadzają na rynek takie produkty. Ma on ograniczyć negatywne skutki tego modelu oraz chronić tradycyjnych producentów odzieży. Taka sytuacja.
3: Dobry system.

0: Wszedł w życie na początku września. Wysokość opłaty zależy m.in. od liczby produktów oferowanych przez daną markę oraz od możliwości ich naprawy. Przykładowo za bieliznę kara finansowa wynosi około 50 centów, a za kurtkę lub płaszcz może sięgać nawet 12 euro. Stawki mają rosnąć do 2030 roku, a zebrane środki będą wspierać funkcjonowanie systemu zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu odzieży. Nowe przepisy wymierzone są przede wszystkim w chińskie platformy, takie jak Shein, Temu i AliExpress, które każdego roku wprowadzają na francuski rynek miliony bardzo tanich produktów. Stanowi to coraz większe wyzwanie dla tradycyjnych marek odzieżowych i sprzedawców działających we Francji. W ostatnich miesiącach wiele takich firm ogłosiło upadłość. Paryż chce również ograniczyć negatywny wpływ ultra fast fashion na środowisko. Chodzi przede wszystkim o ogromne ilości tanich ubrań, które po krótkim czasie trafiają na śmietniki.
1: No ale i tak ostateczna decyzja zazwyczaj leży po stronie konsumenta, czyli tego, co wybierzemy i co kupimy. Ja też zachęcam do tego, żeby szukać lokalnych i no, takich właśnie polskich producentów, którzy szyją ubrania, bo naprawdę mamy zdolnych ludzi.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: To był Hades w utworze Na ulicy. No jak jesteśmy na chodniku, na ulicy, to dobrze podróżować w wygodnych butach. A jeszcze jak one by były z recyklingu, czyli zamknęlibyśmy obiekt, to dopiero super rozwiązanie. No i właśnie nad takim pracuje włoska firma, która chce stworzyć buty w całości wykonane z materiałów pochodzących z odzysku. Florencki Mao Concept chce zamknąć obieg produkcji obuwia i wykorzystać ponownie materiały, które wcześniej trafiłyby na odpady.
3: To kolejny etap projektu, który toskańska firma rozwija już od kilku lat. W jego ramach zbierane są zużyte tenisówki, a guma z ich podeszw jest odzyskiwana i wykorzystywana m.in. do produkcji nawierzchni boisk i placów zabaw dla dzieci. Teraz pomysł jest bardziej ambitny. Zamiast wykorzystywać zużyte buty do stworzenia czegoś zupełnie innego, firma chce odzyskane materiały ponownie użyć do produkcji nowych butów. Do ich powstania mają zostać wykorzystane resztki materiałów pozostałe po produkcji luksusowej mody. Pierwszy taki model

0: Model ma być gotowy w 2027 roku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To jakby był zielony, to ja jestem chętna do testów, czy wygodne, czy ładne, czy dobrze się w nich chodzi. Także zapraszam, gdyby ktoś chciał mi takie buty załatwić. Te z odzysku oczywiście, z drugiego obiegu. Pomysł ciekawy, zobaczymy jak się sprawdzi.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No i tak dzisiaj podróżujemy trochę po Europie, bo i Francja, i Włochy, no to jeszcze Holandia, a tam sztormy, które nadchodzą i już mają swoje imiona. Dano, Jade i Olaf to 3 z 7 holenderskich nazw, jakie otrzymają sztormy nadchodzące w sezonie. Holenderski Instytut Meteorologiczny ogłosił ich alfabetyczną listę, a w jej brzmieniu brały udział instytuty z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Temat ważny, bo sztormy budzą lęk. No ale też fascynują.
2: Trzeba tego doświadczyć. Zawsze wieje tu silny wiatr, ale ten jest wyjątkowy. Postanowiliśmy więc przyjść i zobaczyć plaże i morze. Rocznie w Holandii uderza od 3 do 5 sztormów. Pierwszy w tym sezonie otrzyma irlandzkie imię Austin, drugi holenderskie tradycyjne imię Bulo, trzeci będzie nosił brytyjskie imię Chloe. W sumie na liście znalazło się 7 imion holenderskich. Dano zgłoszono jako wyraz uznania dla profesora Dano Rulwinka, zajmującego się badaniami nad wybrzeżem. Jade to imię 19-letniej influencerki, która zmarła na raka. Gwendolyn, jako dziewczynce zapowiedziano, że jeśli nie posprząta pokoju, to jej imieniem zostanie nazwany sztorm. Wende to historyczna nazwa zaginionej wioski na wyspie Texel. Meteorolodzy, nadając sztormom imiona, chcą zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niosą. Sztorm Benjamin w zeszłym roku pokazał, że jest to metoda skuteczna. 97% mieszkańców znało jego imię i wiedziało, że musi się na niego przygotować. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Czyli jeżeli jest informacja Dano nadchodzi, to trzeba mieć się na baczności. U nas też trochę powieje dzisiaj, ale nie tak bardzo, spokojnie.

0: 5 to na koniec tej godziny naszego spotkania. Tradycyjnie nowość i zerkam na tytuł utworu. Czy to o mnie? She's the best? No nie sądzę, ale piosenka jest celebracją kobiet i kobiecości, które inspirują artystę, czyli Troya Sivana. W teledysku można zobaczyć Nicole Kidman, a także drag queen Sasha Colby. Za produkcję odpowiadają Jack Antonoff i George Daniel, więc i posłuchać można, i pooglądać można. No to w radiu proponujemy słuchanie, a w wolnej chwili możecie sobie też obejrzeć teledysk zatytułowany She's the Best. A niech będzie, że to o mnie.
1: Nowość na playliście.

0: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
1: Jest na to sposób.
0: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
2: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na zegarze już 9:00.
1: Pogoda.
0: A przed nami ostatnie godziny chłodnej pogody, bo dzisiaj słupki rtęci w wielu miejscach cały czas będą miały spory problem, żeby przekroczyć 20 stopni Celsjusza, czyli będzie poniżej 20, a do tego pojawią się przelotne opady deszczu, no i takie silniejsze porywy wiatru, nawet do 60 km na godzinę, więc uważajmy, żeby nam nic na głowę nie spadło, no ale ta pogoda, która dzisiaj, czyli mniej słoneczna, chłodniejsza i wietrzna, zakończy się. I jutro będzie pogodniej, będzie cieplej, będzie więcej słońca. No i znów powróci do nas lato, takie miłe, a we wtorek, środę już może być takie bardziej upalne. No w końcu wrzesień, to wszystko możliwe. Jeszcze mamy lato, a nie jesień.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto...

0: Kto ma formę życia?
1: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
0: Czyli ja, sport przez duże S.
1: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
0: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zakładamy wygodne buty i wybieramy się w góry, wysokie góry, więc może nie każdy jest w stanie tam dotrzeć, no i nie zawsze bywa bezpiecznie. Czy w związku ze zmianami klimatu dotychczasowe metody obserwacji wysokogórskich obszarów są wystarczające? No, coraz wyższe temperatury zwiększają niestabilność tych terenów, ponieważ topi się naturalne spoiwo wysokogórskich skał, a skutkiem tego są osuwiska, powodzie, lawiny błotne, zjawiska często to nieprzewidywalne, a ich skala ma ogromny wpływ na życie w dolinach. Mieliśmy okazję o tym się przekonać niedawno, patrząc na to, co w Nepalu. Ale czy to dotyczy tylko takich wysokich masywów jak Himalaje? Między innymi o tym w tej godzinie naszego spotkania. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Zapraszam Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Byliście kiedyś w Nepalu? No jeżeli podróżuje się przez to miejsce, to taka tymczasowość często się pojawia i nie dziwne, bo ludzie tam spotykają się z różnymi tragediami. Jedna się skończy, zdarza się następna. Zanim odbuduje się drogę zmiecioną przez powódź, no to znów pojawi się jakaś lawina błotna, a historia, o której było głośno niedawno, tragiczna, przerażająca. Pytanie, czy ostatnia, czy takie rzeczy mogą się zdarzać? O tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu gość profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No śledziliśmy to, co działo się w Nepalu z duszą na ramieniu, z trwogą i z przerażeniem, że w ogóle to się mogło wydarzyć, że taka siła, że tak niespodziewanie takie wydarzenie. Wiemy już, co się stało, bo najpierw było, że trzęsienie, potem że lodowiec. Tak. Już wiadomo, co było powodem?
2: Jesteśmy bliżej odkrycia tej tajemnicy. Pewności jeszcze nie ma. Prawdopodobnie, co się stało, to to, że doszło do oderwania się dolnej części lodowca, który tam wypływa z masywu Langtang. Czyli doszło do takiej lawiny lodowej, tak? Która się szybko zamienia w lawinę lodowo-kamienisto-błotną. I ona popędziła w dół. Te stoki w Himalajach są bardzo, bardzo oczywiście wysokie, tak? Oderwanie się lodowca wystąpiło na wysokości ponad 5000 metrów. Natomiast dno doliny rzeki Trisuli, w szczególności te przejście graniczne, z którego między Chinami a Nepalem, z którego obrazki widzieliśmy, leży na wysokości jakieś 1800 metrów, prawda? Czyli do pokonania...
1: 4000 różnic.
2: No prawie, tak. Ponad 3000 metrów. A zatem było co się rozpędzać. I prawdopodobnie co się stało, to to, że ta inicjalna lawina lodowo-gruzowo-błotna uderzyła z impetem w dno doliny rzecznej i spowodowała zator wodny. Doszło do bardzo szybkiego spiętrzania się wody ponad tym zaporem i w końcu doszło do katastrofalnego w skutkach rozerwania się tej tamy, tej zapory. Tak? I doszło do powodzi, spływu takiego błotno-lodowo-gruzowo, który się po prostu zamienił, no z czasem, prawda, te fragmenty lodowca zamieniały się w wodę.
1: Ale to było nie do przewidzenia? To znaczy, czasami jak jest powódź, no wiemy, w Polsce też mieliśmy do czynienia z powodziami, no to ta fala idzie, czasami jest ta chwila na ucieczkę, na ratowanie się, a tutaj w zasadzie to był moment.
2: Powiem tak, jeżeli sytuacja dzieje się w Alpach, gdzie działa dobry monitoring, to można temu zapobiec. W maju 2025 roku doszło do podobnej katastrofy w południowej części Szwajcarii i ludzie zostali na czas ewakuowani. Zginęła chyba tylko jedna osoba, z tego co wiem. No tutaj oczywiście takiego monitoringu nie ma. Himalaje to są generalnie biedne regiony. Zresztą to jest wręcz niemożliwe póki co, żeby objąć tak olbrzymi masyw dokładnym monitoringiem. A zatem pytanie, czy to było do przewidzenia? I tak i nie, tak? Przy założeniu świetnie rozwiniętej infrastruktury, tak. No ale w realiach obecnych, no nie.
1: Dlatego no, tak katastrofalne skutki tego zdarzenia, wiele ofiar śmiertelnych. Tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy, ile osób jest zaginionych. No i pytanie, czy takie zdarzenia mogą się jeszcze pojawić? No i w ogóle jak wygląda sytuacja z topniejącymi lodowcami? Bo to hasło powtarza się od wielu, wielu lat. Ale co to znaczy i czy coś się dzieje nowego, coś się zmienia? O tym porozmawiamy za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: W studiu profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj zabiera nas w Himalaje. No na szczęście trochę w teorii, nie w praktyce, bo nie wiem, czy teraz jesteśmy chętni, żeby w te góry pojechać, patrząc na to, co ostatnio wydarzyło się w Nepalu. Woda, błoto, lód i skały przemieściły się na ogromną odległość, niszczącą siłą. Zmiotły w zasadzie z powierzchni ziemi niewielkie miasto, ale jednak mieszkało tam sporo osób. No i tutaj dochodzimy do takiego najważniejszego pytania, co ten klimat i zmiana klimatu robi z lodowcami. Czy topniejący lodowiec to tylko mniej lodu, czy właśnie również bardziej niestabilne góry?
3: No należy pytanie zadać o rodzaj lodu, tak? Znaczy tu mamy do czynienia z tym, że wzrost ablacji, czyli topnienia, powoduje, że lodowiec jest bardziej, może być, nasmarowany wodą, tak? W związku z tym trochę mniej przyczepny do podłoża. A poza tym topnieje wieloletnia zmarzlina, czyli grunt, który jest zimny, najczęściej zamarznięty w związku z tym. Jeżeli on rozmarza coraz głębiej w okresie letnim, no to powoduje to niestabilność stoków, tak? Więc zakładając, że ten trend się utrzyma, jest pewien znak zapytania, bo to nie tylko dwutlenek węgla, także mamy naturalne oscylacje, które się na to nakładają. Więc jednoznacznie odpowiedzi, czy tego typu katastrofy będą namnażały się, prawda, tak, coraz bardziej, to nikt tego nie powie. No ale na pewno trzeba się na to przygotować. No więc w każdym razie stoki stają się niestabilne.
2: Czyli tak jak mamy taką na przykład bryłę lodu i zaczyna przechodzić odwilż i ona się rozpuszcza, właśnie ta woda się pojawia, to ona wtedy się odrywa, tak?
3: Na przykład, no tak, można w uproszczeniu powiedzieć.
2: Z dachu chociażby.
3: Można tak w uproszczeniu powiedzieć, tak.
2: To mniejszy kawałek oczywiście.
3: Tak, to znaczy, oczywiście można powiedzieć, że jak przetrwamy ten okres destabilizacji, to można liczyć, że na przykład roślinność, która wejdzie wyżej na stoki górskie, prawda, lasy ustabilizują korzeniami. Kto wie, tak? W niektórych miejscach to może zadziałać. Póki co na pewno kierunek przygotowywania się na tego typu katastrofy, monitorowanie sytuacji za pomocą obrazowania satelitarnego czy pomiarów lidarowych jest jak najbardziej słusznym kierunkiem. Trudno to zrobić, jak mamy olbrzymie i nadal jednak biedne masywy górskie jak Himalaje.
2: No ale mówimy o Himalajach, ale też wspominał pan o Szwajcarii,
3: tak.
2: Czyli
3: no
2: jakby
3: tak.
2: Sytuacja klimatyczna jest podobna i tu się zmienia klimat i tu się zmienia, tylko tu jest monitoring i wcześniejsze reagowanie, a tam nie ma, w sensie Szwajcarii jest,
3: W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że i tu się ociepla, aczkolwiek tu też znak zapytania, dlatego, że szczerze mówiąc, jak szybko tam się ociepla, to do końca nie wiemy. Ostatnio się

0: ukazał artykuł w wysokopunktowanym czasopiśmie, który mówi, że de facto najwyższe części Himalajów się schładzają od 30 lat, więc to nie jest tak, że cała kula ziemska jednorodnie się ociepla, to tak pulsuje, tak? Ale niewątpliwie w mniejszym masywie, jakim są Alpy, w dodatku mamy wysoko rozwinięte kraje, bogate, to oczywiście łatwiej jest zabezpieczyć ludzi. W związku z tym, jak doszło do oberwania lodowca w Szwajcarii w 2025 roku w maju, jedna osoba bodajże zginęła, tak? W 2022 doszło do podobnej katastrofy, aczkolwiek dużo, dużo mniejszej, w masywie Marmolady w Dolomitach, 7 osób bodajże zginęło, tak? To są dużo, dużo mniejsze straty niż w przypadku w porównaniu z tym, co teraz miało miejsce na granicy między Tybetem a Nepalem.
1: Ale mówimy teraz o historii sprzed roku, sprzed miesiąca i sprzed kilku lat. Czy jeszcze jakbyśmy się cofnęli, to
0: możemy
1: były takie
0: się jeszcze
1: sytuacje?
0: Cofać. Znaczy, nie mamy oczywiście danych, które by pozwoliły powiedzieć, że obecne takie, powiedziałbym, katastrofy glacjalne są bezprecedensowe. No nikt tego jednoznacznie nie powie. Po prostu nie mamy takich danych. Niewątpliwie jest teraz natężenie, na przestrzeni ostatnich 20 lat tego typu zjawisk. I szczególnie niebezpieczne są, gdy rejon jest sejsmiczny. Pierwsze takie hipotezy były takie, że to wstrząs sejsmiczny oderwał skały, które uderzyły w lodowiec, tak? Teraz uważamy, że to raczej się lodowiec oderwał i on z takim impetem łupnął w skały, że spowodował wstrząs sejsmiczny. Natomiast w 1970 roku w Peru, w masywie Huascaran, doszło do wstrząsu sejsmicznego i olbrzymia płyta lodu, mniej więcej o wymiarach kilometr na kilometr, oderwała się i popędziła w dół, zamieniając się w gigantyczny, bardzo ponad 200 km na godzinę płynący jakiś spływ błotno-gruzowo-lodowy, w efekcie czego w ciągu kilku minut zginęło ponad 30 tysięcy osób. Więc to była jedna z największych katastrof takich glacjalnych.
1: Trudno przewidzieć, co będzie dalej. A jak w ogóle wygląda takie topnienie lodowców? Co to znaczy? O tym za moment.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jak mówimy o zmianach klimatu, o ociepleniu się naszego klimatu, to oczywiście związane są z tym zjawiska nietypowe.

0: typowe zjawiska pogodowe, ekstremalne zjawiska, silne nawalne deszcze, zawieruchy, wichury, gradobicia, no ale też to hasło topnienie lodowców, które od wielu, wielu lat pojawia się, że klimat się ociepla, topnienie lodowców następuje. Ale co to znaczy? W jaki sposób one się topią? Czy to jest porównywalne do tego, że mamy śnieg w górach i on się topi, jak przychodzi wiosna? Czy to topnienie lodowców to jest zupełnie inaczej? Gdzieś zaczyna się od środka, zaczyna się od góry. W jaki sposób to się dzieje?
1: Ogół procesów, które prowadzą do zmniejszenia się masy lodowca, nazywamy ablacją. Do tej ablacji zaliczamy wszystkim topnienie, czyli po prostu zamianę lodu w wodę, ale może być też parowanie wodu, tak? Lodu, sublimacja, to jest intensywnie zachodzący proces, na przykład w rejonach już blisko bieguna, tak? Znaczy w wysokiej Arktyce, czy też w rejonie Antarktyki. I mamy też cielenie się, czyli odrywanie się gór lodowych, z klifów lodowych, które kończą się w wodzie. I to też jest takie zagrożenie, dlatego że jak taka bryła lodu, olbrzymia góra lodowa, oderwie się mechanicznej po prostu od klifu lodowego, wpadnie do wody, no to wtedy mamy falę tsunami, która może być też katastrofalna w skutkach. Natomiast w kwestii tych katastrofalnych zdarzeń, ich ogólnie hydrometeorologicznych, to nadal jest znak zapytania. Dlatego, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest jakaś korelacja pomiędzy ociepleniem a wzrostem intensywności, czy też, nie wiem, siły, częstotliwości, na przykład huraganów. De facto to jest sinusoidalnie się układa. Także tutaj byłbym ostrożny z takim jednoznacznym wyrokowaniem. I jeszcze powiem o tym topnieniu lodowców. Rzeczywiście lodowce górskie w skali świata topią się, tak można powiedzieć. No, zawsze się topią, co roku potem zyskują, ale no, generalnie mają bilans ujemny. To się objawia obniżaniem się powierzchni i cofaniem się czy u lodowców. Natomiast taka ciekawostka, która była jeszcze trudna do przewidzenia. O 7 czy 8 lat ostatnio bilans masy lądolodu antarktycznego jest nadal ujemny, ale coraz mniej ujemny. Co może być przyczyną? Może być na przykład przyczyną zwiększony opad śniegu, bo lodowiec się czuje dobrze, rozbudowuje swoją masę, nie tylko jak jest zimno. To oczywiście pierwszy warunek, ale drugi warunek jest taki, ile śniegu pada. Może być taki paradoks, że ocieplenie klimatu może spowodować większe opady śniegu i lodowiec się poczuje lepiej. Słynny lodowiec Taku na Alasce, jego sąsiedzi cofają się, można powiedzieć, czoła się cofają, a lodowiec Taku sunie do przodu.
0: Takie ciekawostki o lodowcach. Dzisiaj w czwórce rozmawiamy o tych wydarzeniach z ostatnich dni, ale o tym też, jak wyglądają dzisiaj Himalaje, czy te góry są mniej stabilne pod względem geologicznym. O tym za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Satelity pozwalają nam obserwować lodowce i można wiele rzeczy przewidzieć. No właśnie pytanie, czy nowa technologia, czy być może nadal wiedza naukowców pomoże sprawić i dowiedzieć się, jak będzie wyglądała góra. Czy ona na przykład się rozpadnie, czy ona się rozsypie, czy ona się przemieści? W studium profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, i chciałam zapytać o te Himalaje, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo pod względem geologicznym, czyli takiej budowy, tak? Pod tym względem, że na przykład chcemy pojechać sobie w Himalaje, no nie mówię, że akurat najwyższy szczyt zdobywać, ale gdzieś po górach pochodzić. Czy to jest teraz niebezpieczne?
3: To zawsze było niebezpieczne. Do osuwisk dochodzi nawet w polskich Beskidach, co wynika też właśnie z budowy geologicznej, tak? Więc Himalaje są olbrzymim masywem, są miejsca bardziej bezpieczne i są miejsca mniej bezpieczne. Ułożenie warstw skalnych na to wpływa przede wszystkim. No i oczywiście wstrząsy sejsmiczne. A te z kolei zależą między innymi od uskoków geologicznych. Ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak przebiegają uskoki geologiczne w Himalajach, ale jest to generalnie bardzo żywy teren. Himalaje się cały czas wypiętrzają, podobnie jak Karpaty, to podobnie jak Alpy. Wypiętrzając się, cały czas podlegają erozji, czyli można powiedzieć, ten teren cały czas pracuje. Obniżająca się powierzchnia lodowców, cofające się czoło, powoduje, że odsłania nam się bardzo niestabilny teren, który podlega szybkiej erozji, osuwaniu się.
2: No pewnie deszcz, który pada, też to na to wpływa.
3: Zmiany opadów atmosferycznych też mają znaczenie. W Himalajach jest taka ciekawostka, co odróżnia Himalaje, w szczególności te zachodnie od Alp czy Karpatów, to jest to, że tam więcej pada śniegu latem. Zimą robi się zamrażalka, robi się sucho, bo wieje monsun kontynentalny, monsun zimowy, i jest sucho i bardzo, bardzo zimno, bardzo silne wiatry wieją. Stąd spinaczka na 8000 zimą jest dużo trudniejsza. I te lodowce wpadają wtedy w zimą taką hibernację. Natomiast latem przychodzi monsun letni, który przynosi wilgoć z oceanu. To się zamienia w opad atmosferyczny śniegu, więc z jednej strony lodowce zyskują ten pokarm powyżej strefy akumulacji w polu firnowym, no a w dolnej części dochodzi do, przy okazji, wzrostu topnienia. Czyli można powiedzieć, że latem w Himalajach lodowce zaczynają żyć, zyskują więcej niż zimą, ale też tracą więcej niż zimą. Czyli przyspieszają swoje płynięcie.
2: To jest zjawisko, które da się zaobserwować. To widać tak w ciągu tego sezonu, czy to rzeczywiście latami trzeba by badać, żeby zobaczyć, że coś się zmieniło?
3: Zdarzają się tak zwane szarże lodowcowe. To są takie okresy, czasami krótkie, tylko miesiąc, dwa miesiące, czasami taka szarża trwa jeszcze dłużej, kiedy lodowiec wyjątkowo szybko przepycha swoje czoło do przodu. I wtedy na Islandii takie szarże się zdarzały, takie, że rzeczywiście obserwator mógłby naocznie doświadczyć działania lodowca jak buldożera, powolnego, ale jednak czułby ruch lodowca, rzeczywiście, stojąc przy nim. A to są ekstremalne sytuacje, rzadkie.
2: Myślę o takich sytuacjach, że byliśmy w jednym roku i za rok się coś zmieniło.
3: Tak, jeżeli rewizytujemy ten sam teren, no to tak, jak najbardziej. No generalnie lodowce w większości, prawie we wszystkich masywach, poza niektórymi, no to z roku na rok widzimy, a to jest kilka metrów, czasem jest to 100 metrów nawet cofnięcia się czoła lodowca. Najszybciej cofają się te lodowce, które, mówimy tak, cofają się lodowce, tylko trzeba oczywiście wiedzieć, że lodowiec zawsze płynie do przodu, znaczy w dół doliny, prawda, cofa się jego czoło. Najszybszy efekt cofania się czuł jest wtedy, kiedy lodowiec wpływa do zatoki morskiej, do fiordu. I wtedy odrywają się góry lodowe. Takie lodowce od czasów XIX wieku cofnęły swoje czoła o 20, 30, nawet 40 kilometrów. A jak porównujemy to z lodowcami, które kończą się na lądzie, no to tutaj mamy dużo mniejszy zasięg przestrzenny tego cofnięcia na przestrzeni 150 lat. To jest 2 kilometry, może 4 kilometry, ale nie 40.
2: Profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, cały czas razem z nami.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dzisiaj razem z profesorem Maciejem Dąbskim przyglądamy się ruchom gór, ale przede wszystkim lodowców. No i pytanie o to, jak wygląda w ogóle taki lodowiec, bo cały czas mówimy lodowiec, góra lodowa, wieżna zmarzlina, ale jak tak naprawdę to wygląda? Czy to jest bryła lodu, czy to jest skała pomieszana z wodą, z lodem i ze śniegiem? Jak on jest zbudowany?
2: No więc właśnie, żeby powstał lodowiec, musimy mieć więcej opadu śniegu niż topnienia. No wyobraźmy sobie, że lodowiec już istnieje. Teraz mamy ocieplenie klimatu. Co to powoduje? Że granica pomiędzy strefą akumulacji a strefą ablacji przesuwa się do góry. Co to znaczy strefa akumulacji? To jest górna część lodowca, w której dominuje zysk masy. Jednym słowem, w uproszczeniu, więcej pada śniegu niż się topi śniegu i lodu. Natomiast w dolnej części lodowca mamy strefę ablacji. Co to znaczy? Że ablacja, czyli głównie topnienie, dominuje nad akumulacją. W Himalajach już to trochę co innego, ale w Alpach jest taka sytuacja, że ablacja zachodzi na całej powierzchni lodowca latem, a potem zimą na całej powierzchni lodowca dochodzi do akumulacji. Ale w dolnej części akumulacja śniegu ustępuje ablacji. To glaciolodzy badają, wbijając tyczki ablacyjne w dolnej części lodowca, a w górnej części przede wszystkim robi się wkopy w polu firnowym i patrzy się, ile tego śniegu przybyło, jaka jest jego gęstość, prawda? I to się wszystko przelicza na milimetry słupa wody. Wtedy możemy mówić, czy dany rok zamknął się bilansem dodatnim, czy bilansem ujemnym. Jeżeli dany rok zamyka się bilansem dodatnim, paradoksalnie są lodowce, które przyrastają. Nadal mogą mieć bilans dodatni, to wówczas ta linia równowagi, gdzie bilans jest zerowy, czyli granica pomiędzy polem akumulacji a polem ablacji, przesuwa się w dół. I co się przełoży na awans lodowca, czyli no, przesunięcie czoła do przodu. Natomiast no, powszechnie teraz zachodzi proces odwrotny, czyli mamy więcej ablacji niż akumulacji,

0: a zatem linia równowagi bilansowej przesuwa się do góry, co powoduje, że pole firnowe, czyli strefa akumulacji, robi się coraz mniejsza. I to skutkuje recesją lodowca, czyli cofaniem się czoła oraz obniżaniem się jego powierzchni. Lodowiec w związku z tym, że w górnej części generalnie ma zyski, w dolnej ma straty, płynie, ulega spełzywaniu. Ale jest jeszcze jeden czynnik. Trzeba znać cechę lodu. Otóż lód, jeżeli ma grubość tam mniej więcej ponad 50 metrów, jest naciskany mocno, te dolne części zaczynają się zachowywać jak taka smoła. Zaczynają być ciałem plastycznym. To właśnie umożliwia spływanie lodu lodowcowego generalnie z pola akumulacji w stronę pola ablacji. Tutaj też bardzo ważna rola jest wody, która może nasmarować lodowiec, prawda? I lodowiec wtedy może szybciej płynąć, jak ma taki smar wodny, taki film wodny. Czasami ten film wodny ma 1-2 mm grubości, to już wystarczy.
1: Wtedy się ślizga po prostu.
0: Wtedy się po prostu,
1: tak jak my się ślizgamy.
0: Po prostu się ślizga, tak. Sytuacja taka, że w wysokiej Arktyce czy w rejonach antarktycznych lodowiec może być przymarznięty do wieloletniej zmarzliny, która jest po bokach, ale także pod nim. To jest tak zwany lodowiec zimny, czyli ma temperaturę stale zdecydowanie poniżej punktu topnienia i on wtedy oczywiście płynie dużo, dużo wolniej. Takie lodowce mogą płynąć metr, dwa, może trzy metry na rok. Jak pani wbije tyczkę w powierzchnię lodowca, to ona się przesunie tylko o kilka metrów. To jest bardzo wolne tempo. Natomiast lodowce, tak zwane ciepłe lodowce, są w punkcie topnienia, mają dużo wody, temperaturę mają w punkcie topnienia, mają dużo wody, one płyną dużo, dużo szybciej. To są setki albo nawet tysiące metrów na rok. Najszybszy lodowiec, to jest taki strumień lodowy na Grenlandii, Jacobsham Braun, płynie z prędkością około 13 tysięcy metrów na rok. To chodzi o prędkość przemieszczenia się jego powierzchni. Nie mówię o prędkości przesuwania się czoła lodowca. To taki paradoks.
1: Nie chodzi o to, że góra odpłynie.
0: Czoło tego lodowca cofa się, ale ten taśmociąg, jakim jest lodowiec, sunie do przodu. I to z dużą prędkością. Zatem takie lodowce, te ciepłe, które przesuwają się setki, a nawet tysiące metrów co rok, mają olbrzymi potencjał do erozji i akumulacji. Erodują i akumulują moreny. Znacznie, znacznie szybciej niż to, co nazywamy lodowcami zimnymi.
1: Pozostaje jeszcze w takim razie wiele tajemnic, a jak wiemy, przyroda też potrafi zaskoczyć. Nawet jak będziemy mieć najlepsze modele i jutro ma nie padać, to może się okazać, że będzie padać. Profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Samfa w utworze Freedom. No jeżeli jesteśmy w górach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to tam można poczuć tę wolność. I ja za moment też poczuję wolność, bo za 8 minut będzie godzina 10, więc wolnym krokiem mogę opuścić studio radiowej czwórki. Ale Alicja zostaje, więc spokojnie, nie będziecie, nie zostaniecie sami, tylko w dobrych rękach.
1: Nie, no, oczywiście,
0: i w dobrym głosie. Dzień dobry.
1: Cześć. Dzisiaj rzeczywiście będziemy po godzinie 10 nastawiać się pozytywnie na tę całą niedzielę, no bo niedziela, godzina 10 to jest taki moment, że jeszcze cały dzień przed nami.
0: Albo żeby wrócić daleko do łóżka, jak ktoś rano wstał.
1: I odsypia cały tydzień, prawda? No bo
0: jasne.
1: To też jest w porządku. No słuchajcie, grunt, że włączyliście czwórkę i będziecie tutaj razem z nami, bo będziemy wam też na pewno polecać bardzo dobre książki. Na te długie jesienne wieczory, jesienne targi książki w Warszawie trwają, więc no widzisz, idziesz, wracasz pewnie teraz do domu odsypiać ten poranek, a tutaj tyle wydarzeń ciekawych.
0: Ale słuchaj, mogę zjeść książki, śniadanie i położyć się do łóżka z książką, okej?
1: Okay?
0: Ileś przeczytam, zanim zasnę.
1: No i właśnie, o takie czytanie też tutaj walczymy. Takie właśnie leniwe, weekendowe. Dzisiaj będzie troszkę o tym, ale też zabierzemy was na Śląsk. Powiemy o pasjach, którymi można się zarazić w weekend. No i oczywiście spakujemy walizkę i wyślemy z nią was na wakacje.
0: Ach, jeszcze masz te walizki żółte.
1: Cały
0: na
1: czas.
0: Na szczęście żółte, więc spokojnie mogą spać. Znaczy, ja się nie będę interesować, bo nie zielone. No to zostawiam was z Alicją i atrakcjami, które przygotowała dla was na najbliższe 3 godziny.
1: Tak, 3 godziny. Do 13
0: no
1: będę tutaj z wami.
0: A ja już mówię wam dzięki, cześć, papa. Miłego dnia, Marta Hoppe.

0: Autopromocja.
1: Niedziela wieczór i humor gitówa? No ba, zwłaszcza z pasmem muzycznym czwórki. Pod lupę weźmiemy, o co chodzi, tuż przed premierą jego nowego albumu. Później rapowy chill na niedzielny wieczór, a na koniec posłuchamy DJ setu na Raska z 12 cali na godzinę. Niedziela od 20. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera.

0: co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.

0: Tu czwórka Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Pierwsza niedziela września wita nas chłodną, ale jeszcze nie tak bardzo jesienną aurą. Popołudnie przyniesie nam zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu czekają także okresami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także i burze. Bez opadów obejdzie się jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni do 20, najchłodniej w górach. W Karpatach tam około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny i porywisty, szczególnie na północy kraju, a zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 19:15.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas tak

0: Spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
4: Za każdy dzień!
5: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: Kaliber 44 w utworze Plus i Minus, a to jest Niedziela w Czwórce.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: A jak niedziela, to oczywiście robimy sobie przerwę, bo z tym weekendem to jest tak, że sobota często bywa intensywna, sporo się dzieje, próbujemy nadrobić wszystko, na co nie było czasu w tygodniu, natomiast niedziela to już powinien

być Narodowy Dzień Spokoju i Odpoczynku. No, żeby mieć siłę i energię na cały przyszły tydzień, jak już ta machina w poniedziałek oczywiście ruszy. No, ale zanim to my jeszcze o tym nie myślimy, to jest strefa wolna od poniedziałku, w przerwie weekendowej same pozytywne i inspirujące tematy. Tak też będzie i dzisiaj, a przed nami oczywiście dużo książek na długie jesienne wieczory, dużo rozmów o pasjach i zajawkach, którymi można zarazić się w taki weekend. No i oczywiście też spakujemy naszą dzisiejszą walizkę i was na wakacje. Także zachęcam do pozostania razem z nami na tej sobotniej fali. Zapraszam, Alicja Michalska, i pozostaję z wami do godziny 13:00.

0: To jest Niedziela w Czwórce, a my mówimy...
1: Przerwa na książkę. Na książkę.
0: No bo jak niedziela, to czas sobie zrobić przerwę na książkę. I dzisiaj z tą książką ruszamy na Śląsk. Śląszczyki to jest opowieść o miejscu, w którym wielka historia spotyka się z historiami konkretnych kobiet i ich rodzin. A z nami jest autorka książki Agnieszka Głębicka. Cześć, dzień dobry, Agnieszko.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Agnieszka ma tych książek bardzo dużo w ten weekend. Jesienne targi i książki dopiero przed tobą, no ale zanim, no to oczywiście gościsz w Radiowej Czwórce, więc mamy tutaj taki mały literacki bifor jeszcze przed twoim spotkaniem.
2: Tak, rozkręcam cię i rozgrzewkę mam teraz w radio.
0: I przyszłaś do nas z piękną, żółto-czerwoną książką Śląszczyki. Jest to oczywiście opowieść o Śląsku. Śląsk, który od lat fascynuje pisarzy, no bo zmierzyli się z nią między innymi Zbigniew Rokita, Pan Twardoch, no a twoja książka pokazuje, że ten temat wcale nie został wyczerpany. Wręcz przeciwnie.
2: Tak, ja się skupiłam na tej innej części Śląska Górnego, czyli Opolu i okolicach, o czym niewiele czytałam. Mhm. Oczywiście były książki na ten temat, też powieści, natomiast nie było takich, o których na mój temat, czyli ogólnie temat Paczkowa, temat, czyli opolszczyzny, Nysy, Opola i także takich trudnych tematów wojennych, rządów Hitlera, a potem PRL-u.
0: No i też kobiety, prawda? Kobiety tutaj są bardzo ważnymi bohaterkami w książce. Czy jak myślałaś sobie o tej opowieści, to miałaś w głowie właśnie taką motywację, że co jeszcze zostało do opowiedzenia o Śląsku i jego mieszkańcach, o czym może wcześniej nie do końca czytałaś sama?
2: Ja pochodzę właśnie z Górnego Śląska, ale bardzo się późno dowiedziałam, że jestem Ślązaczką, ponieważ... Paczków, to moja miejscowość, takie to średniowieczne miasteczko, które jest pierwowzorem dla miasteczka występującego w Śląszczykach. Ono jest tak pomiędzy, czasem należało pod Wrocław, czasem pod Opole. Ono jest takie na styku dwóch województw, dwóch krain, Dolnego i Górnego Śląska. I dopiero jak zaczęłam gromadzić materiały do mojej historii, bo historia ogólnie miała dotyczyć macierzyństwa i wykorzystywania kobiet w czasie II wojny światowej do produkcji rasowych Niemców, to wtedy więcej poczytałam, wtedy zrozumiałam całą historię swojej małej ojczyzny.
0: Mm-hmm. No i też myślę sobie o tym, że właśnie kiedy myślimy o historii, no to często widzimy te daty, widzimy wielkie wydarzenia, właśnie granice. Tymczasem ty w Śląszczykach poszłaś właśnie w stronę takiej bardziej też codzienności. No nie tylko tych wielkich wydarzeń, one też się oczywiście pojawiają w książce, no ale tutaj historię oglądamy przez życie właśnie konkretnych kobiet, prawda? Czy to właśnie ta codzienność pozwala według ciebie zrozumieć lepiej, czym naprawdę były te wielkie historyczne zmiany?
2: Tak, myślę, że tak, że tutaj nie poznajemy historii przez władców, przez królów, tylko jak ich polityka wpływała na codzienne życie bohaterów. Więc wiedziałam od początku, że,

0: że to nie będzie podręcznik do historii, żaden reportaż ani książka popularno-naukowa, tylko klasyczna powieść.
1: No i mamy tutaj dwie bohaterki, które bardzo się różnią od siebie, ale o nich porozmawiamy za moment. Dzisiaj jesteśmy na Górnym Śląsku, a to wszystko za pomocą książki Śląszczyki. Agnieszka Głębicka, autorka książki, jest cały czas razem z nami. Za moment wrócimy do rozmowy. Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg. Freak baby, freak baby.

0: Tell me when you're ready to go.
1: Weekend w czwórce.
2: A dzisiaj podróżujemy z książką po Polsce. Jesteśmy na Górnym Śląsku i poznajemy go przez pryzmat historii, ale też przez pryzmat codzienności, przez te rodzinne relacje i zwykłe przedmioty, bo o tym traktuje książka Śląszczyki Agnieszki Głębickiej, która jest razem z nami w studiu. Obiecałam, Agnieszko, że powiemy troszkę o autorkach, bo one są takim naszym lustrem tej śląskości w książce, bo tutaj nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest śląskość. Są za to różne osoby, które przeżywają ją zupełnie inaczej, chyba tak można powiedzieć. Erika jest mocno zakorzeniona w rodzinie, pracy, tradycji. O Agnes próbuje swoją tożsamość zrozumieć i troszkę ją poukładać. Czy to właśnie ta różnica była dla ciebie najważniejsza? Pokazanie, że można być Ślązaczką na bardzo wiele sposobów?
3: Tak, zależało mi na tym, żeby te bohaterki były różne. Tak jak różny jest Śląsk, zwłaszcza górny. Erika, tak, ona jest pokoleniowo starsza od Agnes.

0: Agnes jest wychowana w śląskiej rodzinie, czyli w tej tradycji katolickiej. Zna język śląski z domu, bo oczywiście w szkole mówiła po niemiecku. I tym się charakteryzuje, że ma taką nietypowe zamiłowanie. Chciałaby uprawiać męski zawód, jakim jest stolarstwo. I w pewnym momencie życia, w sumie dzięki też polityce, kiedy brakuje mężczyzn, którzy poszli na front, na pierwszą wojnę światową, ona wówczas ich zastępuje w stolarni.
1: Jakim śląskiem jest Erika, a jakim śląskiem jest Agnes?
0: Na pewno Erika jest tym takim śląskiem, starym śląskiem, bo tutaj mamy taką długą tradycję wielowiekową tego Śląska oderwanego oczywiście od Polski za sprawą rozbicia dzielnicowego, a potem Śląska, który nie wrócił w granice Polski, ale jest to taki Śląsk, w którym się kultywuje tę tradycję polską. Natomiast wyobraziłam sobie, że Agnes młodsza, ona jest córką pastora, więc już jest z innej religii, inne być może ma wartości, ona jest potomkinią osadników, bo jak wiemy, Śląsk trafił w XVIII wieku do Niemiec i wtedy zaczęło się takie osadnictwo niemieckie, kiedy właśnie Niemcy przyjeżdżali na te tereny, to zakładali też wioski całe, więc ona jest z tych Ślązaków.
1: Erika też mówi, tutaj sobie nawet zapisałam taki cytat, baba też człowiek, pierwiastki wymyśla, meble robi. No jest w niej taka ogromna siła, prawda, ale też takie bardzo śląskie przywiązanie do pracy i tych codziennych obowiązków.
0: Tutaj troszeczkę tak polemizuję właśnie z tym, co wolno kobietom, a nie wolno, bo tam też jest taki moment, kiedy jeden z bohaterów mówi, że on nie chce przejąć piekarni po ojcu, że zostawiają siostrze, no bo jeśli kobiety rządzą państwami, to dlaczego nie mogą sobie poradzić z małą piekarenką? Więc to tutaj pokazuje moją opinię na temat tego, co wolno kobiecie.
1: Ale są też inni bohaterowie, nie tylko kobiety, o tym porozmawiamy za moment. Agnieszka Głębicka jest cały czas razem z nami i rozmawiamy o Śląsku, tym widzianym przez losy kobiet, rodzin i gwarę. O tym za moment.

0: A dzisiaj w Czwórce zaglądamy na Śląski, przyglądamy się jego historii z trochę innej perspektywy, opowiadanej przez kobiety, ich rodziny, wybory i to codzienne życie. O tym traktuje książka Śląszczyki Agnieszki Głębickiej, która jest cały czas razem z nami w studiu. Tutaj w książce historia jest bardzo blisko człowieka. Nie oglądamy jej przez te wielkie wydarzenia historyczne, tylko właśnie przez rodzinne decyzje, język, ubrania, jedzenie też, ale właśnie przedmioty. Przedmioty są tutaj u ciebie bardzo ważne. One są takimi symbolami, prawda? No na przykład czerwona spódnica. Jakoś bardzo mi się kojarzy z tą książką.
1: Tak, bardzo się ucieszyłam, jak właśnie graficzka Kira Pietrek odczytała tak tę książkę, że umieściła na okładce czerwoną spódnicę. Skąd się wziął ten przedmiot? On się wziął na początku z piosenki, którą słyszałam w dzieciństwie o polskich dziołchach, które sobie poszyły czerwone spódnice. Więc jak miałam stworzyć bohaterkę, to wyobraziłam sobie, że ona tę czerwoną spódnicę posiada, a że większość kobiet wtedy chodziło na czarno ubranych, no więc ona się tutaj bardzo wyróżnia tą spódnicą. I oczywiście pokierowałam tym przedmiotem tak, że z takiej małej mikrohistorii, z takiej codzienności przeszła do większego wydarzenia, o czym można poczytać w książce.
0: To już nie będziemy zdradzać, to już zachęcamy tutaj, żeby zajrzeć do książki, ale rzeczywiście te przedmioty są niezwykle ważne. Czy one były dla ciebie sposobem na pokazanie też, że historia zostaje także w tym, co pozornie zupełnie zwyczajne?
1: Oczywiście. Ja teraz, jak nawet chodzę po muzeach, to patrzę, co to był za przedmiot, do czego służył i czym on był dla użytkownika. Więc myślę, że bardzo warto przykładać wagę do tego, co dani ludzie w danej epoce posiadali.
0: Mhm. Szczególnie, że mam wrażenie, że trochę my ostatnio odczarowujemy te przedmioty i trochę dając im historię, dajemy im właśnie imiona, dajemy im tożsamość, ale obiecałam, że jeszcze powiemy o bohaterach, bo oprócz naszych dwóch głównych bohaterek, Riki i Agnes, mamy także Mateusza, który bardzo wyróżnia się, odsuwa troszkę od tych swoich śląskich korzeni, zaczyna coraz mocniej identyfikować się z polskością. No to chyba tak pokazuje, że tożsamość wcale nie musi być czymś, co po prostu dziedziczymy, prawda? Historia tego bohatera.
1: Oczywiście, ale zamysł był taki, to był zamysł rodziców, żeby chłopak, który jest synem powstańca śląskiego, uczył się w Polsce, bo on zostaje wysłany za granicę do szkoły z internatem, bo część Ślązaków identyfikowała się jako Polacy i właśnie jego ojciec, Józef jest tą osobą w tej książce, która jest zadeklarowanym Polakiem. Tak się określa.
0: Jest jeszcze jeden ważny bohater w tej książce i jest nim język, gwara. Ale o tym też powiemy za moment. Agnieszka Głębicka jest cały czas razem z nami w studiu.

0: przerwa na książkę. Na książkę.
1: A w niedzielę robimy sobie przerwę na książkę. Dzisiaj ruszamy z książką na Śląsk. O nim opowiada nam Agnieszka Głębicka, autorka książki Śląszczyki. Obiecałam, że powiemy także o ważnym elemencie, ważnym bohaterze nawet tej książki, można tak powiedzieć. Jakim jest język? Język śląski albo gwara? Język czy gwara?
2: Ślązak by powiedział język, chociaż trafiłam na wspaniały słownik wielotomowy Bogusława Wyderki, który nazywa się słownik gwar śląskich. Przyznam się, że czerpałam z tego słownika, żeby te słowa, których używałam, śląskie słowa, były konkretnie z regionu opolskiego. Ale myślę, że powiedzmy język, tak. Dobrze. Z większym szacunkiem.
1: Bo ty się tym językiem, tak, w książce śląskim bawiłaś troszkę, tak, prawda? Nie dajesz nam takiego właśnie, nie znajdziemy słownika w tej książce, tylko właśnie bawiłaś się z nim. On jest bardzo plastyczny, on jest bardzo elastyczny w tej książce.
2: Tak, wiedziałam, żeby książka była zrozumiała również poza Śląskiem. To właśnie to była taka decyzja razem z redaktorem. Doszliśmy do wniosku, że tak, że nie zawsze włączajmy Śląsk, śląskie słowa, tylko na przykład tylko w dialogach, że narrator jednak mówi językiem polskim. Czasami mam takie słowo klucz, kiedy się pojawia czasownik godo, czyli, czyli wyobrażamy sobie, że bohater godo po śląsku, natomiast my czytamy go po polsku. Dałam sobie tutaj więcej takiej wolności przy kłótni kobiet, kiedy one już tracą hamulce i one rzeczywiście wyzywają się po śląsku. To jest taki jedyny moment, kiedy mamy tego śląskiego bardzo dużo w jednej scenie.
1: O tym wszystkim możecie przeczytać w książce Śląszczyki Agnieszki Głębickiej, ale jeszcze na koniec zapytam cię o to, z czym chciałaś zostawić czytelnika po lekturze książki?
2: Na pewno chciałam z pewną wiedzą na temat Śląska, bo dostaję takie wiadomości od warszawiaków, że w końcu zrozumiałam, o co chodziło z tym Śląskiem.
1: To jest bardzo dobry komplement.
2: Tak jest. Natomiast śląski czytelnik również jest usatysfakcjonowany. Myślę, że dałam
1: no jak
2: tutaj...
1: Jak Warszawa i Śląsk są usatysfakcjonowane, no to ja już nie wiem, co więcej potrzeba. Śląszczyki Agnieszki Głębickiej to jest ta książka, która opowiada o Górnym Śląsku z

perspektywy nie tylko tych wielkich wydarzeń, ale tych małych, codziennych, no i oczywiście z perspektywy kobiet. Agnieszkę złapiecie także dzisiaj o godzinie 13 na jesiennych targach książki pod Pałacem Kultury i Nauki, także tam też możecie spotkać się z autorką. Dzisiaj gościła w Czwórce. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Agnieszko.

0: 21 minut pozostało do godziny 11, a ja mam nadzieję, że ta kawa was nieco rozbudziła. No i chyba nie rozbudziła mnie, bo 11 minut pozostało do godziny 11, ale czas otworzyć naszą dzisiejszą walizkę.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Czyli czas na nasz dzisiejszy konkurs z walizką do wygrania, z którą pod koniec audycji wysyłamy jedną osobę, która wyłapie oczywiście wszystkie trzy przedmioty, które do niej dzisiaj włożymy. Naszym dzisiejszym kluczem jest Międzynarodowy Dzień Walki z Prokrastynacją, który przypada na dziś, na 6 września. No i dlatego w tym duchu pakujemy dzisiaj walizkę prokrastynatora. Trudne słowo, ale jest takie. Jest to walizka dla tych, którzy po prostu wszystko odkładają na później. No i ja wiem, że trochę przekornie, bo ta dzisiejsza kartka z kalendarza mówi, żeby z tym walczyć. Ale mamy niedzielę, dzisiaj nie trzeba walczyć z niczym, tylko właśnie zostawić wszystko na poniedziałek. No dobra, otwieramy walizkę i wkładamy pierwszy przedmiot do naszego bagażu.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: W naszej walizce prokrastynatora pierwszy przedmiot to jest szlafrok. Wkładamy szlafrok do walizki, no bo wiecie, jak budzimy się w niedzielę rano, no to odkładamy wszystko na później, nawet ubranie się. Siedzimy w szlafroku albo w piżamie, ale niech będzie szlafrok. Szlafrok to jest pierwsza rzecz, która ląduje w naszej dzisiejszej walizce.
1: Spakuj się na wakacje.
0: No i oczywiście czekajcie na dwa kolejne po godzinie 11 i po godzinie 12 do 13 jesteśmy razem, a teraz gramy nowość, świeżynka na naszej playliście Ear of NB, a my wracamy po godzinie 11.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radiowej

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Pierwsza niedziela września wita nas chłodną, ale nie tak bardzo jeszcze jesienną aurą. Popołudnie przyniesie nam zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu wyjdzie trochę słońca i większe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie. Możliwe także burze oraz grad. Bez opadów obejdzie się jedynie na południowym zachodzie. Nie będziemy marznąć. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 stopni, najchłodniej w górach, w Karpatach. Tam około 14. stopni. Wiatr dość silny, porywisty, szczególnie na północy kraju, a zachód słońca o godzinie 19.25.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz.

0: Obraz dla Ciebie.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

13. Weekend w czwórce cały czas trwa, a niedziela to bardzo ważna część weekendu. Jeśli ktoś się smuci, że zaraz poniedziałek, to niech tego nie robi, bo w sobotę szalejemy, a dzisiaj odpoczywamy, nigdzie się nie śpieszymy. No i przede wszystkim nastrajamy pozytywnie na ten nadchodzący tydzień, no bo żeby go dobrze zacząć, no to w niedzielę trzeba dać sobie odrobinę odpoczynku od tej codzienności, oderwania się od niej. No w czwórce dajemy go wam jeszcze przez najbliższe 2 godziny, podsuwamy wam książki na weekendową listę, ale też zarażamy różnymi pasjami, zajawkami, którymi można zarazić się w weekend. O takiej porozmawiamy już za moment, ale będą też walizki i oczywiście dużo dobrej muzyki, takiej jak ta.

0: Krzyki omijamy z winni na spak na naszej antenie, a już teraz czas zaplanować jakąś małą wycieczkę.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: No i spakować oczywiście naszą walizkę czwórkową, którą możecie zgarnąć na taką podróż w ramach naszego letniego konkursu, do którego zachęcamy Was od piątku do niedzieli. Dzisiaj pakujemy walizkę prokrastynatora. Okazja jest nie byle jaka, no bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Prokrastynacją. No ale że mamy dzisiaj niedzielę, to jest przecież idealny dzień na odkładanie rzeczy na jutro, na poniedziałek. Dlatego przy okazji sprawdzamy, co powinien mieć ze sobą rasowy prokrastynator. No to uwaga, słuchamy i zapisujemy, bo czas na drugi przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć telefon. Przedmiotem, który pomaga nam najbardziej w prokrastynacji, jest przecież telefon. No kto nigdy nie scrollował godzinę zamiast robić prania albo obiadu, niech pierwszy rzuci kamień. Dlatego drugim przedmiotem, który pakujemy do naszej walizki prokrastynatora, jest telefon.
1: Konkurs w czwórce.
0: Zapamiętajcie ten przedmiot i czekajcie na kolejny po godzinie 12. No i zostańcie z nami koniecznie, bo my w czwórce akurat nie próżnujemy i za moment kolejny gość w naszym studiu, który pewnie zarazi Was nietypową pasją.

0: On and On, Dominika Płonka za nami na antenie czwórki, a my teraz mówimy...
1: Weekend w czwórce.
0: Bardzo pięknie się zrobiło w naszym studiu. Magdalena Szwedowska, filumenistka razem z nami. Cześć Magdo.
2: Cześć, witam.
0: Przyniosłaś, obiecałam tutaj naszym słuchaczom, że zarazimy ich podobną pasją, bo no w sumie chyba w twoim przypadku pasja to mało powiedziane. Filumenistką jesteś. Jakbyś mogła wytłumaczyć, tak. Kto to taki?
2: Filumenistka to jest osoba, która albo filumenista, która kolekcjonuje etykiety zapałczane. To też spotykam się, że to jest w ogóle takie dziwne słowo, mało spotykam. Ale to jest taka formalna nazwa na etykietki, które były naklejane na pudełkach od zapałek, ponieważ te pudełka kiedyś były drewniane, więc musieli osobno drukować etykiety.
0: To ja tylko...
2: kolekcjonowanie to się nazywa właśnie filumenistyka.
0: To ja tylko powiem tutaj, że można nas oglądać, nie tylko słuchać, a warto akurat w tym wypadku, warto. Magdalena przyniosła ze sobą piękne etykiety, o których będziemy zresztą też rozmawiać. Filumenistka to słowo, które rzeczywiście brzmi dla wielu pewnie egzotycznie. Co w tej pasji konkretnej ciebie najbardziej wciągnęło? Bo te zapałczane etykiety kiedyś były czymś tak naprawdę zupełnie codziennym. Widzieliśmy je w domach, w sklepie, w restauracjach. No a dzisiaj przedmiotem kolekcjonerskim się stały tak naprawdę.
2: Tak, ja to śmieję się czasem, że u mnie dość mocno wybił ten gen zbieracza łowiecki, bo ja i zbieram różne rzeczy i łowię okazje, ale zbieram przede wszystkim rzeczy stare, kolorowe i ładne właśnie, znaczy ładne dla mnie. I to spełnia wszystkie te moje kryteria, bo te etykiety były produkowane od przed wojną do lat 80., więc to jest rzeczywiście taki, jak to się teraz mówi, true vintage, czyli i kiedyś po prostu trafiłam na klaser z etykietami, nie wiedziałam co to jest, ale było ładne, stare i kolorowe, więc się tym zachwyciłam i kupiłam i po prostu zaczęłam szukać informacji i właśnie dowiedziałam się, że w ogóle to było taka cała dziedzina, kolekcjonowanie etykiet, że to było też międzynarodowa sprawa, że istnieli filumeniści, którzy się

0: czali, wydawali swoje takie magazyny wiadomości filumenistycznej i po prostu odkryłam no, cały ogromny po prostu cały uniwersum, jak to klient na targach ostatnio powiedział, że można to nazwać uniwersum filmowym.
1: Zdecydowanie, ja się wcale nie dziwię. A powiedz, ile lat trwa twoja pasja?
0: Zaczęłam zbierać w 2017.
1: I najpierw zaczęłam. Już zbierałaś.
0: Tak, już mam sporą kolekcję. W zasadzie mogę powiedzieć, że tych polskich etykiet powojennych to mam w zasadzie chyba wszystkie, a wzorów, tak w ramach ciekawostki, jak szerokie to było, to było ponad 2000 wzorów, pojedynczych wzorów. Te najładniejsze były w latach od końca lat 50. do połowy lat 70. były najładniejsze, było ich najwięcej, najwięcej wzorów wychodziło każdego roku i były po prostu no, dla mnie piękne.
1: To jest bardzo ciekawe, że my teraz tak naprawdę wracamy do tych starych przedmiotów. Wczoraj miałam na przykład rozmowę o biżuterii Orno z czasów PRL-u, no dzisiaj właśnie o etykietach zapałczanych. Coś w tym jest, że my lubimy wracać do tych starych, dobrych przedmiotów, które teraz przeżywają chyba trochę drugie życie.
0: Znaczy ja czasem właśnie mówię, bo ja głównie sprzedaję też te moje etykiety, ponieważ no, zaczęłam zbierać i tutaj na początku tak trochę zbierałam po omacku i się okazało nagle, że mam dużo, dużo dubli, więc tak chciałam też jakoś zaprezentować to szerszemu gronu i właśnie wpadłam na pomysł, że mogę to po prostu wyjmować z klaserów, odkurzać i puszczać w świat jako takie właśnie oprawione obrazki, bo to po prostu no, wygląda jak takie mini plakaty. I śmieję się czasami właśnie na targach, ja rozmawiam z klientami, że ja sprzedaję etykiety, ale też serwuję trochę nostalgii właśnie, ponieważ tu rzeczywiście i starsze osoby rozpoznają jakieś wzory i też to przyciąga właśnie.
1: A to zdecydowanie, patrząc dzisiaj na te stare etykiety, można mieć wrażenie, że są takimi małymi kapsułami czasu. O tym dzisiaj rozmawiamy w czwórce. Magdalena Szwedowska jest cały czas razem z nami. Pamiętajcie, że można nas słuchać, ale można też nas oglądać, a teraz warto.

0: czas na przerwę.
1: Czas na przerwę, ale też czas na pasję w czwórce, bo dzisiaj zaglądamy do świata filumenistyki, czyli kolekcjonowania zapałczanych etykiet. Sprawdzamy, dlaczego te małe kawałki papieru były kiedyś czymś znacznie więcej niż tylko ozdobą pudełka i jak pięknie dzisiaj mogą zdobić na przykład nasze studio czwórkowe. Magdalena Szwedowska, filumenistka, dzisiaj razem z nami w studiu. Tak jak wcześniej też mówiłyśmy, no patrząc na te stare etykiety zapałczone, one są takimi małymi kapsułami czasu i co tak naprawdę możemy z nich wyczytać o epoce, w której powstawały, bo one są piękne, ale też niosą za sobą historię, prawda?
2: Tak, tak. I one służyły i celom propagandowym, i to były reklamy, i upowszechnianie wiedzy, i prewencja picia alkoholu, i jakby nauka znaków drogowych, i wszelkie takie różne tematy. I też właśnie w wiadomościach filumenistycznych, które też udało mi się zgromadzić z lat właśnie tych oryginalnych, z lat 60-tych, 70-tych, kiedyś był taki artykuł właśnie porównujący tematykę na etykietach polskich i zagranicznych. I tam było takie podsumowanie, jakie najczęściej słowa występują i to najczęściej było to nie. Mhm. Czyli na przykład nie jeździ po pijanemu albo nie zostawia jej dziecka samego na plaży i tak dalej. I wszelkie różne, i albo na przykład, co tam jeszcze najczęściej było, żądaj, uważaj.
1: Czyli
2: i tak dalej,
1: takie
2: same takie nakazy.
1: Nakazy,
2: tak, nakazy, zakazy, ale też były takie na przykład zachęcające etykiety. Na przykład jedną z moich ulubionych jest taka etykieta Zwiedzajcie Zoo, tam są takie ilustrowane zwierzęta i też taką mam anegdotkę, że tutaj nawet właśnie chyba widać, jest taka etykieta z lwem i ten lew ma taką no smutną minę, albo znudzoną i właśnie na targach ostatnio, jak byłam na Jarmarku Dominikańskim, to tam było dość dużo obcokrajowców i jeden z klientów właśnie, który nie znał polskiego, nie wiedział, co jest napisane, zapytał, czy to jest może jakaś etykieta w ramach akcji jakby przeciwko zoo. Więc bardzo mnie to ubawiło, ponieważ te rzeczywiście zwierzęta i te inne też mają takie, no, takie smutne miny, ale to jest akcja zachęcająca do zwiedzania.
1: Ale właśnie ja chciałam cię zapytać o to, czy spotykasz się może z jakimś odbiorem osób z zagranicy, bo wydaje mi się, że te etykiety zapałczane, one budzą właśnie nostalgię, ale osób, które pamiętają te czasy, albo które no chociażby rozumieją gdzieś tam jakiś kontekst kulturowy, tak, prawda? No a osoba z zagranicy, jak widzi, no to przede wszystkim skupia się na obrazku, które
2: tak,
1: też są bardzo ładne.
2: Tak, na obrazku, ale też bardzo często klienci proszą mnie o przetłumaczenie tekstów, które są no rzeczywiście bardzo zabawne. Jedną właśnie z moich ulubionych jest żądajcie dostaw ziemniaka, sadzeniaka już jesienią na przykład. Bardzo mnie to bawi. Albo też jest taka jedna, chcesz mieć futro, hoduj owce lub nutrie, więc rzeczywiście to duże rozbawienie bawią te teksty nawet w tłumaczeniu.
1: Chociaż ale... są z tych trudnych czasów, to mają bardzo dużo humoru, prawda?
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Chociaż oczywiście też są takie propagandowe. Co roku prawie była etykieta z okazji rocznicy rewolucji październikowej. Było kilka etykiet na pięciolecie powstania Pałacu Kultury, następnie na dziesięciolecie, piętnastolecie, dwudziestolecie, także no po prostu musieliśmy być bardzo wdzięczni za ten dar. Także, ale też bardzo duże zainteresowanie widzę wśród osób zajmujących się właśnie grafiką, wzornictwem, mm-hmm. bo to rzeczywiście jest dużą inspiracją.
1: Taka
2: też dla współczesnej
1: polska szkoła
2: grafiki.
1: Plakatu.
2: Tak, dokładnie,
1: mini.
2: Dokładnie tak. Mimo, że właśnie tak jak wspomniałaś, to był przedmiot codziennego użytku i tak naprawdę jeżeli ktoś nie zbierał pudełek samych, no to te zapałki szły do kosza. Ale bardzo często właśnie w tamtych czasach to zbierały same pudełka, zbierały dzieci, bo one były tak kolorowe i wszystko było właśnie szare. Ja to muszę tłumaczyć obcokrajowcom, że u nas było wszystko szare w tamtych czasach, więc po prostu etykiety były takim światełkiem właśnie koloru i lepszego świata. Także właśnie, bo albo jeśli mogę tutaj dodać właśnie, jak się zbierało te etykiety, czyli albo się zbierało całe pudełka, no bo to wiązało się tylko z kosztem zakupu zapałek, które no, wszyscy używali, albo właśnie był też taki obieg abonamentowy. Właśnie i stąd te moje

0: etykiety, które ja mam, pochodzą. One są po prostu oryginalne, wydrukowane w danym roku, w którym konkretny wzór był na pudełkach od zapałek, ale one prosto z fabryki po wydrukowaniu szły właśnie do abonamentu. Tak, to był taki abonament jak znaczków, bo to też ruch kolportował, czyli państwowe przedsiębiorstwo filatelistyczne, i po prostu ci kolekcjonerzy abonowali, otrzymywali to początkowo 4 razy w roku, potem rzadziej, i właśnie zbierali w klaserach, sobie kompletując serię i wymieniając się z innymi filomenistami.
1: Co można wyczytać z takiej starej etykiety zapałczanej? Okazuje się, że całkiem sporo. Dzisiaj w czwórce rozmawiamy o pasji, która dla wielu z nas jest niemal zapomniana. Tymczasem Magdalena Szwedowska pokazuje, że może zyskać drugie życie. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy. Ja

0: Małe pudełko, mała etykieta, a za nią duża historia. Dzisiaj sprawdzamy, co sprawia, że zapałczane etykiety wciąż potrafią fascynować kolekcjonerów. Magdalena Szwedowska, kolekcjonerka i filumenistka, razem z nami dzisiaj w czwórce. Rozmawiamy też o tym, jak właściwie wygląda kolekcjonowanie takich rzeczy. To jest coś, co mnie bardzo ciekawi. Czy zbiera się etykiety według tematów, miejsc, producentów, epok, a może każdy kolekcjoner ma jakiś swój własny klucz?
1: Tak, to już w tamtych czasach kolekcjonerzy albo właśnie zbierali wszystko, co się dało, albo na przykład właśnie, bo też tak lepiej postrzegani byli filumeniści, którzy zbierali tylko te etykiety, które pojawiały się na pudełkach, czyli i właśnie te tak zwane były te takie najważniejsze, najcenniejsze walory. Z tym, że no, z pudełek trzeba było to jakoś odklejać, mm-hmm. więc to też one potem trochę jakość się psuła, ale inni z kolei zbierali też te abonamentowe, chociaż to było takie no powiedzmy drugiej kategorii, ale też były osoby, które zbierały na przykład właśnie tematyczne etykiety, na przykład, no nie wiem, tylko z motywem, nie wiem, kawy i herbaty na przykład.

0: To jest też ciekawe, że jest ich tak dużo, prawda? Że można wybrać sobie jakiś klucz tematyczny.
1: Tak, tak, tak. Aczkolwiek jeżeli chodzi o polskie etykiety, to tutaj jednak tych kategorii było trochę, ale na przykład niektóre były bardzo tak po macoszemu traktowane. Na przykład kultura. Bardzo mało jest z dziedziny kultury. Na przykład właśnie czasem klienci mnie pytają, czy są jakieś filmy, tak jak na przykład plakaty, bo plakaty, tak, Polska Szkoła Plakaty jest wspaniała. Ale na przykład tylko dwa filmy doczekały się etykiety i to jest Faraon i film, to jest zrozumiały, no bo to był wielki hit, i film Kazimierz Wielki, więc tak ciągle go nie obejrzałam, ale chyba no, z obowiązku filomenistycznego powinnam. A jeśli chodzi o inne wydarzenia kulturalne, no to był Festiwal Piosenki Radzieckiej, też jest etykieta wydana z okazji słynnych dożynek w Koszalinie, więc no, tak jak mówię, niektóre tematy nie były ulubieńcami decydentów, bo to po prostu też wzory były projektowane na zlecenie centrali, a centralą dla przemysłu zapoczętego w Polsce było zjednoczenie przemysłu płyt, sklejek i zapałek. Tak to się nazywało. No i każdy wzór musiał przejść, był zatwierdzany przez komisję, musiał przejść cenzurę i właśnie wzory były centralnie projektowane i potem każda z pięć fabryk, bo było pięć fabryk w tamtym okresie, produkowała zapałki i naklejało się wtedy etykietę z taką metryczką właśnie, z której fabryki ona pochodziła.
0: Ale zawsze w każdej pasji kolekcjonerskiej bywa tak, że jest jakaś perełka, o którą każdy walczy. Czy zdarzają się takie etykiety, które są szczególnie poszukiwane przez kolekcjonerów albo mają jakąś niezwykłą historię i każdy by chciał ją mieć?
1: No to teraz to takim złotym gralem, no to teraz wśród tych współczesnych filumenistów, których no nie ma zbyt wielu. Ja znam osobiście chyba cztery osoby, a wiem, że ich jest około, no myślę, że mniej niż 20. Właśnie ostatnio też na jarmarku spotkałam pana Janusza, filumenistę z Koszalina, no to on zna może, no nie wiem, maksymalnie 10 osób, także no wśród tych osób, no to rzeczywiście największym taką popularnością cieszą się te najstarsze etykiety, czyli etykiety przedwojenne, które są bardzo rzadkie, rzeczywiście to one się spotykają na aukcjach, one potrafią osiągnąć no, niebotyczne ceny, ale też w okresie powojennym, bo tych etykiet, tak jak mówiłam, w latach 55-75 było ich sporo, około nawet 200 wzorów wychodziło co roku, ale właśnie w czasach powojennych, bo ten historia przemysłu zapoczętego w Polsce dzieli się na takie trzy okresy. Od 45 roku do 51 to był polski monopol zapałczany, który powstał jeszcze przed wojną. Następnie polski przemysł zapałczany i od roku 55 to były zakłady przemysłu zapałczanego. I od tego czasu właśnie też w latach 50 wprowadzono ten abonament, więc te etykiety były popularniejsze, ale te wczesne są rzeczywiście, no trzeba je po prostu łowić.
0: Jak to robi Magdalena Szwedowska, która jest razem z nami. Dzisiaj w czwórce zaglądamy do świata filumenistyki, czyli kolekcjonowania zapałczanych etykiet. Zaraz wracamy do rozmowy, no i zapytamy Magdę, co przyniosła ze sobą.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: Robimy sobie przerwę i rozmawiamy o pasji kolekcjonowania etykiet zapałczanych, które reklamowały, kiedyś informowały, edukowały, czasem nawet propagowały, a dzisiaj przyglądamy się im jak małym kawałkom historii, a tą pasją zaraża nas Magdalena Szwedowska. Obiecałam, że jeszcze wspomnimy krótko o tych pięknych etykietach, które przyniosłaś ze sobą. Można nas podglądać na wideo, bo jest tego całkiem sporo. Myślę sobie, że to jest jakaś część twojej całej kolekcji?
2: To jest garstka. Tutaj przyniosłam taki wybór.
1: Niezła garstka.
2: To jest, kilkanaście klaserów właśnie. Ale tutaj właśnie te oprawione, to jest taki wybór etykiet, bo chciałam pokazać, bo niewiele osób wie, że w Polsce mieliśmy kilka formatów zapałek. Były te klasyczne zapałki, o których wszyscy wiemy, ale były też zapałki w większym formacie. Tak mniej więcej to rozmiarowo około, powiedzmy, 10 na 12 centymetrów, i to były tak zwane gabinetowe albo brydżowe. Ja się śmieję, one tam było po prostu dużo więcej tych, to były krótkie zapałki, ale w dwóch przekrótkach. Ja to zawsze się śmieję, że w tamtych czasach to po prostu jak grało się do późna w brydża, dzieci już spały, nie było kogo wysłać po zapałki, więc po prostu musiał być zapas. Były też zapałki sportowe z kolei, to były takie, powiedzmy, rozmiarów dwóch zwykłych pudełeczek. Były turystyczne, takie dłuższe, i były też kominkowe, takie po prostu, no, bardzo długie do zapalania kominków, ale i wzory nie pokrywały się. Jeżeli jakiś wzór był zaprojektowany na małe pudełko, to już nie powtarzał się w dużych, bo czasami właśnie klienci mnie pytają, czy jest taka piękna seria z ptakami na przykład, czy można kupić takiego małego ptaka. No niestety nie. I tutaj też jest taka etykieta wśród tych, które przyniosłam, która została zaprojektowana przez Maję Berezowską, bo też jeśli chodzi o projektantów, to niestety w większości nazwisk projektantów nie znamy, bo mimo że istnieją katalogi, to jest tam mnóstwo informacji o roku druku, z której fabryki pochodzi dana etykieta, ale niestety o projektantach jest bardzo mało. Ale w związku z tym, że czasami zapraszano znanych artystów plastyków, wtedy tak się mówiło, do projektowania, no to dzięki jakby twórczości tych osób o tym wiemy. I właśnie jedną z takich znanych artystek była Maja Berezowska. Też jeśli chodzi o inne znane nazwiska, to Karol Śliwka, który zaprojektował to słynne logo PKO, też projektował etykiety. Także to jest, ja właśnie prezentuję to albo tak jak takie pojedyncze małe etykiety, które wyglądają uroczo, ponieważ no to wygląda jak taki mini plakat, albo właśnie jako w takich kolażach po kilkanaście, żeby pokazać po prostu, jaka różnorodność była.
1: A masz taką swoją ulubioną etykietę, której byś za nic w świecie, za żadne pieniądze po prostu nie oddała?
2: Mam, bardzo lubię etykietę, właśnie ją tutaj przyniosłam, to jest Klub Wiejski Kultura Rozrywka. Bardzo jakoś mnie ona wzrusza, i jeszcze druga jest taka grzeczność na co dzień, bo ja też zwracam uwagę oczywiście na te teksty, które są bardzo zazwyczaj zabawne i ciekawe, ale dla mnie ważna jest jednak ta warstwa plastyczna. Ja bardzo lubię określony styl, bardzo lubię kolorowe etykiety, i też właśnie zauważyłam, że jednak to jest faktycznie rzecz gustu, ponieważ te etykiety, które ja uważam za wspaniałe, no niekoniecznie na przykład trafiają w gust innych, ponieważ tak jak wspomniałam, ja uwielbiam kolory, a niektórzy na przykład uznają tylko kolor beżowy, który dla mnie kolorem nie jest. A więc też uczę się, żeby prezentować różne etykiety, nie tylko takie, jakie ja uważam za najładniejsze, i też często właśnie na targach, ponieważ no to też jest, mam stoisko takie, które ogranicza prezentację ich wszystkich, więc też często mam po prostu klasery ze sobą i zapraszam.

0: klientów do wyszukania swojej ulubionej etykiety i wtedy po prostu na miejscu mogę ją oprawić.
1: Dzisiaj do pasji kolekcjonowania zarażała nas Magdalena Szwedowska, filumenistka. Oczywiście też odsyłam na Instagrama Tulitiku, etykiety zapałczane. Tam znajdziecie i będziecie może też sobie mogli wybrać jakąś swoją ulubioną. Magdalena Szwedowska razem z nami w Studiu Czwórki dzisiaj gościła. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.

I told her I got it, but she doesn't learn.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Taking it from the top.
3: Hell yeah.
2: Chippy.
4: Oh, yeah. Singing daddy. Singing daddy.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: zegarach, godzina 12.
1: Pogoda.
0: Niedzielny poranek przywitał nas chłodną aurą, ale już popołudnie coraz cieplejsze. Słońce powoli wychodzi z tych chmur. Popołudnie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami, a okresami czekają nas rozpogodzenia, szczególnie na południu kraju. Miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, możliwe także burze. Bez opadów obejdzie się jedynie na południowym zachodzie. Termometry pokażą od 16 do 22 stopni w całym kraju. Wiatr silny, momentami porywisty, a zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 19.20, a więc dzień trwa 13 godzin i 17 minut.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Snoop Dogg przed chwilą na antenie czwórki, a my cały czas przy niedzieli.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: 9 minut po godzinie 12, a my cały czas robimy sobie przerwę w czwórce i do niej zachęcamy także i was. Weekend, a już w szczególności niedziela, rządzi się innymi prawami niż tydzień i warto naprawdę z nich skorzystać, szczególnie, że słońce przedziera się powoli, powoli przez chmury, ciśnienie rośnie, więc no, powinniśmy już mieć trochę więcej energii, ale żebyśmy mieli jej jeszcze więcej, to ja zachęcam do pozostania z czwórką jeszcze do godziny 13. Pijemy kawę i nastrajamy się pozytywnie na cały nadchodzący tydzień, ale przede wszystkim robimy sobie przerwę i wszystko, co niewygodne, zostawiamy na poniedziałek. W najbliższej godzinie będzie trochę inspirujących rozmów, będzie trochę książek, zabierzemy was na moment do Brazylii, ale też wyślemy kogoś na wakacje z walizką od czwórki, także jeszcze wiele atrakcji nas czeka do tej godziny 13. Zachęcam do pozostania z czwórką, a teraz gramy na złość. House beats.

0: All gas, no breaks. 16 minut po godzinie 12 i to jest czas, żeby spakować naszą walizkę.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Walizkę, z którą pod koniec godziny wyślemy kogoś z Was na wakacje. Oczywiście, a to wszystko w ramach naszej letniej zabawy, do której Was zachęcamy w każdy weekend jeszcze do końca września. Dzisiaj pakujemy walizkę prokrastynatora, ponieważ dzisiaj obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Walki z Prokrastynacją, ale dzisiaj podczas niedzieli możemy prokrastynować. Daję takie pozwolenie i możemy wszystko, co niewygodne, trudne, nieprzyjemne, zostawić śmiało na poniedziałek. Dlatego przy okazji sprawdzamy też, co w takiej walizce prokrastynatora może się znaleźć. A więc teraz uwaga, uwaga, czas na trzeci, ostatni przedmiot.
2: Do walizki wkładamy
0: hantle. Handle to jest trzeci przedmiot, który ląduje w naszej walizce prokrastynatora, no bo umówmy się, pójście na siłownię jest chyba najczęściej opóźnianą czynnością, jaką odkładamy na później. No to w takim razie, jeśli na przykład nie pójdziemy na taką siłownię, no to możemy wziąć sobie handle i poćwiczyć na przykład w domu. No i wtedy też się liczy, możemy się tak umówić. Handle to jest trzeci przedmiot, który włożyliśmy do naszej dzisiejszej walizki.
1: Konkurs w czwórce.
0: No i jeśli słuchaliście czwórki uważnie od godziny 10, to macie już komplet, ale chwalicie się nim dopiero przed godziną 13 na mój znak. To jeszcze nie jest ten moment, na razie tylko podaję zawczasu numer do czwórki 226452100. Przyda się wam, ale przed godziną 13, a teraz gramy.

0: Back in the days na Antenie Czwórki, a my mówimy?
1: Czas na przerwę.
0: Przerwę literacką. Obiecałam, że będzie dużo książek i dużo literatury. W Warszawie jesienne targi książki trwają, a w Holandii z kolei rzucono wyzwanie osobom z ambicjami pisarskimi. Organizacja literacka ogłosiła wrzesień Narodowym Miesiącem Pisania. W tym czasie każdy, kto marzył o napisaniu książki, no ale nie mógł się do tego z różnych powodów zebrać, otrzyma pomoc. A według badań 1/4 Holendrów myśli właśnie o takiej karierze pisarskiej.
2: Lisa Laus ma na swoim koncie setki wierszy. Impulsem do napisania pierwszego była lekcja muzyki. Miałam napisać rap o sobie. Sprawiło mi to przyjemność. Nabrałam pewności siebie i od tamtej pory piszę. Stworzyłam blog o swoim życiu i napisałam wiele wierszy. Prawie 1,5 miliona Holendrów marzy o pisaniu. Instytut Literacki postanowił im pomóc, rzucając wyzwanie. Przystąpiło do niego prawie 7 tysięcy osób. Mają 30 dni na napisanie pierwszej książki, w sumie 40 tysięcy słów lub 20 wierszy. W programie są zajęcia pisarskie, znani autorzy zaś codziennie udzielają wskazówek dotyczących pisania. Najlepiej jest pisać w momencie, gdy coś przychodzi ci do głowy, bo później myśli uciekają. Robię to 3-4 razy w tygodniu, mówi Liza. Instytut wskazuje na zalety pisania. Osoby piszące więcej czytają. Pisanie pobudza kreatywność, może mieć też funkcję terapeutyczną. Piszę o tym, czego doświadczam, aby się pozbyć z głowy różnych myśli. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Tak to wygląda w Holandii, ale miesiąc pisania można zrobić sobie samemu. Może to być taka inspiracja dla wszystkich, którzy czekali na taką. Poza tym też myślę sobie o tym, że te długie jesienne wieczory trochę sprzyjają takiemu zatrzymaniu się, nawet z kartką i długopisem, żeby trochę popisać. Wtedy zawsze jakieś fajne refleksje wpływają nam do głowy. Za moment z Holandii zmienimy kurs na Brazylię, ale zanim to gramy. Faustyna Maciejczuk, Gołębie.

0: będzie.
1: One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Fatboy Slim w utworze Champion Sound, a to jest...
1: Weekend w czwórce.
0: I teraz będzie coś dla fanów Ameryki Południowej, w której oczywiście mówi się po hiszpańsku, no ale wyjątkiem jest portugalskojęzyczna Brazylia. Jak do tego doszło, to wyjaśnia w naszym podcaście dr Agata Błoch z Instytutu Historii PAN.
2: Kluczowym momentem będzie połowa XVIII wieku, kiedy po trzęsieniu ziemi, które się wydarzyło w Portugalii, do władzy doszła bardzo ciekawa postać Marquis de Pombal, tak go również nazywamy w języku polskim, czyli Sebastião José de Carvalho i Mendonça, i on postanowił wprowadzić język portugalski jako język obowiązkowy również w Brazylii. Oznaczało to jednocześnie eliminację języków rdzennych, a także języków, w których wciąż komunikowali się afrykańscy niewolnicy, bo oni również przecież byli sprowadzani masowo do Brazylii, mówili w różnych językach, chociażby na przykład w języku Yoruba. I w tym w XVIII wieku jest taki punkt zwrotny, każdy powinien mówić w języku portugalskim, ludność rdzenna, Afrykańczycy również.
0: A całej opowieści o korzeniach języka portugalskiego w Brazylii możecie posłuchać w podcaście z cyklu O co chodzi z tą nauką Weroniki Puszkar. Znajdziecie go oczywiście na stronie polskieradio.pl i na platformach podcastowych. A jutro premiera kolejnego odcinka i tak co tydzień. Myślę sobie o tym też, że podcasty w weekend jakoś tak słucha się ich trochę lepiej, bo nic nas nie goni, nic nie śpieszy i możemy się zanurzać w tych opowieściach. Dlatego od nas O co chodzi z tą nauką taki podcast. Za moment wracamy, a teraz gramy Milky, Just the Way You Are.

0: No dobra, no to teraz czas na moment, który wielu z was pewnie wyczekuje już od godziny 10.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Czyli na moment, w którym wyciągacie notesy i sprawdzacie, co znalazło się w dzisiejszej walizce prokrastynatora, a ja was zostawiam teraz z duetem Polo and Pan i czekamy oczywiście na wasze telefony. Ja tylko przypominam numer do studia 226452100.

0: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
1: No i dodzwoniła się do nas Krystyna z Częstochowy. Halo, halo, dzień dobry, słyszymy się.
2: Dzień dobry.
1: Pani Krysiu, proszę powiedzieć w takim razie, skąd do nas pani dzwoni? No bo wiemy, że z Częstochowy, ale z mieszkania, z działki, z jakiejś podróży, z wakacji?
2: Obecnie w domu jestem, w bloku mieszkam. Także jestem dzisiaj w domu, nie jestem na wakacjach póki co. Wakacje już jakby można powiedzieć przeminęły. W marcu miałam wyjazd, także póki co czekamy na przyszły rok.
1: No ale niedziela taka jest. To jest tak jak mówiłam wcześniej, Narodowy Dzień Odpoczynku. Pogoda też nie zachęca. Pogoda nie zachęca, dlatego siedzimy w domu i prokrastynujemy. No bo właśnie dzisiaj pakowaliśmy walizkę prokrastynatora, więc czas sprawdzić, czy Krystyna wie, co się w niej znalazło.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał.
1: No dobrze, w takim razie czas wymienić wszystkie przedmioty, które znalazły się w naszej dzisiejszej walizce. Przypominam, prokrastynatora. No, w twoim, Krysiu, przypadku prokrastynatorki, można by było powiedzieć.
2: Tak. To pierwszą rzeczą był szlafrok.
1: Tak.
2: Druga rzecz to był telefon. Mhm. I trzecia rzecz, handle.
1: Tak, wszystko się zgadza. To jest właśnie walizka prokrastynatora. No i muszę zapytać, czy tobie się czasem zdarza prokrastynować? Czyli po prostu zostawiać wszystko albo na ostatnią chwilę, albo na później, na kolejny dzień, na poniedziałek?
2: Zdarza się. Próbuję jakby walczyć z tym. A propos telefonu, właśnie tej drugiej rzeczy też muszę jakby do tego podejść, że ten telefon właśnie musi zostać odłożony i też tak próbuję z tym codziennie walczyć.
1: To w takim razie dzisiejsza...
2: Nie zaglądać do telefonu.
1: Albo wkładać do pudełka, prawda? I robić sobie takie sloty na telefon. To w takim razie dzisiejsza kartka z kalendarza Międzynarodowy Dzień Walki z Prokrastynacją trafia do ciebie szczególnie, ale myślę, że do każdego z nas. No ale trafia przede wszystkim do ciebie walizka żółta, nowa, nieśmigana od czwórki, więc mam nadzieję, że z nią nie będziesz prokrastynowała, tylko wyjedziesz na jakieś wakacje albo na małą podróż.
2: Oczywiście, tak, na pewno.
1: Dzięki raz jeszcze i oczywiście życzymy ci pięknego dnia, pięknej niedzieli.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
3: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi.

13 minut pozostało do godziny 13, tak się złożyło. Przerwa weekendowa powoli, powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że spędziliście z nami bardzo miło ten dzień, no bo daliśmy wam troszkę książek na tę jesienną listę. Wysłaliśmy też Krysię z walizką na wakacje, także bilans, no, całkiem niezły. Wy zostańcie z czwórką, bo po godzinie 13 przywita was Olga Drenda, oczywiście w swojej duchologii, a więc będzie pewnie wakacyjnie, ale będzie też nostalgicznie. Ja bardzo dziękuję za poprzednie 3 godziny. Alicja Michalska, kłaniam się nisko i życzę pięknej, słonecznej niedzieli. Dzięki, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka. To słychać.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: W najbliższy poniedziałek, czyli 7 września, temperatura będzie we wrześniowej normie, czyli raczej umiarkowana w okolicach 17-20 stopni. Będzie bardziej słonecznie, choć na południowym wschodzie czekają nas przelotne opady. Chłodniej będzie jedynie na zachodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Niedziela wieczór i humor gituwa? No ba, zwłaszcza z pasmem muzycznym czwórki. Pod lupę weźmiemy, o co chodzi, tuż przed premierą jego nowego albumu. Później rapowy chill na niedzielny wieczór, a na koniec posłuchamy DJ setu Naraska z 12 cali na godzinę. Niedziela od 20. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Duchologia w czwórce, Olga Drenda. Jak zwykle w tym roku, w letnie dni, zaglądamy do archiwów odpoczynku, archiwów relaksu i przypominamy sobie lata sprzed lat, czyli przywołujemy ducha dawnych czasów, ducha w sensie klimatu. I co tydzień przyglądamy się jakimś innym aspektom, jakimś innym stronom wypoczynku.

odpoczynku, jak wypoczywano, jak odpoczywano, jak relaksowano się kiedyś na różne sposoby i czy to tak bardzo różni się od naszego współczesnego odpoczynku. No i pomyślałam sobie, że dla mnie nie ma lata, a tak naprawdę to nie ma całego roku bez jazdy na rowerze, ale lato to jest akurat taki sezon, taka pora, która sprzyja wyprawom rowerowym, więc myślę, że w tym tygodniu troszeczkę podzielę się moimi osobistymi wspomnieniami, bo jednak w porównaniu z dzisiejszymi czasami to ta turystyka rowerowa wyglądała zdecydowanie, ale to zdecydowanie inaczej i zdecydowanie bardziej spartańsko i samoróbkowo, chociaż rzeczywiście dla chcącego nic trudnego i podróżować na rowerze w stylu retro także można, ale myślę, że dzisiaj, ponieważ to jest naprawdę fascynujący temat, ta turystyka rowerowa w Polsce, to cofniemy się w czasie o wiele, wiele dawniej, o wiele dłużej niż zazwyczaj, bo zwykle sięgamy tak, no nie wiem, 2, 3, może czasem 4 dekady wstecz, a teraz cofniemy się zdecydowanie o jeszcze kilkadziesiąt, więc cofamy zegarek, jak śpiewał kiedyś Lech Janerka, rower to jest świat, więc dzisiaj mamy zdecydowanie rowerowe popołudnie.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce przyglądamy się turystyce rowerowej w Polsce z historycznego punktu widzenia, dlatego że no, jest to tak jak w pewnym powiedzeniu, że stoimy na ramionach olbrzymów, a teraz właściwie może jedziemy na jakichś bardzo starych, wysłużonych kołach, które kiedyś wiozły nas po tych bardzo wyboistych i ziemistych drogach, żebyśmy dzisiaj mogli podróżować tymi fantastycznymi trasami rowerowymi, szlakami, które prowadzą nas albo przez całą Polskę, albo i przez całą Europę i są oznakowane i mają infrastrukturę turystyczną. My jedziemy na nowoczesnych i doskonale wyposażonych rowerach, jeśli ktoś już jest faktycznie takim zapalonym turystą kolarskim, ale dzisiaj cofamy się troszeczkę w czasie i przyglądamy się początkom turystyki rowerowej w Polsce, a także temu, jak to wyglądało w dawniejszych czasach. To jest temat, który jest szczególnie bliski mojemu sercu, dlatego że ja także jeździłam na takie wyprawy. No ale dzisiaj jest naprawdę łyk historii tutaj do zaczerpnięcia, ponieważ turystyka rowerowa jest czymś, co bardzo, bardzo szybko jeszcze w XIX wieku chwyciło doskonale i no, jeśli lubimy turystykę kolarską, to z takiego historycznego punktu widzenia znajdujemy się w znakomitym towarzystwie, ponieważ na przykład Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, jak wtedy mawiano, powstało już w 1886 roku. Na rowerach podróżować wtedy lubili na przykład Henryk Sienkiewicz oraz Bolesław Prus. Bolesław Prus rekomendował rower jako doskonałą alternatywę dla innej ówczesnej wielkiej nowości technologicznej, czyli kolei, ponieważ bardzo cenił sobie, że może podróżować wtedy bez sąsiadów. I przypomina też w swoich pamiętnikach, że ówczesny rower

rower mógł rozwinąć prędkość do 20 wiorst na godzinę. Wiorsta to jest dawna jednostka miary, troszeczkę więcej niż kilometr. Natomiast kolej, jak pisał Prus, jechała 30 wiorst na godzinę, więc no, to nie była aż taka znowu wielka różnica, chociaż on sam mówił, że jechał

tempem spacerowym. A jeszcze, żeby dodać do pocztu wielkich Polaków i Polek, którzy bardzo szybko wsiedli na rowery, to nie może zabraknąć w tym gronie Marii Skłodowskiej-Curie, która ze swoim mężem Piotrem wybrała się na podróż poślubną po Francji właśnie na rowerach.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj audycja rowerowa w Duchologii w czwórce. Wsiadamy na rower. Na razie jeszcze jest to bicykl, a może velocyped, bo takich słów w XIX wieku używano na określenie tego środka lokomocji, który dość szybko, tak naprawdę w swoich pierwszych latach istnienia, był tak naprawdę elementem sportu i turystyki. Dopiero potem, już w XX wieku, stał się niedrogim i wygodnym środkiem codziennego transportu, codziennego podróżowania. Ale na samym początku, kiedy jeszcze była to nowinka, może trochę bardziej kosztowna, to ona budziła zainteresowanie miłośników sportu, który jako taki był przecież w XIX-wiecznym świecie pewną nowością. No i kiedy wchodzimy już w wiek XX, to także i w Polsce zaczynają powstawać rowery. Od 1929 roku są one produkowane w Radomiu. No i te czasy międzywojenne to jest naprawdę bardzo pionierski, bohaterski, można wręcz powiedzieć, okres dla polskiej turystyki rowerowej, która, no, myślę, że musimy mieć na uwadze, że była wtedy na pewno zdecydowanie bardziej wymagająca, biorąc pod uwagę ówczesny sprzęt, ale na przykład Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, które wtedy już świętowało swoje 50-lecie, porwało się na naprawdę imponującą wyprawę, jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesne warunki podróży i pewnie jakiś niesamowity bagaż, który musieli ze sobą zabrać. Przecież ówczesne rowery, chociaż rower to jest konstrukcja genialna w swojej prostocie, ale na pewno ówczesne rowery były przecież o wiele cięższe, o wiele wolniejsze, nie miały tak wielu udogodnień, które znamy z dzisiejszych czasów, a tymczasem cykliści z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów nie robili sobie z tych utrudnień nic, ponieważ rower był wówczas wtedy porywającą nowością, no i oni, chcąc poczuć wiatr we włosach, wybrali się aż do Turcji przez Rumunię i Bułgarię. A warto sobie przypomnieć, że nawet i w Polsce wtedy przecież stan dróg, czy w ogóle istnienie dróg, to nie była taka znowu oczywista sprawa.

0: Psychologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce, Olga Drenda. Dzisiaj rozmawiamy o wyprawach rowerowych, czyli takiej nieodłącznej części wakacji. Dla mnie na przykład to jest całoroczna atrakcja, czy raczej całoroczna taka praktyczna strona przemieszczania się. Ja akurat staram się jeździć na rowerze cały rok, ale wyprawy rowerowe dawno nie byłam na żadnej, natomiast kiedyś jeździłam na nie bardzo często i myślę, że o tym też wkrótce opowiem. No ale turystyka rowerowa to jest wielki kawał polskiej historii. I dzisiaj, mając do czynienia z tą naprawdę super profesjonalną

infrastrukturą, ścieżkami rowerowymi, wytyczonymi szlakami, miejscami postoju, miejscami serwisowania i tak dalej, to kiedy rzucimy okiem nawet na całkiem niedawną historię, to możemy się zaskoczyć, jak pionierska ta turystyka była. Są miłośnicy takiego podróżowania w stylu retro. Ja na przykład wśród licznych stron czy wideoblogów poświęconych retrokolarstwu jestem pod bardzo dużym wrażeniem kanału na YouTube Marzi and Grey. To jest taka para z Polski, która podróżuje w stylu PRL, odwiedza różne miejsca w Polsce z wyposażeniem z epoki. Jadą na rowerach z Rometu oczywiście, to są Kometa i Meteor, dlatego że one jako chyba jedyne modele miały bagażnik także z przodu, ale oczywiście całe wyposażenie turystyczne jest także z epoki. Oni trzymają się tego bardzo wiernie, za każdym razem podróżują z innym namiotem i jak sami mówią, tylko brezent, mapa, oczywiście papierowa i wiatr w twarz towarzyszy im podczas tych wypraw, więc mają ze sobą i kuchenkę turystyczną, i grzałkę, i oczywiście sprzęt do serwisowania w razie konieczności drobnych napraw. No, ja pamiętam i takie podróże, ale o tym myślę, że opowiem wam za chwilę.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce duch przygody kolarskiej, dlatego że rozmawiamy dzisiaj o turystyce kolarskiej, ale takiej z dawnych lat. Na pewno wielu z Was lubi się wybrać na wyprawę rowerową, czy podążać którymś z tych bardzo czasami długich i bardzo ciekawych szlaków kolarskich, których w tej chwili w Polsce, no i czasami prowadzą z Polski też do innych krajów, zdecydowanie nie brakuje, ale mnie wyprawy rowerowe i tegoroczne, i wcześniejsze zachęciły bardzo do przyjrzenia się historii. Ja kawał tej historii przyznaję, że pamiętam, dlatego że na początku lat 2000, kiedy sama jeździłam na wyprawy rowerowe, one też były takie dość spartańskie, wymagały bardzo dużo myślenia w stylu DIY, zrób to sam. No, bywało zdecydowanie trudniej. Na przykład tacy śmiałkowie, którzy w latach 50. postanowili wstąpić do sekcji kolarskiej PTTK, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. No, były to takie czasy, kiedy właściwie wszyscy się gdzieś zrzeszali, musieli się zrzeszać, ale też chcieli, bo powstawały kluby turystyczne czy sportowe, no a kluby te jeździły na zloty. No i udało mi się znaleźć przynajmniej fragmenty przewodnika dla turystów kolarskich z lat 50. Oczywiście z bardzo ładnie zaprojektowaną okładką, jak w tamtym czasie. Jest to także, ponieważ to jest 1955, to jest to poradnik z elementami propagandy, więc zachęca na przykład do organizowania sobie wycieczek śladami wielkich popisowych ówczesnych inwestycji PRL-u i wielkich zakładów pracy, no ale

to, kto woli. Natomiast warto przyjrzeć się, co zalecano ówczesnemu kolarzowi, jeśli chodzi o ubiór. Więc na pewno pożądana była obszerna wiatrówka, spięte pod kolanem spodnie, tak zwane pumpy, czapeczka kolarska, okulary, koszulka trykotowa i rozchodzone buty. Zalecane są tutaj niezbędne trampki. Zamiast śpiwora, dlatego że nie każdy wtedy dysponował śpiworem, zalecano brać koc w miarę możliwości, a taki koc no, bywał dość ciężki, to jeszcze nie jest epoka tworzyw sztucznych, to nie jest epoka tkanin sztucznych, więc trzeba wziąć pod uwagę, że to była podróż naprawdę z dość ciężkim kocem oraz co najmniej 3 chusteczki do nosa, ponieważ przypomnijmy sobie, że w tamtym czasie używano chusteczek do nosa wielorazowych, materiałowych, nie takich chusteczek higienicznych, jakie znamy dziś. No i przyznaję, że o ile to naprawdę była taka wyprawa, która wymagała na pewno sporego nakładu przygotowań i też fizycznej krzepy, to jestem przekonana, że rowery z tamtych czasów, one były w stanie wytrzymać bardzo wiele, w tym ówczesne kiepskie albo nawet nieistniejące czasami drogi. Jak popatrzymy na stare zdjęcia, to wtedy ten stan dróg no, pozostawiał sporo do życzenia, bo wiele z nich było w ogóle nie wyasfaltowanych, ale mój dziadek, który jeździł na rowerze naprawdę przez całe swoje życie i nawet po 80 absolutnie ani mu się śniło z niego zejść, jeździł po prostu uparcie na tym samym rowerze z lat 50. I myślę, że takie rowery, one chyba są jednak niezniszczalne.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak.

0: dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Jest 14. Pogoda. Najbliższy poniedziałek czeka nas typowo wrześniowy dzień z umiarkowaną, typową dla tego miesiąca temperaturą i pogodą. Będzie wszędzie raczej słonecznie z przelotnymi opadami, jedynie na południowym wschodzie. Temperatury około 17-20 stopni, jedynie na zachodzie będzie odrobinę chłodniej.
1: Autopromocja.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Na audycję Duchologia w czwórce zaprasza Olga Drenda.
1: Wracamy na rower, bo dzisiaj w Duchologii w czwórce zajmujemy się turystyką kolarską z takiego bardziej historycznego punktu widzenia. Dlatego, że oczywiście turystyka kolarska, turystyka rowerowa to jest taka zupełnie codzienna, zwyczajna w tej chwili część naszego życia. Już masy krytyczne to jest coś, co doskonale znamy. Wyprawy rowerowe górskie, wyprawy rowerowe terenowe. Wszędzie właściwie, gdzie sobie nie zamarzymy, czy podróż przez Europę licznymi szlakami, które są do podróży kolarskich dostosowane, czy śladami dawnej kolei piaskowej na przykład, jak to na Śląsku bywa, i takie trasy, którymi ja jeździłam, czy rowerowe pielgrzymki na przykład.

prostu, co komu się zamarzy. W tej chwili jest to sektor niesamowicie rozbudowany, także jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o infrastrukturę, właściwie w tej chwili żyjemy pod pewnymi względami w kolarskim raju, ale dzisiaj chciałabym troszeczkę wrócić do takich czasów, kiedy trzeba było troszeczkę bardziej się namęczyć i nie tylko namęczyć podczas samej jazdy, czy dźwigając cały ten ciężki ekwipunek, który, no tak przypomnijmy sobie, że był dość pokaźny i ważył także swoje, ale trzeba było się także namęczyć, organizując po prostu te wyprawy i często zmagając się z kiepskiej jakości drogami. Więc dzisiaj do pionierskich czasów przenosimy się na rowerach.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. A dzisiaj dookoła roweru, dookoła dwóch kółek podróżujemy dzisiaj w czasie na rowerach i przywołujemy ducha dawnych wypraw rowerowych, tego jak kiedyś wyglądała turystyka rowerowa. Najbardziej zintensyfikowany czas, kiedy powstawało najwięcej klubów rowerowych, które organizowały takie wycieczki, to miało też swoje cele, dlatego że na przykład jeżeli trzeba było gdzieś skorzystać z infrastruktury, to łatwiej było takiej zrzeszonej wycieczce z klubu PTTK gdzieś się dostać, czy na przykład w czasach PRL, kiedy wyjazd za granicę, także w celach turystycznych był trudny, no to taka organizacja mogła starać się bardziej skutecznie o takie zezwolenie i takie wyprawy widziałam, że organizowano. Jest troszeczkę archiwalnych zdjęć, które można znaleźć nawet w internecie, a także fantastyczne, staromodne strony tych sekcji kolarskich PTTK można znaleźć w internecie. Fani starego projektowania stron www będą bardzo uszczęśliwieni, zaglądając na te strony sekcji kolarskich. Można na nich znaleźć często malutkie, jak to na tych HTML-owych stronach zazwyczaj, zdjęcia dawnych wypraw, gdzie oczywiście przyglądamy się także temu, jak bardzo zmienił się krajobraz, jak zmieniły się stare rowery, ale na przykład możemy się dowiedzieć, że w 1986 roku grupa rowerowa Glob dotarła z rowerami i z małymi przyczepkami doczepionymi do nich do Bułgarii. Myślę, że to musiała być faktycznie ekscytująca wyprawa przez zapewne, nie pamiętam skąd wyjechali, ale to zazwyczaj, ja też jechałam kiedyś taką trasą, Słowacja, Węgry, Rumunia. Do Bułgarii aż nie dotarłam, ale to była popularna trasa z Krakowa. Także widać, że tutaj ten szlak był przetarty, no ale trzeba było zdecydowanie więcej radzić sobie samodzielnie i własnymi środkami. A jak to wyglądało, no to myślę, że już za chwilę.

0: do dawniejszych, starszych, pionierskich dni turystyki rowerowej śladami Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa czy Marii Skłodowskiej-Curie, którzy kiedy tylko rowery pojawiły się w Polsce, to oni na nie z wielkim entuzjazmem wsiadali, podążając śladami tych bardzo zasłużonych postaci. My także wybieramy się na wycieczkę rowerową w stylu retro. Ten styl retro obowiązywał dość długo. Tak naprawdę ta rozbudowana infrastruktura rowerowa, z którą mamy do czynienia dziś i do której jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. Wiem, że jest bardzo dużo tak zwanych sprzęciarzy, którzy śledzą nowinki i starają się unowocześniać i swój styl jazdy, i swój sprzęt. Ja przyznaję, że pomimo tego, że na rowerze jeżdżę bardzo dużo, to do nich nie należę. Ja jestem zawsze zwolenniczką jednak podróżowania w stylu niskobudżetowym i jestem trochę turystyczną konserwą, jeśli tak można powiedzieć. Po prostu mam jakieś swoje stare przyzwyczajenia, ale to ma jedną swoją niewątpliwą zaletę, to znaczy mogę wam o tym opowiedzieć. I opowiedzieć o tym, jak wyglądała wyprawa rowerowa 20 kilka lat temu. Przede wszystkim podróżowało się ze sporym obciążeniem. Wtedy na polskich drogach podróżowało niewielu stosunkowo polskich turystów z sakwami, którzy przemierzali cały kraj w tej z powrotem. Natomiast nie było wcale tak trudno spotkać podróżnika z Wielkiej Brytanii albo z Holandii, którzy postanowili sobie pozwiedzać całą Europę właśnie na rowerze. Ja pamiętam, że czasami w pociągach spotykałam ich właśnie obładowanych z potężnymi sakwami, plecakami, przygotowanych na każdą okazję. Zazwyczaj to byli tacy dość wyluzowani, hipisowaci, trochę starsi ludzie i był to taki bardzo wesoły element kolorytu ówczesnych polskich dróg. Tych turystów było na tyle niewielu, że faktycznie wszyscy się ze sobą witali. Myślę, że teraz trzeba by było przez cały czas jednak wymachiwać ręką, żeby przywitać się z każdym po drodze. Natomiast wtedy panowała taka komitywa, że faktycznie wszyscy się ze sobą witali. Trzeba było wozić ze sobą, na ogół to były starszej daty namioty, takie, które już przeżyły wiele lat, pamiętające jeszcze bardzo dobrze czasy PRL-u. Sprzęt podręczny do naprawy, na szczęście wtedy już były łatki na przykład, którymi można było ewentualną dziurę załatać, ale żeby sobie wymienić dętkę ewentualnie, to pamiętam, że absolutnie podstawowym elementem wyposażenia była łyżka do zupy. Nie tylko chodziło o to, żeby zjeść po prostu zupkę z proszku ugotowaną na kuchence turystycznej, ale żeby uchwytem tej łyżki można było podważyć oponę w celu wymiany dętki. Więc trzeba było maksymalnie polegać na umiejętnościach typu zrób to sam.
1: Duchologia w czwórce.
0: Duchologia w czwórce. Przenosimy się w czasie, ale w tym pomagają nam także radiowe archiwa.
2: Pojechałam pod wiatr i brukiem, ale taka trasa właśnie trochę wyrabia kondycję i dlatego sobie czasami taką trasę wybieram. Od Chrzanówka do Pinogóry jest już lepsza droga, jest raczej pusta i asfaltowa. Po takiej drodze to już można sobie swobodnie jeździć. Wolę nawet takie drogi polne, którym nawet nie wiem dokąd mam jechać, tylko po prostu taka droga przez siebie jest najciekawsza chyba.
3: Czy często urządzasz takie wypady z Ciechanowa?
2: Bardzo często, bo mieszkać w mieście to żaden urok, wydaje mi się, że wieś...
3: Zwłaszcza w czasie wakacji.
2: Tak, tym bardziej właśnie wieś jest chyba jakaś taka pociągająca latem.
3: Taki rower właśnie o małych kółkach, bo ty jeździsz na składaku. Dobrze sprawuje się na długich trasach?
2: Sprawować się sprawuje dobrze, tylko jest ciężko jeździć pod górkę szczególnie, bo wtedy właśnie te małe kółka dają sobie znać.
3: Bierzesz wtedy rower na plecy?
2: Nie, no na plecy to przez wodę najczęściej chodzę.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj wracamy do dawnych lat turystyki rowerowej, takich czasów, które były trochę bardziej dzikie i przede wszystkim trochę bardziej amatorskie. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, jak wspominaliśmy wcześniej, to już w wieku XIX mieliśmy turystów rowerowych, wyprawy międzynarodowe aż do Turcji, czyli naprawdę daleko. Cykliści z Warszawy postanowili taką trasę przemierzyć już w 1929 roku, więc naprawdę w tamtych czasach, kiedy wszystko od roweru po obuwie w porównaniu z dzisiejszymi czasami musiało być o wiele bardziej ciężkie i niewygodne i nieporęczne, to naprawdę jest wyczyn absolutnie imponujący. Ja pamiętam głównie wyprawy z lat 2000, takie czasy, które były trochę bałaganiarskie, przede wszystkim niedofinansowane. Nie było specjalnie infrastruktury, były czasami jakieś wiaty, ale na pewno jeśli chodzi o zatrzymywanie się, no to trzeba było pilnować, kiedy nadchodził zmrok, dlatego że taka sytuacja mogła kończyć się na przykład spaniem. To już minęło dużo czasu, więc podejrzewam, że już ewentualne jakieś reperkusje prawne za to mnie nie dosięgną. Można było na przykład spać na granicy czyjegoś pola, dlatego że po prostu no, trzeba było gdzieś się schować, rozłożyć ten namiot i zwijać się, skoro świt, po prostu, żeby nie pozostawić po sobie śladów. Cały sprzęt, jak zwykle oczywiście, nosiliśmy ze sobą. Na szczęście wtedy były już porządne śpiwory, a nie tak jak w latach 50. ciężkie wełniane koce, z którymi ludzie podróżowali sobie. Pamiętam i takie wyprawy, które na przykład kończyły się przedziwnymi przygodami w rodzaju przypadkowego zatarcia sobie oka taką dezynfekującą chusteczką, co skończyło się poważną infekcją, ale z drugiej strony też lekcją gościnności, ponieważ w małej wiosce, w której udało mi się wtedy zatrzymać gdzieś na trasie Augustów Gdańsk, wtedy jeszcze istniały takie malutkie sklepiki wiejskie, nie wszystko należało do którejś z licznych sieci. No i pan sprzedający w tym sklepiku, a zarazem gospodarz, po prostu starał się uratować moje oko przy pomocy okładów z herbaty, no ale także na tym wtedy moja wyprawa musiała się zakończyć z powodu światłowstrętu. Trzeba było doturlać się do najbliższej stacji i dotrzeć do Krakowa. Ale ponieważ turysta rowerowy był na tyle rzadkim zjawiskiem, że budził raczej ciekawość niż obojętność, bo myślę, że w tej chwili takie grupy czy pojedynczy turyści są po prostu mijani jako standardowy element krajobrazu, no to dawniej bywało tak, że mieszkańcy różnych miejscowości nie mogli się nadziwić, że też komuś się chciało po prostu wieść ten cały ciężki szpej i w związku z tym byli bardzo gościnni, można było załapać się nawet na jakiś poczęstunek, czy można było rozłożyć sobie namiot na czyjejś działce, więc przyznaję, że miało to na pewno wiele, wiele uroku.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Kończymy już pomału naszą wyprawę na rowerach w czasie, dlatego że dzisiaj w Duchologii w czwórce przypominaliśmy sobie troszeczkę historię turystyki rowerowej i warunki podróżowania na rowerach z dawnych lat, jak trzeba było się przygotować w latach 50., 60., ale także i 2000, w czasach, w których faktycznie no, nie mieliśmy jeszcze aż takiego wyboru i aż takich wygód jak dziś. No ale skoro jesteśmy w teraźniejszości, no to trzeba powiedzieć też, że ten początek lat 2000, kiedy jeszcze trzeba było z wieloma rzeczami radzić sobie po prostu przy pomocy gumy do rzucia i trytytki, to był także czas, kiedy zaczęły powstawać faktycznie w Polsce rozbudowane szlaki rowerowe. Za tych tak zwanych moich czasów, kiedy mieszkałam w Krakowie, powstawał szlak Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń, którym wszyscy byli niesamowicie podekscytowani, bo jest to oczywiście bardzo malownicza trasa, którą mogę bardzo polecić. I wtedy też zaczęła powstawać wiślana trasa rowerowa z miejscowości Wisła aż nad Bałtyk. To także zaczynała się w okolicach śląskich, które także są mi i mojemu sercu bardzo bliskie. No ale jeśli ktoś chciałby spróbować takiej turystyki rowerowej w starym stylu, to na pewno myślę, że warto zacząć po prostu od roweru z epoki. Waganty, czyli rowery turystyczne z Rometu. Wiem, że w tej chwili nadal cieszą się dużą popularnością, dlatego że są, no tak jak wiele rowerów z tamtych czasów, są naprawdę niezniszczalne. Ja pod tym względem też nie różnię się specjalnie od mojego dziadka, który jeździł przez kilkadziesiąt lat na jednym i tym samym rowerze. Co prawda nie jeżdżę na rowerze z PRL-u, ale mój od czasów tych moich wypraw z Krakowa na południe albo czasami i na północ, to jest cały czas jeden i ten sam. I właśnie stuka mu 20, więc życzmy mu kolejnej. No i co? Zapraszam na rower. Cześć!
2: Otwórz umysł. To głos.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 najlepsza

0: Selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja Czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
6: Po reklamie.
0: Tak jak my,

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: To już 15 na zegarach, a na głośnikach 4.
1: Pogoda.
0: No i takie średnie nam się zrobiło, nie wiem czy zauważyliście, w ostatnim czasie zarówno kolory nieba, kolory chmurek, jak i te wczesne zachody słońca. Dziś, właściwie teraz najcieplej jest w Gdańsku, około 20 stopni pokazują termometry, z kolei najchłodniej w Zakopanem, no brr, trzeba coś cieplejszego na siebie wrzucić, bo tam 14 kresek, a jeśli chodzi o opady, no to może popadać trochę na północnym wschodzie, właściwie takie przelotne opady deszczu, ale parasolkę zawsze lepiej ze sobą mieć.
2: Pod każdym słowem się podpisuje, że widać, że kalendarz przestawił się na wrzesień, ale można byłoby powiedzieć, że troszkę za dużo tych kartek zdarł, bo mam wrażenie, że to, co dzieje się w pogodzie, to jest taki późny wrzesień. To jest taki moment w roku, kiedy jak wychodzisz z domu bez kurteczki, bez bluzeczki, no to już za chwilę po przejściu 10-15 metrów żałujesz swojej odwagi.
0: Ja dzisiaj prawie tak miałem właśnie, na szczęście zabrałem.
2: Ale jest w tym jakaś sprawiedliwość, bo temperatury w Polsce bardzo wyrównane, na północnym wschodzie i miejscami w centrum 17-18 stopni, zachód i południowa część kraju między 18 a 20, ciśnienie 20 hektopaskali i rośnie to w centrum kraju. No cóż, zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Natomiast jeśli komuś jest nie za wygodnie z tą pogodą, to spokojnie, bo my już za moment będziemy mówić o miejscu, gdzie no, temperatury są zdecydowanie mniej przyjemne.
1: Autopromocja.
3: Niedziela wieczór i humor gituwa? No ba, zwłaszcza z pasmem muzycznym czwórki. Pod lupę weźmiemy, o co chodzi, tuż przed premierą jego nowego albumu. Później rapowy chill na niedzielny wieczór, a na koniec posłuchamy DJ setu na Raska z 12 cali na godzinę. Niedziela od 20. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Nie ma to jak Julian Casablanca i zespół The Strokes Machu Picchu na antenie czwórki.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Tak jak tu siedzę, kładę rękę na środku klatki piersiowej przy sercu. No mam wrażenie, że my się dopiero co żegnaliśmy tydzień temu, a już wracamy.
3: Ale ten czas leci,
2: z powrotem.
3: Nie?
2: No dni zlewają się w tygodnie, tygodnie w miesiące.
3: Nie liczę godzin.
2: I właśnie, idźmy w tym kierunku. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Zaczynamy 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce. To taki program, który pomyślany jest, że z jednej strony przyglądamy się tego, co w tych twardych sportowych tabelkach się dzieje. Z drugiej strony bawimy się, animujemy i skupiamy się na tej troszkę przyjemnej części sportu. No dobra, panie, to w takim razie co w tych tabelach?
3: Co w tych tabelach, co w świecie sportu? No w tabelach Robert Lewandowski po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców. Natomiast, no, przyznam ci się, że mało śledzę jego poczynania, no bo w MLS-ie, no to jest trochę taka ogórkowa liga, emeryturka. Bardziej z ważniejszych rzeczy, no to warto zwrócić uwagę choćby na zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Lionela Messiego. On już był na to przygotowany właściwie, jak sam napisał w mediach społecznościowych po finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią. I nie wiem, czy widziałeś, ale on do mediów społecznościowych wrzucił nie wpis, gdzieś tam wyklikany, tylko on wrzucił wszystko na kartce napisane długopisem. Jemu lewa nóżka chodzi, ale prawa nóżka, prawa rączka też. Człowiek pisze jeszcze, a nie to pokolenie Gen Z. On wie, kiedy zejść ze sceny. Nie to, co Kazuyoshi Miura, japoński piłkarz, który ma 59 lat i cały czas gra w piłkę. O tenisie słów kilka jeszcze. O tym też będziemy mówić zresztą, no bo Iga Świątek już niebawem będzie rozgrywać swoje ćwierćfinałowe spotkanie. Widziałeś, co się stało w meczu Qin Wenjian kontra Madison Keys?
2: Coś niesamowitego.
3: Szok, szok,
2: tak,
3: szok,
2: 5-0 w trzecim secie i Chińce udało się wyciągnąć na 7-5.
3: Bo ona zebrała Bęcki, w pierwszym secie przegrała do jednego, potem w drugim secie rzutem na taśmę wygrała w tiebreaku i tak jak mówisz, 0-5 przegrywała w trzecim secie. To był długi chiński
2: i ten
3: marsz.
2: Gest, który wykonała Madison Keys, uderzając się z całym impetem strunami rakiet po głowie. No taki gest, bym powiedział, gracza juniorskiego.
3: Ale nie rozwaliła rakiety.
2: Nie, ale no kobieta ma na koncie wielkiego szlema w Australii i to ją totalnie rozwaliło. Nie wiedziała, jak się zachować. No cóż, jest nam przykro. Ciekaw jestem, czy Iga poradzi sobie w takim razie z Chinką. Wczoraj miała troszkę problemów z Czeszką Marii Bouskową, ale na całe szczęście się udało. Myślę, że taki troszkę bardziej zacięty, troszkę bardziej męczący mecz to jest coś, co jest jej potrzebne w drodze po sukces w Nowym Jorku.
3: Będzie też szansa wziąć rewanż na Chince, no bowiem Qin Wenjian jest
2: mistrzynią
3: olimpijską. No więc właśnie, złota medalistka z Paryża, Igrzyska Olimpijskie 2024, no i wtedy była górą, pokonała w półfinale Igę Świątek. Iga ocierała łzy w brązowy krążek. Ale my nie o tenisie w pierwszej godzinie, o tym może trochę w drugiej pogadamy.
2: Gdzie ty mieszkasz? W bloku?
3: W polskiej ziemi.
2: Ale w bloku, w kamieniczce?
3: Bloczek.
2: A wysoki?
3: No, całkiem, całkiem.
2: A masz gdzieś w okolicy taki, który ma plus minus 25 pięter?
3: Oj, nie.
2: A taki to już jest wysoki, nie?
3: No wysoki, to jak?
2: No, to wyimaginuj sobie, że nasza gościni weszła na taki budynek, ale tak jakby on był...
3: W drugą stronę.
2: W drugą stronę i pod wodą. Już za moment powiemy, o co nam chodzi. 82 metry.
3: Zostańcie z czwórką.

0: Billie Eilish i utwór Blue. No pytanie, czy kolor niebieski wygląda podobnie na głębokości 100 metrów choćby. Już za chwilę porozmawiamy z Marysią Bobelą, która wie, jakie barwy kryje woda na takich głębokościach.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz to dwóch przystojnych prowadzących, którzy co niedzielę umilają wam to niedzielne popołudnie, ale jest jeszcze z nami równie urodziwa Maria Bobela, freediverka głębokościowa, która ma na swoim koncie Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Świata, rekordy Polski i tu można by długo wymieniać sukcesy. Za chwilę sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Witaj w czwórce.
2: Cześć, dzień dobry.
3: To ja jeszcze szybciutko dodam dla tych wszystkich, którzy zostali pozytywnie zainteresowani tym, jak wyglądamy. Czwórka.online, można nas tam podglądać. Maria, przenieśmy się do 2021 roku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu, że postanowiłaś zacząć się bawić się w schodzenie głęboko, głęboko, głęboko, głęboko pod wodę?
2: To był trochę zbieg okoliczności wynikający z obecności koronawirusa i z tego, że nie było za bardzo co robić, a w tym czasie akurat otworzył się obiekt zwany Deep Spot podwarszawski, gdzie można było spróbować właśnie nurkowania na wstrzymanym oddechu. I troszeczkę tak naprawdę z braku laku gdzieś udałam się do tego obiektu i spróbowałam swoich sił we freedivingu. I co ciekawe, te moje siły na początku były znacznie słabsze, powiedziałabym, niż mogło mi się wydawać.
0: Ten jakby Deep Spot to są okolice Mszczonowa, dobrze kojarzę?
2: Dokładnie tak, to jest właśnie w Mszczonowie.
0: No to jest ciekawe, jak pandemia właśnie na nas wpłynęła, prawda? To trzeba by jakąś taką audycję podsumowującą zrobić, jak się losy ludzkie potoczyły.
3: No ciekaw jestem, co by się działo, gdyby Maria na przykład mieszkała koło lotniska, gdzie można sobie skakać ze spadochronem, czy poszłoby w tym kierunku.
2: Może, tylko się
3: Ale to jest
2: wiem.
3: Tak, że wcześniej fantazjowałaś się w jakimś stopniu na ten temat, że coś cię do tego pociągnęło, czy to była absolutny no, przypadek, że
2: znaczy,
3: tak się stało?
2: Ja zawsze kochałam wodę. Ja tak naprawdę w momencie, jak skończyłam też 20 lat, to wyjechałam z Polski i kręciłam się w takich miejscach, gdzie ta woda zawsze była. Byłam też scuba diverem, czyli nurkiem z butlą i ogólnie jakby to przebywanie pod wodą bardzo mnie fascynowało i tak naprawdę możliwość bycia w tej przestrzeni bez potrzeby posiadania tego całego sprzętu wydawała mi się naprawdę wspaniała.
0: Czyli jakieś zaplecze jednak było, bo ja się zastanawiałem, czy to się właśnie wzięło tak ciach i znikąd. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to to, że Maria niecały miesiąc właściwie temu pobiła kolejny rekord, jeśli chodzi o zejście pod wodę. 102 metry to była wyspa, tak? Należąca do Hondurasu, Roatán na Morzu Karaibskim.
2: Tak,
0: gdzie jest ciekawie? Za chwilę rozwiniemy jeszcze ten wątek związany z twoimi emocjami, co czułaś. Natomiast gdzie jest ciekawiej? Na powierzchni czy w głębinach?
2: Myślę, że i tu, i tam jest ciekawie. Natomiast w głębinach jest znacznie ciekawiej niż może wam się wydawać. Dlatego, że bardzo wiele naprawdę fascynujących rzeczy dzieje się z naszym ciałem i to cielesne takie doświadczenie, którego możemy doznać, jest naprawdę czymś fajnym.
0: To,
2: jest
0: to właśnie rozwiń to proszę, o co
3: przejdźmy
0: chodzi?
3: Tę drogę. 10, tak. 20, 30, 40
0: Endorfiny,
3: metrów. Jak to wygląda?
2: Tak, w moim wydaniu tak naprawdę to są bardziej endorfiny. Ja, jakby mi w tym momencie towarzyszy już ogromna ciekawość, dlatego że ja po prostu trenuję już dosyć długo i jestem siebie pewna, tak, na tych głębokościach.

0: Natomiast tutaj, Michał, zapytałeś o ten aspekt związany z konkretnymi głębokościami. Freediving, czyli nurkowanie na wstrzymanym oddechu, jest bardzo technicznym sportem i jakby są pewne etapy, które musimy, że tak powiem, zaliczyć, wykonać podczas takiego zanurzenia, które są związane z różnymi technikami wyrównywania ciśnienia, chociażby z techniką zanurzania się, na przykład w pewnym momencie podczas zanurzenia nasze płuca na tyle się kompresują, że już nie musimy w ogóle pracować mięśniowo, tylko przez to, że właśnie ta nasza wewnętrzna, że tak powiem, bojka przestaje nas już wypychać na powierzchnię, to nasze ciało po prostu zaczyna już samo opadać. To się nazywa fazą freefalla i to jest taki najfajniejszy moment nurkowania. Taki, nazywam sobie takim kontrolowanym lotem w głębie. Naprawdę niesamowite.
1: Czy i w jaki sposób powiększyć pojemność płuc? O tym porozmawiamy już za chwilę. Maria Bobela, freediverka głębokościowa, jest razem z nami. A teraz niezły hicior na naszej antenie. Zara Larsson, Pink Panthers i utwór Midnight Sun.

0: 30 minut pozostało do godziny 16. Słuchacie Czwórki Polskiego Radia, a przed nami, a my nadajemy.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Żeśmy się zagadali i tak to wszystko jakoś wyszło niezgrabnie, ale już teraz wracamy do zgrabności. Maria Bobela cały czas z nami w studiu Czwórki. Freediverka, rozmawiamy o twoich wyczynach z ostatnich tygodni, z ostatnich miesięcy.
2: Mario, schodzisz coraz głębiej, można robić to w płetwach, bez płetw, z obciążeniem, bez obciążeń. Natomiast niezależnie od sprzętu, który ci towarzyszy, o czym ty myślisz? No bo trzeba mieć naprawdę potężne płuca, żeby to robić. O czym myślisz, kiedy schodzisz coraz głębiej? I czy pojawia się w pewnym momencie

0: Są takie momenty kryzysowe, czy raczej zawsze jest luzik, spokój?
1: Powiem szczerze, że ta droga w ogóle we freedivingu bardzo była zmienna w moim przypadku. W tym roku nie zaznałam żadnego kryzysu ani fizycznego, ani takiego mentalnego podczas mojego zanurzenia. I myślę, że to jest coś, co jest po prostu do wytrenowania. W tym momencie nie myślę o niczym. Jakby ta...
0: No zawsze o czymś myślimy. Przecież ten strumień świadomości gdzieś tam zawsze przepływa przez nasze myśli.
1: Właśnie wydaje mi się, że ten freediving jest takim fajnym narzędziem do tego, żeby nauczyć się nie myśleć
0: tak?
1: o niczym.
0: Czyli taka medytacja w sumie wodna.
1: Myślę, że coś w tym jest. Ja akurat mam do tego sportu podejście właśnie takie bardziej związane z challenge'em, właśnie takie sportowe, natomiast wiele ludzi mówi o freedivingu jako o medytacji. Ja bardzo koncentruję się podczas mojego zanurzenia na linię, wzdłuż której nurkuję, na tym, żeby ją po prostu obserwować i wzdłuż niej prawidłowo się zanurzać, i sam ten aspekt spoglądania na nią i gdzieś w toni widzę ten błękit właśnie, który jest za tą liną, tak bardzo mnie absorbuje, że ja naprawdę czuję, że nic więcej tam się w tej mojej głowie nie dzieje.
2: Ja mam ogromny szacunek do tego, co robisz, natomiast jeśli mam być zupełnie szczery, to myśli, które mam wokół tego sportu, są tylko o przerażeniu, bo mnie to po prostu przeraża, schodzenie tak głęboko, ciśnienie, ciemność. Natomiast jest tak, że w mojej logice jest pewien błąd, bo nasze ciało, ludzkie ciało, nie jest do końca bezbronne wobec tego, co się dzieje na większych głębokościach.
1: Zgadza się. Jesteśmy uzbrojeni w tak zwany odruch nurkowy ssaka.
2: Fajne.
1: Czyli każdy z nas jest ssakiem, tak, i taki odruch posiada. Nie będę tutaj opowiadać dokładnie o wszystkich tych odruchach, dlatego że moglibyśmy rozmawiać kolejne 4 godziny, podejrzewam. Natomiast zachęcam do w ogóle zbadania tego terminu, odruch nurkowy ssaka. Z mojej strony ja po prostu mogę powiedzieć, że nie jesteś jedyny, który myśli w ten sposób, że to jest coś przerażającego. Natomiast zarzekam się, że większość moich właśnie studentów, ludzi, którzy przychodzą do mnie, czy to na intro nurkowe, czy już na kontynuację jakichś kursów, właśnie wypiera w końcu takie przekonanie, że to jest coś przerażającego, dlatego że z boku rzeczywiście to wygląda strasznie dla niektórych ludzi. Natomiast w momencie, kiedy my nauczymy się jakby odpuszczać, relaksować się pod tą wodą, to rzeczywiście pozwalamy tym odruchom na odpalenie się i te nurkowania stają się bardzo fajne. One stają się bardzo relaksujące. Powiem dziś więcej, że właśnie przyjechałam do was z Deep Spotu w tym momencie i moja kursantka powiedziała mi dzisiaj, że uwielbia po prostu przychodzić na ten basen nurkować, że to jest w ogóle taka właśnie przestrzeń na zrelaksowanie się, odpoczęcie, szczególnie właśnie przez pryzmat głowy.
0: Ale ten właśnie odruch nurkowania, jeszcze pociągnę ten temat, bo chciałbym jednak to trochę zgłębić, to polega trochę na takim spowolnieniu naszych czynności fizjologicznych w organizmie. Serce zaczyna na przykład wolniej bić, żeby nam pozwolić przetrwać na tych głębokościach.
1: Między innymi
0: coś
1: tak,
0: w tym stylu.
1: Na przykład właśnie wydarza się bradykardia, to jest pierwszy taki odruch, który się odpala, i masz rację, jakby serce tutaj, które jest mięśniem, ono zwalnia po to, żebyśmy mogli po prostu zachować więcej tlenu. Ale dzieją się też inne rzeczy, na przykład w miarę zanurzenia wydarza się wazokonstrykcja obwodowa, czyli krew zaczyna się kumulować w okolicach narządów witalnych po to, żeby właśnie ten dostęp tlenu był bliski najważniejszym organom, i czujemy to na przykład właśnie przez mrowienie w palcach, zarówno u stóp i u rąk i w ogóle w kończynach, tak? Im dłużej to nurkowanie trwa, tym bardziej to mrowienie czuć. No i skoro już jakby głębiej weszliśmy w ten odruch ssaka, to opowiem wam o takiej reakcji, która moim zdaniem jest najbardziej taka interesująca, w ogóle niezwykła. Polega ona na tym, że już na troszkę większej głębokości nasze pęcherzyki płucne wewnątrz płuc wypełniają się osoczem krwi po to, żeby stworzyć taką barierę ochronną, taką a la gąbkę wewnątrz naszych płuc, aby nie pozwolić płucom na zapadnięcie się, tak? Bo płuca w miarę głębokości przez pryzmat tego rosnącego ciśnienia otaczającego nas, one się kompresują do naprawdę bardzo, bardzo małego rozmiaru. No a taka kompresja, która by doprowadziła do tego, że te ścianki płuc, że tak powiem, dotkną się, wiązałaby się z tym, że po prostu to byłby nasz koniec, tak? A dzięki tej reakcji to się nie dzieje.
2: zostawiamy w

takim razie na moment całą tę fizjologię przy okazji rozmowy o sporcie, jakim jest freediving, troszkę wykładu anatomicznego. To wszystko od Marii Bobeli, która zostaje z nami w studiu czwórki. Już za moment porozmawiamy sobie właśnie o samym treningu i o tym, na ile freediving odbywa się na powierzchni.

0: Ten kawałek już został unieśmiertelniony przez Rockstar. Na stówkę pojawi się w najnowszej odsłonie serii GTA. GTA 6, czyli Elder Brook, Bob Moses i Inner Light.
1: Rusz się, człowieku.
0: Niedziela, ale ruszamy się, biegamy, albo na przykład bierzemy się za freediving i próbujemy zawalczyć z naszymi trudnościami gdzieś tam w głębokości.

0: kościach wody na głębokościach na przykład 102 metrów. Tak zrobiła Maria Bobela, freediverka głębokościowa, która na Morzu Karaibskim w tym roku zanurkowała właśnie na 102 metry, ustanawiając kolejny rekord kraju.
1: Szybkie pytanie w kierunku wszystkich tych, którzy ukończyli Uniwersytet Chłopskiego Rozumu i zadają sobie to pytanie. Co to jest za sport? W sensie, gdzie tu jest sport?
2: Kurczę, poruszamy się tutaj. Musimy trenować, tak, żeby stawać się lepsi. Są różne techniki związane z tym sportem. Są różne dyscypliny, więc wydaje mi się, że już możemy to jakoś w ramki sportu ubrać. Jedna z naszych federacji podlega gdzieś pod Komitet Olimpijski. Mm-hmm. Myślę, że to jest kolejny znak, że to możemy sportem nazwać.
0: Ale freedivingu jeszcze na igrzyskach nie ma.
2: Na igrzyskach nie ma, ale w tym roku, w poprzednim roku zdaje się, już freediving, co prawda basenowy, czyli taki horyzontalny, był na World Games w Chengdu w Chinach.
0: Aha, czyli te igrzyska sportów nieolimpijskich, takie zaplecze jakby, taki przedsionek igrzysk.
2: Powiedzmy tak.
0: Okej, no to miejmy nadzieję, że pojawią się Los Angeles. Chyba nie, bo tam już z tego, co mi się zdaje, program zamknęli dyscyplin sportowych, ale może Brisbane 2032?
2: Trzymamy kciuki.
1: Porozmawiajmy o samym trenowaniu. Na ile freediving dzieje się na powierzchni, czyli jak wyglądają te treningi nie pod wodą, czy to jest tak, że się trenuje tylko pod wodą? W ogóle jak wygląda to zaplecze związane z trenowaniem?
2: Zaskoczę was, że na powierzchni wykonujemy ogromną część treningu i nie mówię tutaj wyłącznie o treningu takim siłowym, siłowniowym, gdzie po prostu dbamy o to, żeby nasza sprawność, siła mięśni pozostawała w dobrej formie, ale też takim bardzo, bardzo istotnym treningiem jest trening mięśni dookoła głośni, dookoła policzków, wewnątrz jamy ustnej, mięśni języka.
0: A jak to wygląda w praktyce?
2: Wygląda to w praktyce tak, że mamy różne urządzenia i różne zestawy ćwiczeń, które po prostu pomagają nam w nabywaniu takiej świadomości, kontroli tych mięśni i tak naprawdę...
0: Bo mówisz o języku, o policzkach, to zastanawiam się, czy na przykład nie ma tutaj jakiejś analogii z ćwiczeniami choćby radiowców, którzy gdzieś tam może się rozgrzewają właśnie przed audycją.
2: Myślę, że musielibyśmy to sprawdzić wspólnie, dlatego że ja z kolei nie mam tutaj za dużej wiedzy na temat waszego treningu, tak?
0: No wiesz, jakieś takie... coś takiego, albo jakieś takie tutaj policzki, język na przykład trochę tak wyraźnie sobie pogadamy.
1: To bardziej chyba rozgrzewa, ja myślę, że te ćwiczenia bardziej zaawansowane.
2: W ramach rozgrzewki można byłoby to zrobić, tak, ale nie, tutaj bardzo istotnym faktem jest to, abyśmy potrafili jakby kontrolować język i jego różne części, dlatego że pomaga nam to po prostu we właściwym wyrównywaniu ciśnienia. Bardzo ważnym jest też właśnie kontrola okolicy głośni i mięśni, które tam się znajdują. I związane jest to z tym, że gdy jesteśmy do góry nogami, tak, a powietrze lubi sobie uciekać do góry, czyli to powietrze, które mamy wewnątrz jamy ustnej, chciałoby sobie uciec powiedzmy z powrotem do płuc, a tego powietrza wewnątrz jamy ustnej potrzebujemy do tego, aby wyrównać ciśnienie. I głośnia, zamknięta głośnia pomaga nam w tym, aby to powietrze w tej jamie ustnej zostało, tak? Jeżeli my ją otworzymy, to powietrze wróci do płuc i my nie będziemy mogli go wykorzystać do wyrównywania ciśnienia i wtedy nurkowanie jest zakończone.
0: To jest wyższa szkoła jazdy. Tutaj wydawać by się mogło, że schodzę sobie pod wodę. Nie, nie, tu cała anatomia ćwiczenia i te sprawy.
1: A propos wyzwań, właśnie, bo schodzi się pod wodę, osiąga się zamierzoną głębokość. Tam jest tak, że się zbiera się tag, który jest, oznacza głębokość. Natomiast mnie zawsze takie podróże albo w górę, albo w dół kojarzą się z tym, że okej, no pokonaliśmy pewną odległość, ale jeszcze wrócić trzeba. Czy powrót jest też trudny? Czy to już jest formalność?
2: Nie, powrót tak naprawdę fizycznie jest najtrudniejszym momentem, dlatego że już mamy mniejszy dostęp do tlenu, tak? Już część tego tlenu spaliliśmy. Nasze mięśnie już są dosyć zmęczone, są już dosyć zakwaszone, więc rzeczywiście fizycznie powrót jest najtrudniejszy, powiedziałabym, natomiast technicznie zanurzenie jest trudne.
1: W jeziorze Garda było tak, że rekord był ustanowiony na pułapie 70 metrów. Ty go pobiłaś o 12, schodząc na 82 metry, więc O czym była ta historia 12 metrów? No wystarczyło zejść na 70.

0: 51 i już byś to miała.
1: Historia była o tym, że spodziewałam się, że nie będę jedyną osobą, która będzie chciała ten rekord pobić. Historia była też o tym, że czułam się po prostu znakomicie wytrenowana. Mhm. Wiedziałam też, że nie będę miała okazji na kolejną próbę w najbliższym czasie, a rzeczywiście wiele osób czai się na te labele, tak? Na te po prostu rekordy świata, rekordy narodowe, dlatego że jednak dla tych, którzy wewnątrz freedivingu działają tak jak ja, jest to fajna reklama po prostu. To jest naprawdę fajna rzecz, którą ja później mogę wykorzystywać w swoich social mediach i rzeczywiście zauważam, że po każdym takim rekordzie ludzie bardziej się interesują i chętniej przychodzą do mnie jako do nauczyciela.
2: I my właśnie reklamujemy ten sport. Po to zaprosiliśmy Marię, żeby opowiadała o freedivingu. Ta historia się jeszcze nie kończy. Będziemy pewnie w audycji 3 godziny sportu i rekreacji albo audycji sportowej, w zależności od tego, jakąkolwiek nazwę by miała, rozmawiać o freedivingu. Tymczasem bardzo ci dziękujemy za rozmowę, Mario. Maria Bobela, freediverka głębokościowa, no naprawdę kobieta o żelaznych płucach, mistrzyni i wicemistrzyni świata, mnóstwo rekordów Polski. Bardzo ci dziękujemy.
1: Dziękuję wam bardzo.
3: To jest nowość czwórki.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CDS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

0: kawałek do reklamy.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.

0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radiowe.

0: Molesta Evenement 16 liter. 16 liter ma słowo agrometeorologia albo Jędrzej Rosiewicz.
1: Pogoda.
2: O 16 mamy też pogodę. W Warszawie około 18-19 stopni, z każdą godziną coraz mniejsza szansa na przelotny deszcz. Późne popołudnie powinno przynieść już więcej przejaśnień i bardzo dobrze, bo przyjechałem do roboty na rowerze. Ciśnienie nadal rośnie, w stolicy jesteśmy w okolicy z 1021 hektopaskali. Wiatr zachodni i z północnego zachodu nadal umiarkowany, ale również powoli słabnie i dobrze, bo do roboty przyjechałem na rowerze.
0: No i siedzi jeszcze w krótkim rękawku, szanowny pan, jakby lato jakieś było.
2: No właśnie, krótko mówiąc, nie jest źle, jeśli chodzi o pogodę w centrum kraju. Lato, no umówmy się, nie pracuje dziś na pełen etat, więc łapcie każdy promień.

0: słońca.
1: W Zakopanem jednak, słuchaj, tam jest źle. 14 stopni to powinno być prawnie zakazane. Takie niskie temperatury 6 września, a w Raciborzu jest najcieplej. 20 kresek pokazują termometry. Swoją drogą Racibórz słynie z tego, że oni co roku wygrywają mistrzostwa w pływaniu na byle czym, które odbywają się na drugim końcu Polski, na Podlasiu. Taka ciekawostka.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Nerwowy, funkowy, rozpędzony i nagle po prostu romantyczny. Jedni by tak powiedzieli o utworze By The Way od Red Hot Chili Peppers, a ja tak mówię o moim współprowadzącym.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Ja chyba teraz przez drugą godzinę będę milczał.

0: ten facepalm.
1: Ja nie jestem przygotowany na te wszystkie komplementy na antenie. Posłuchajcie, naprawdę, to nie jest ustawione.
2: Przepraszam, gdzie,
1: ja
2: był, sobie... Przepraszam, gdzie był komplement?
1: Ja cały czas w swoich twoich słowach słyszę komplementy czegokolwiek ty byś no, o mnie nie
2: dobrze,
1: powiedział.
2: Dobrze, te włosy trochę przyciąłeś.
1: Końcóweczki, tak.
2: Końcóweczki, ale tak. Co, dla zdrowia włosków?
1: Dla zdrowia. Bardzo idziemy dobrze. W stronę, wiesz, zdrowych włosków coraz
2: ale
1: bardziej.
2: Cieszę się, że wciąż jesteśmy w jednej ekipie, czyli kręconych.
1: Kręconych, tak. No, tak. Ja jakbym byłoby trochę bardziej wilgotno w studiu czwórki, to ja bym miałbym afro, więc...
2: Nie możemy rozmawiać o włosach, bo tu realizator nam grozi palcem. Ale kochany, nie martw się, jak się ma piękne włosy, to nie trzeba mieć ich dużo. Naprawdę tak jest.
1: Dobrze, my tu gadu, gadu, pitu, pitu, a sport się sam nie zrobi. Ja tylko dodam, że teraz przy Łazienkowskiej wyjątkowe spotkanie i z tego, co widzę na podglądzie...
2: Iskra Opole. Trafiłem?
1: Nie, no. Nie. Stadion wypełniony po brzegi przy Łazienkowskiej, no bo w tym roku Legia Warszawa obchodzi 110 lat. Wczoraj rzutem na taśmę, Matko Bosko, Częstochowsko, co to było z motorem Lublin, młody Żewłakow, 2 gole w końcówce i jakimś cudem Legia wygrała 3-2, a dzisiaj przy Łazienkowskiej wyjątkowy mecz. Legendy Legii grają przeciwko sobie. Mamy choćby Łukasza Fabiańskiego, Cezarego Kucharskiego, Wawrzynia, Kradowicz, Wrdoljak, Odzidzia OV i jest wynik 2-0.
2: I wracając do rozrywek, ja i Jędrzej jesteśmy takimi sentymentalnymi facetami. Kiedyś było tak, że do biegania wystarczyły buty, do tenisa wystarczyła rakieta, do roweru wystarczył...
1: Do roweru pedał?
2: Rower.
1: Rower.
2: Byłeś pedały. Blisko. A teraz...
1: A no teraz nie, co, nie?
2: Nie da się sportu, nie da się sportu tak uprawiać. Musisz mieć gadżety, musisz mieć fajerwerki.
1: Nie, to ja jestem właśnie... tradycjonalistą w życiu.
2: Dobrze, ale to w takim razie ja będę ci opowiadał o tych wszystkich rzeczach, a ty będziesz to wszystko obalał i mówił, że po co to komu?

0: Abradab i rapowe ziarno na antenie czwórki, 22 minuty po godzinie 16.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Rapowe ziarno, a pamiętacie program Ziarno? Kiedyś to było program, który emitowany był właściwie od samego upadku PRL-u, od 1990. Michał, to twoje czasy są, to ty powinieneś pamiętać. Oglądałeś katolicki program dla dzieci i ich rodziców.
2: Wiesz co, ja się skupiłem na innej rzeczy. Skoro tak zapowiadałeś utwór rapowy, to jakbyś zapowiedział utwór popowy?
0: No trochę pewnie wiesz. Ja ostatnio byłem na koncercie Men I Trust w Progresji, więc ja jak pop, to już raczej taki dream pop mi wjeżdża. To bym pewnie bardziej rozmarzonym głosem zapowiadał.
2: Nie oglądałem Ziarna, przepraszam.
0: No dobra, ale ty lubisz oglądać pewnie gadżety sportowe.
2: Kocham gadżety sportowe i muszę się przyznać do takiej troszkę niefajnej rzeczy, że jak nie odpalę zegarka, to mam wrażenie, że się trening nie udał, więc ja sobie kompletnie nie wyobrażam, jak ci Grecy sobie radzili i jak oni to wszystko mierzyli. No właśnie, to jest tak, że te tak zwane wearables wkradły się do życia już nie tylko osób, które są bardzo aktywne sportowo, coraz więcej osób no po prostu sprawdza sobie tę aktywność. Ile tych kroków, jakie to tętno, ile tych spalonych kalorii.
0: To ile kroków dziennie?
2: Zegarek podpowiada. Ja kroki nie liczę. Ja mam ustawiony taki limit, żeby spalić 1000 kalorii po prostu z ruchu, dodatkowo ponad to, co spala organizm tak naturalnie. To mam ustawione jako cel. Śmieszy mnie czasami to, że zegarki i te inne urządzenia podpowiadają: zregeneruj się bardziej, pooddychaj sobie, napij się wody, no bo to może być taka sugestia, że wiesz, no zegarek ci mówi, że trochę przydałaby ci się lepsza regeneracja, ten sen mógłby być lepszy i nagle zaczyna cię coś pobolewać. Natomiast cały ten sport, no to nie jest absolutnie historia o sportach amatorskich. No mój konik, czyli tenis, i WTA, i ATP dopuszczają używanie takich rzeczy, natomiast wielkie szlemy nie do końca. W tym roku była kontrowersja i Sinnerowi, i Alcarazowi, i Sabalence kazano zdjąć te sprzęty. Sabalenka się tam o to troszkę zdenerwowała.
0: Ale no co, że smartwatcha?
2: Robiła sobie. Oni mają takie opaski sportowe bez ekraników i właśnie Arena o to się troszkę poddenerwowała, że te pomiary zostały. Może dlatego w tym roku nie wygrała. Natomiast jest jeszcze jedno duże pytanie. Czy to, co widzimy na tym ekraniku, jakkolwiek łączy się z rzeczywistością? No i okazuje się, że tylko 11% tych urządzeń, było takie duże badanie, które to właśnie potwierdziło, można zakwalifikować, że mają jakkolwiek te parametry zgodne z rzeczywistością. Więc jeśli zegarek wam mówi dziś, że spaliliście na przykład 2010 kalorii, no to wcale nie oznacza, że możecie sobie zjeść pizzunię, która ma 1800 i tak będzie dobrze, no bo raczej to jest kalkulacja na lekkim minusiku.
0: No słuchaj, ja w takim razie preferuję bardziej tradycyjne podejście do aktywności fizycznej. Obserwuję czasem sobie coś tam odpalę. Jest taki kanał na YouTubie pod tytułem Wojfer 87 i to jest człowiek renesansu. To jest człowiek właśnie, jak ty byś to określił, starożytności, kiedy nie było tych sprzętów. On robi tak, proszę bardzo, 2 dni temu filmik: wyprosty tułowia 20 kg na meblościance, bicepsy telewizorem, bicepsy kanapa, podciąganie na meblościance. To jest człowiek, który zatrzymał się chyba w epoce Sokratesa, Platona i Arystotelesa i jemu żadne tam smartwatche jakieś,
2: wspaniałe,
0: nie wiadomo jakie elektryczne naszyjniki niepotrzebne. Bicepsy, 2 palce w wannie. Można.

0: Hubert, Zielona Noc. A i szalało się kiedyś na tych wszystkich zielonych szkołach.
1: Nadajemy, nadajemy na sportowej fali.
0: Swoją drogą, Hubert Kropka w przyszłą sobotę będzie śpiewał, uwaga, na skoczni. Skocznia Wisła Malinka imienia Adama Małysza, czyli jak się okazuje, infrastruktura sportowa służy coraz częściej już nie tylko samemu sportowi, ale i właśnie muzycznym popisom. Ale my wracamy do tematu sportowych sprzętów, które często okazują się mało przydatne i lądują na dnie szafy. Czy Michał Piwowarek ma taki sprzęt, jakieś drogie sprzęciwo, które zakupił i jest przywalone gdzieś ubraniami, gdzieś głęboko sobie leży?
2: Mam, ale jest właśnie używany i to jest pistolet do masażu. Jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. On ma takie różne fajne, wesołe końcówki.
0: Ale każdy to ktoś w ciebie strzela, czy ty sam w siebie strzelasz?
2: Przykładasz sobie do mięśnia i go próbujesz rozbić. No bo właśnie, jest tak, że możesz sobie kupić prostą piłeczkę do masażu za dwie dyszki i się rolować, jeśli trochę chociaż znasz anatomię. Możesz też kupić właśnie taki pistolet, przyłożyć sobie do różnych grup mięśni, zmieniając końcówkę, tam są zazwyczaj instrukcje, więc to jest proste. Ale co jest ciekawe, taki podstawowy pistolet możesz sobie kupić za, nie wiem, 150 zł, ale są też takie modele, które potrafią kosztować pod 2K. No i to już jest pistolet, który myśli i widzi. Natomiast najzabawniejsze, jeśli chodzi o taką domową regenerację, są takie specjalne pneumatyczne nogawki. To jest rzecz, która potrafi kosztować nawet do 10 koła. Ty kojarzysz w ogóle, o czym ja mówię?
0: Ja siedzę z otwartą buzią, proszę kontynuuj.
2: To jest taka gęsta skarpeta, którą naciągasz sobie głęboko aż pod pachwinę.

0: spinę i na prawą, i na lewą nogę i właśnie tam zaczyna się kompresja po prostu powietrza i to naciska ci na mięśnie, w ten sposób uwalnia drenaż limfatyczny i masz się po tym poczuć lepiej. No ja takich skarpetek kosmonautu, bo to trochę tak wygląda, nie mam, nigdy tego nie próbowałem, natomiast jestem ciekaw, czy to działa. Myślę, że najłatwiej jest jednak zacząć taką własną domową regenerację od tych prostych pistolecików do masażu. Większej różnicy to tak na dobrą sprawę nie robi, ale już daje taki pierwszy efekt do tego, żeby dać ciału impuls do regeneracji, ale mam też propozycję, która jest bezkosztowa. Pospać, pojeść, nawodnić się.
1: No w końcu. Iść do kopalni na przykład, zasadzić jakieś roślinki w ogródku, jeśli takowy się posiada. Czyli bardziej naturalne, tradycyjne podejście. A może z was ktoś ma, z naszych słuchaczy, jakiś sprzęcior, który kupił, wyrzucił pieniądze w błoto, nie korzysta. Dajcie nam znać. 226452100. Za chwilę do was wracamy.

0: Numer raz i DJ Eprom, kawałek Underground, a my zapraszamy was do odpalenia sobie teledysku do nowego kawałka numera Szczęście, gdzie na ficie Natalia Kukulska.
1: Rusz się, człowieku.
0: Ale wracamy do sportowych tematów. Są sprzęty, akcesoria, które są dla sportowca niezbędne. Tak było choćby w przypadku Petra Czecha, czeskiego legendarnego bramkarza, który miał taki charakterystyczny kask ochronny, a to z powodu poważnego urazu głowy, którego doznał w 2006 roku podczas meczu. A teraz się poświęcił grze na perkusji i idzie mu świetnie. Naprawdę obczajcie, jak gość wymiata na bębnach, tylko trzeba sobie to znaleźć na YouTubie. Ale my o tych przedmiotach, które częściej wywołują uśmiech na twarzy, niż przydają się w praktycznym życiu.
2: Głównie takie pytanie pod tytułem, kto pomyślał, że mi tego brakuje? Znalazłem coś takiego jak inteligentny bidon. Uwaga, taki normalny bidon na wodę robi jedną rzecz. Przechowuje po prostu wodę. Natomiast jest bidon inteligentny, który kosztuje blisko 300 i on wie, ile wypiliśmy, zapisuje to w telefonie, świeci, kiedy mamy się napić i uwaga, jeśli go zgubimy, to powie nam, gdzie ostatnio był. Czego to ludzie nie wymyślą, ale jeszcze zabawniejszy gadżet znalazłem. Są okulary pływackie, które kosztują około 1000 zł i płynąc masz pokazane przed okiem tempo, dystans, czas i tętno. Płyniesz sobie i myślisz, no jakby fajnie, mam przed sobą.
0: Jeszcze fajnie, jakby komputer. Facebooka dało się przeglądać. Zdjęcia na Insta.
2: No ta końcówka to takie już śmieszki, natomiast no rzeczywiście ilość tych akcesoriów i gadżetów, które można kupić do sportu, przytłacza. Myślę, że ci Grecy to no nie głupi.
0: Mieli rację, mieli bardzo dużo racji. My już nie o sprzętach, tylko właśnie o psychologii i o tym, jak sobie radzić, jak walczyć z demonami, jak się podnosić na duchu. O tym porozmawiamy sobie w trzeciej godzinie naszej audycji. Słyszymy się po 17:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
0: Po reklamie.

0: Jajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pytego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Halo, halo, tu Londyn. Nie żartuję, jesteśmy cały czas w Polsce, ale gdybyśmy byli w Londynie, no to tea time.
1: Pogoda.
2: O mój Boże, te żarty.
0: No nie napiłbyś się herbatki?
2: A, 17? Napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki takiej, wiesz, nie, prawo Pascala i tak dalej.
0: Ale o 17 pije się herbatkę z mlekiem.
2: Bawarka tak zwana po polsku. Pijesz taką?
0: Po angielsku. Tylko jak jestem w Londynie.
2: No dobra, w takim razie wracając do wiadomości pogodowych. Michale, czy wiesz, co się stało pod Legnicą?
0: Wiem.
2: Tak, odnotowano tam najwyższą temperaturę 20 stopni na godzinę 16, natomiast najchłodniej jest obecnie w Zakopanem. Termometry wskazują 14 kresek. Łomża, Białystok, Sokółka, Ełk, Giżycko, Olecko, Bielsk, Podlaski. Tam pada, a jeśli jeszcze nie pada, to na pewno zacznie. Szykujcie parasole.
0: To ja w takim razie biorę w ręce pogodową kulę do wróżenia i spróbuję przepowiedzieć, co będzie działo się w ciągu najbliższych 7 dni w pogodzie. Wrzesień nie będzie mógł się zdecydować, czy jest latem, czy już jesienią. W poniedziałek zrobi się wyraźnie cieplej. Na południu nawet do 29 stopni. Wtorek temperatura troszkę odpuści, ale prawdziwa niespodzianka przyjdzie w środę, bo na południu może

0: możliwe nawet 32 stopnie, podczas gdy na północy będzie zaledwie 16 stopni, więc o tym jest ta uwaga, że wrzesień nie może zdecydować się, czy jest latem, czy jesienią. No cóż, zobaczymy, co realnie przyniesie ten tydzień. Ja już chowam moją pogodową kulę.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
7: Tak jak

0: Ale bym sobie taką bułę z dżemikiem albo z wiśniową konfiturą zjadł. Tymczasem Vince Staples i Blackberry Marmalade na antenie czwórki. 12 minut po godzinie 17.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Mogę się do ciebie trochę przytulić.
0: Za daleko jesteś trochę, nie, nie.
2: Strasznie jest mi smutno, dzisiaj przerąbałem mecz tenisowy z samego rana. No ale dlaczego tak jesteś? Naprawdę jest mi smutno.
0: Ale jest mnóstwo tych meczów, ale to można oglądać.
2: Na maksa mi dzisiaj nie poszło, jestem taki rozbity. Nie wiem, czy nie powinienem coś z tym zrobić takiego na serio.
0: Ja się dziwię, ile ty meczów tenisowych oglądasz w ciągu tygodnia?
2: Psychologa sportu jakiegoś trzeba chyba zatrudnić. Ile oglądam, czy ile rozgrywam?
0: Ile oglądasz?
2: No zależy, co się dzieje.
0: US Open.
2: Z mecz dwa dziennie.
0: Mecz dwa dziennie?
2: Ale no to często jest towarzyszące, że se coś pisze, coś patrzę.
0: Robisz kanapkę z serem, dobra.
2: Tak,
0: no,
2: odkurzam mieszkanie.
0: Ja jestem w szoku, że niektórzy potrafią oglądać wszystkie mecze ekstraklasy. Kilka lat temu odpaliłem sobie chyba Lechia, Gdańsk kontra Krakowia. No i tak myślę, dobra, dam szansę naszej rodzimej lidze. Hmm? Tłukli się w tym samym sektorze boiska przez 15 minut uderzenie aut, uderzenie, odbicie aut. I powiedziałem, dobra, ja daję święty spokój temu, dziękuję bardzo.
2: Taki groch z kapustą nam się zrobił, to ja spróbuję w takim razie to wszystko jakoś ubrać w rysy logiki.
0: Oto tu jesteś.
2: 26 i 27 września w warszawskim Centrum Olimpijskim odbędzie się konferencja Psychologia Sportu jutro. No a u nas już dziś będziemy mówić o tym, co to tak naprawdę ta psychologia sportu jest, o co w tej całej psychologii sportu chodzi, ale to, co najbardziej mnie interesuje, to czy taki przeciętny Kowalski może to potraktować trochę jak takie laboratorium i patrzeć na zachowania sportowców i przenosić je do swojego regularnego życia. O tym wszystkim porozmawiamy już za moment z psychologiem sportu.

0: To JWP przez rap na ficie problem. Mamy 22,5 minuty po godzinie 17.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: To w czwórce. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. Jesteśmy z wami jeszcze przez nieco ponad pół godziny, a do naszej ekipy dołączyła dr Zuzanna Gazdowska, psycholog sportu, trenerka mentalna i organizatorka konferencji, na którą już dziś zapraszamy, choć ona pod koniec września, psychologia sportu jutro. Cześć, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: O psychologii sportu będziemy rozmawiać, ale zanim jeszcze ten wątek rozwiniemy, jutro Iga Świątek będzie mierzyć się z Qin Wenzheng, czyli chińską tenisistką. Walka o ćwierćfinał. Czy ty, Zuzanno, oglądasz US Open? Śledzisz na bieżąco, co tam się dzieje w Ameryce?
3: Ależ oczywiście, wczoraj też oglądałam, emocjonowałam się bardzo mocno, kibicowałam, myślę, że jak większość nas, Polaków.
2: No właśnie, bo już tych Polaków jest coraz mniej w US Open. Iga Świątek, kto tam? Chwalińska odpadła, Hubert odpadł, Majchrzak odpadł, Franklin, no i Świątkowa nam została.
0: Wszystko na barkach Igi, nomen omen, a propos psychologii. Ja jestem bardzo ciekaw, czy psycholog sportu potrafi obejrzeć mecz tenisowy, tak jak przeciętny kibic, czy ty widzisz kilka chwil wcześniej, już po delikatnych sygnałach płynących z ciała zawodnika, co tu się za chwilę wydarzy?
3: Staram się tego nigdy w ten sposób nie analizować. Ja wiem, że to jest pytanie z kategorii zboczenie zawodowe. Mm-hmm. Staram się nie analizować z tej prostej przyczyny, że ja nie mam prawa tak naprawdę wiedzieć, co dzieje się w głowie Igi. Nie jestem jej psychologiem. Iga pracuje na stałe ze swoją psycholożką sportu. Panie robią bardzo dobrą robotę, co widać po dotychczasowych różnych rezultatach. I myślę, że prędzej w ten sposób może podejść do jej meczu właśnie psycholog, który jest w stanie przewidywać, co tam się zaraz może wydarzyć po mowie ciała, po spojrzeniu. Ja takiej wiedzy nie mam, więc też nie chciałabym tutaj dorabiać jakiejś historii czy interpretacji, nadinterpretować. Staram się jednak to rozgraniczać. Jeżeli oglądam mecz swojego własnego zawodnika, jeżeli można to tak nazwać, to jasne, widzę pewne sygnały, jestem w stanie coś odczytać między wierszami. W przypadku tak zwanego obcego sportowca, obcego zawodnika, no jednak nie.
2: Ale to, co możesz odczytać, te cechy takie, które się gdzieś tam pojawiają, uzewnętrzniają, to jest charakterystyczne dla każdej pojedynczej osoby, prawda? Czy
3: tak.
2: Są takie uniwersalne, że możesz zauważyć, nie wiem, ktoś tutaj zrobił jakiś ruch taki czy inny i jednak możesz powiedzieć, tutaj wkrada się nerwowość, tu jest stres, nazwać to wszystko, co dzieje się w głowie zawodnika. Istnieje taki uniwersalizm też?
3: Nie do końca. To są tak zwane różnice indywidualne w psychologii sportu również. Możemy tutaj odnieść się chociażby do przykładu Rafy Nadala, który miał bardzo taką, powiedziałabym, nietypową rutynę swoją przeduderzeniową. No właśnie, takie tutaj, czy ustawianie swoich butelek z piciem w określony sposób, czy drapanie się po czole, po nosie. Ktoś mógłby to odczytać jako sygnał czy zmęczenia, czy zdenerwowania, jakiegoś nawet poirytowania, a tak naprawdę to były takie gesty, które pozwalały mu wchodzić na odpowiednie obroty, na odpowiedni poziom koncentracji.
0: Sam stres, jeśli chodzi o sport, można powiedzieć, że to nie jest nic złego, ale gdzie twoim zdaniem przebiega granica między takim zdrowym stresem sportowym, który mobilizuje, a takim stresem, który zabiera możliwość zrobienia czegokolwiek, blokuje ciało?
3: No, tak długo jak stres sprawia, że odczuwamy taką pozytywną adrenalinę i czujemy, że to jest dla nas ważne, że jest to moment istotny, stresujący dlatego, bo nam zależy, ale nie psuje on naszego wykonania, to możemy powiedzieć, że jest to tak zwany eustres w psychologii, czyli pozytywny, dobry stres, pomocny stres, który pozwala nam się właśnie mobilizować do działania, do ataku. W momencie, jeżeli ten stres zaczyna wpływać w sposób negatywny na to, co robimy, gubimy się, tracimy pomysł na to, jak chcemy grać, tracimy naszą rutynę, nasze najskuteczniejsze uderzenia przestają być tak samo dobre jak zwykle, no to to jest taki sygnał, że z tym stresem warto by było popracować.
0: I czy to jest dokładnie ten sam

0: mechanizm, który dzieje się w głowie człowieka, który ma przed sobą ważną rozmowę o pracę, ważny egzamin?
1: Oczywiście. To jest jak najbardziej proces uniwersalny, niezależnie od dziedziny, od dyscypliny.
2: Żadnych innych nowych etatów nie będzie, psychologa też nie, bo nie mamy w drużynie wariatów. Koniec cytatu. Tak kiedyś powiedział świętej pamięci Franciszek, trener Franciszek Smuda. Jak bardzo zdezaktualizowały się te słowa?
1: Ciężko powiedzieć, że coś się zdezaktualizowało, jeżeli nic z tego, co zostało powiedziane, nie było aktualne, bo wielu sportowców za czasów trenera Smudy też pracowało już z psychologami czy z trenerami mentalnymi. Tak więc tutaj ciężko odnieść się do tak krzywdzących stereotypów tak naprawdę. Ja oczywiście nie będę upierać się przy tym, że każdy psycholog sportu jest super skuteczny, każdy trener mentalny na pewno pomoże, bo też obiecywanie pewnego rodzaju wyniku, rezultatu na skutek takiej współpracy, no jest mrzonką, tak? I tutaj też oczywiście wchodzą takie kwestie jak dobre dopasowanie się specjalisty i klienta, zawodnika, repertuar technik, jakie jest w stanie taki specjalista zaproponować. Więc tutaj oczywiście nie każda współpraca będzie dobra, będzie skuteczna. Natomiast też nie zgodzę się zdecydowanie z tym, że te osoby, które korzystają z usług trenera mentalnego czy psychologa sportu, że są w cudzysłowie oczywiście wariatami.
0: Doktor Zuzanna Gazdowska gości w czwórce o psychologii sportu. Rozmawiamy, to w takim razie już za moment w czwórce uczyć się będziemy przegrywać.

0: Strange, Ellie and Fer w czwórce. Mamy 32 minuty po godzinie 17, a my...
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: O psychologii sportu rozmawiamy. Z nami niezmiennie w studiu dr Zuzanna Gazdowska, organizatorka konferencji, która już pod koniec września w Warszawie.
2: Ja mam tutaj jedno konkretne pytanie. W której dyscyplinie sportu psycholog sportu jest najbardziej potrzebny? No bo mamy... sporty spokojniejsze, mamy buskashi na przykład, sport z Kirgistanu, gdzie rzuca się martwą kozą do betonowej studni i często wpada się do tej studni z tą kozą. To są emocje na najwyższym poziomie. Która dyscyplina potrzebuje psychologa sportu najbardziej?
3: Jak już jesteśmy przy tych kozach, to myślę, że taki rzut kozą i wpadanie do studni też wymaga dobrego radzenia sobie ze stresem, więc na konkretne pytanie konkretnie odpowiem, że każda. Mhm. I to zależy od zawodnika, od jego indywidualnych potrzeb, czyli tutaj nie dyscyplina, a bardziej jednostka. To, jaki ma repertuar swoich umiejętności, możliwości mentalnych, ograniczeń być może, które będą determinowały.
2: No ale
3: to.
2: Tu ogólnie odpowiadasz na to pytanie, a nie ma rzeczywiście takich dyscyplin, w których człowiek jest szczególnie narażony i ten psycholog jednak pełni rolę takiego patrona, anioła stróża i jest mu w stanie pomóc? Jest duży stres na przykład. No,
3: każda dyscyplina może się wiązać z dużym stresem. Nie jestem w stanie tutaj wybrać jakiejś jednej. To by było bardzo nieobiektywne, gdybym powiedziała, że moim zdaniem ta i ta dyscyplina, bo na przykład ja w to gram i wiem, że to jest szczególnie obciążające. Każda dyscyplina, czy to są szachy, jeżeli już mówimy o takich powiedzmy spokojniejszych, czy to będzie gra w golfa, czy to będzie piłka nożna, czy rzucanie tą kozą przysłowiową, niesie za sobą pewne obciążenia, pewne wymagania co do właśnie co do tej sfery mentalnej, czy to będzie duże opanowanie, czy to będzie dobra koncentracja, czy czas reakcji. Każda z tych umiejętności mentalnych jest na równi taka wyćwiczalna, tak bym powiedziała.
2: Czyli ktoś przy partyjce szachów może, spokojnej partii szachów, może się bardziej nawet zestresować, aniżeli piłkarz przy stadionie pełnym, nie wiem, Stadion Narodowy 56 tysięcy osób. Czyli tutaj, żebyśmy też tak nie stopniowali tego stresu, tak? Tylko stres jest po prostu stresem.
3: Tak, stres jest stresem, stres jest obecny, może być obecny, niezależnie od tego, jaka to jest dyscyplina, ale też nie chciałabym, żebyśmy upraszczali wsparcie mentalne, czy też pracę psychologa sportu tylko i wyłącznie do radzenia sobie ze stresem. Tutaj cała gama różnych innych umiejętności mentalnych, właśnie takich specyficznych dla danej dyscypliny, może być takim tematem do pracy z psychologiem.
0: Ale jakakolwiek jest to dyscyplina sportu, to w każdym sporcie można albo źle rzucić kozą, albo zrobić tak, że twoje pionki zostaną szybciej strącone i trzeba przeżyć porażkę. To w takim razie twoim zdaniem, oczywiście wiem, że to jest temat głęboki, ale jak uczyć się przeżywać porażki? Czy dawać sobie przestrzeń na to, żeby być wściekłym, rozczarowanym, czy jednak usiąść i od razu zacząć przerabiać?
3: Oczywiście być może pierwszy taki pomysł na przykład rodzica młodego sportowca, to mogłoby być od razu po zejściu z boiska, z kortu, jakieś takie zastanawianie się, analizowanie, co tutaj poszło nie tak, co było dobre, co było złe. Absolutnie złota zasada jest taka, że nigdy na gorąco nie analizujemy po przegranej, z tego względu, że zawodnik, czy indywidualny, czy drużyna, zaraz po zakończeniu meczu, rozgrywek, jest w tak silnych emocjach, że to i tak nic nie da, że zaczniemy tutaj zastanawiać się i udzielać konstruktywną informację zwrotną. Zawsze trzeba odczekać, dać sobie taki moment na odetchnięcie. Ja często też proponuję na przykład rodzicom zawodników albo partnerom zawodników taką strategię, że jeżeli wracają z zawodów, wsiadają w samochód, to przez całą drogę do domu nie rozmawiają absolutnie o tym starcie. Robią wszystko inne, o wszystkim innym rozmawiają, o szkole, o studiach, o pracy, ale absolutnie nie o starcie, tak żeby te emocje zdążyły sobie opaść, osiąść i dopiero później na chłodno zaczynamy sobie analizować. A jeśli chodzi o to, co zrobić i jak taką przegraną podsumować, żeby to było jakkolwiek konstruktywne, no to na pewno warto jest zidentyfikować, co poszło nie tak i czego tutaj zabrakło, co możemy... jaki aspekt możemy obwiniać za taki nie do końca fajny wynik, ale warto też poszukać tego, co było dobre, żeby to stanowiło

0: taką kotwicę na przyszłość, coś, czego się w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, uczepimy jako tego dobrego punktu, który był fajny i który można wykorzystać na przyszłość.
1: Doktor Zuzanna Gazdowska, psycholog sportu, trenerka mentalna, jest gościem Czwórki, ale to jeszcze nie koniec. Za chwilę wracamy, ale teraz wybierzemy się na wycieczkę do Irlandii, do Dublinu. Fontaines DC i Starburster na antenie Czwórki.

0: No, prawdziwe irlandzkie chłojenie. Jeszcze ten uśmieszek na sam koniec. Muzyka irlandzka przeżywa drugą młodość. Nick Up, a teraz na antenie czwórki Fontaines DC zagrają w Polsce 31 października w Łodzi.
1: Sport w czwórce.
0: A nawet psychologia sportu z dr Zuzanną Gazdowską, która jest specjalistką w tej dziedzinie, a także trenerką mentalną.
2: Ja nigdy nie byłem jakoś świetny z matematyki, ale kiedy słyszę daj z siebie 100% i dawaj te 100% cały czas, no to mam takie poczucie, że można po pewnym czasie dojść jednak do zera, bo to gdzieś musi być odejmowane. Porozmawiajmy króciutko o perfekcjonizmie. Twoim zdaniem spoko czy niespoko? Takie właśnie stwierdzenie, daj z siebie 100%.

0: 100%, szczególnie jeśli masz na przykład takiego zawodnika, który wygrał mecz, a od razu potem schodzi z troszkę spuszczoną głową i mówi do siebie, że no mogłem lepiej.
1: No myślę, że taki komunikat straszną presję może nałożyć na zawodnika i no wydaje mi się też, że jeżeli ktoś ostro trenuje, ćwiczy, pracuje, to nie idzie na zawody po to, żeby nie dać z siebie tych 100%. I teraz podkreślanie tego tylko, żebyś dał z siebie te 100%, no nie do końca chyba będzie takie wspierające, nie do końca będzie pomocne. Dużo lepiej byłoby powiedzieć, słuchaj, jestem tutaj, jeżeli mnie potrzebujesz, możemy później porozmawiać, będę dobrze, pozytywnie o tobie, ciepło myśleć. I takie jeszcze dokładanie do pieca, tylko daj z siebie te 100%, lepiej chyba tego unikać.
0: 26 i 27 września w Warszawskim Centrum Olimpijskim konferencja, którą organizujesz, Psychologia Sportu Jutro. O co chodzi z tym jutrem?
1: Chodzi o to, że zastanawiamy się co roku, bo to już czwarta edycja tego wydarzenia, co roku zastanawiamy się, dokąd zmierzamy jako psychologowie sportu, jako trenerzy mentalni, jaki jest stan obecny, dzisiejszy stan naszej dziedziny, naszej dyscypliny i gdzie będziemy jutro, gdzie będziemy w przyszłości, przy okazji kolejnych imprez sportowych, jak możemy się rozwijać i właśnie jak możemy być jeszcze lepszymi specjalistami w tym cudzysłowie jutrze.
2: To zróbmy sobie w takim razie preludium do konferencji. Zróbmy sobie taką mikrokonferencję w Studiu Czwórki przez te kilka ostatnich minut audycji. Zuzanna zdradzała tutaj poza anteną, że szczególne wzięcie mają psychologowie sportu w e-sporcie. Jakbyś mogła to rozwinąć i powiedzieć jeszcze, w jakim kierunku właśnie to zmierza, no nie zaspoilerujemy całej konferencji, nie zdołamy o tym wszystkim opowiedzieć, bo czas nas też goni. Także jak wyglądała ta ewolucja i w jakim kierunku psychologia sportu zmierza?
1: No, mamy coraz więcej dostępu do nowych technologii, do różnych rozwiązań, chociażby w treningu psychomotorycznym. Tutaj absolutnie technologia podsuwa nam takie rozwiązania, które pozwalają nam udoskonalać serwowany przez nas trening mentalny, psychomotoryczny, naprawdę na najwyższym poziomie. I tak naprawdę też jesteśmy na takim etapie jako grupa zawodowa, że w dzisiejszych czasach, jeżeli popatrzymy czy to na najważniejsze imprezy w dowolnej dyscyplinie, czy na Igrzyska Olimpijskie, to ze świecą szukać takich drużyn, czy też takich zawodników, którzy nie współpracują z psychologiem, z trenerem mentalnym, którzy nie korzystają, czy też nie korzystali w przeszłości z takiego wsparcia, lub też sami nie zgłębiają też tej dziedziny. Bywają tacy zawodnicy, no już przyczepmy się do tego tenisa, tak jak chociażby Aryna Sabalenka, która pracowała kiedyś z psychologiem sportu, ale stwierdziła, że wie już wszystko, jest w stanie sama sobie zapewnić takie wsparcie mentalne razem ze swoim obecnym sztabem. Natomiast ona też nie deprecjonuje tej roli przygotowania mentalnego, tylko po prostu zapewnia sobie to innymi drogami, innymi narzędziami. To też jest jak najbardziej okej, jeżeli jesteśmy w stanie sami to zrobić dla siebie.
0: Kogo udało się ściągnąć na konferencję, jeśli chodzi o takie duże nazwiska sportowe? No myślę, że dużymi nazwiskami zawsze fajnie jest się pochwalić. No to chwalmy się.
1: No chwalmy się, myślę, że jest czym, bo przede wszystkim, i to jest giga frajda, że mogę o tym powiedzieć, będzie z nami pan profesor Jan Blecharz, czyli kiedyś, dawno temu, kiedy psychologia sportu w Polsce dopiero raczkowała, to tak naprawdę tutaj pierwsza taka współpraca psychologiczna Adam Małysz właśnie z panem profesorem Blecharzem. W dzisiejszych czasach pan profesor Blecharz pracuje z lekkoatletami. No tutaj możemy też wspomnieć o doktorze Marcinie Kochanowskim, możemy wspominać o doktor Adriannie Zagórskiej-Pachuckiej. To są wszystko takie bardzo znane nazwiska w polskiej psychologii sportu. Również Daria Abramowicz, którą znamy ze sztabu Igi Świątek, ale też Oli Mirosław, Ewy Pajor. I też wielka gratka, myślę, dla wszystkich fanów sportu, czyli będzie z nami Anna Kiełbasińska, która opowie o tym, jak wzmacniać taką swoją odpowiedzialność i decyzyjność w sporcie, jeżeli chodzi o kierowanie swoją karierą. To oczywiście tylko kilka z nazwisk prelegentów, którzy będą z nami na tegorocznej edycji, ale myślę, że naprawdę warto. To jest wydarzenie nie tylko dla psychologów sportu, nie tylko dla trenerów mentalnych, ale też dla trenerów sportowych, którzy

0: którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje umiejętności pracy z zawodnikami, także dla samych zawodników, czy też dla rodziców młodych sportowców.
1: A za tym wszystkim stoi Zuzanna Gazdowska, która jest organizatorką tego wydarzenia, również psychologiem sportu. 26-27 września, Warszawskie Centrum Olimpijskie, tam konferencja Psychologia Sportu.
2: A my już się powoli żegnamy. Zuzanno, bardzo dziękujemy Ci za wizytę i za rozmowę. Zapraszamy na konferencję również.
0: Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
1: Antenę Czwórki już za moment przejmuje numer raz.
2: Hał, hał, na cztery łapy.
1: Właśnie,
2: już się kręci, uśmiechnięty, macha.
1: Ale on ma energię, ale on jest szczęśliwy. A my życzymy Wam doskonałego tygodnia. Michał Piwowarek.
2: Jędrzej Rosiewicz, a za konsoletą Wiktor Sudyka. Słyszymy się w przyszłości. Pa, pa.
1: Pa.

0: Autopromocja.
1: Niedziela wieczór i humor gitówa? No ba, zwłaszcza z pasmem muzycznym czwórki. Pod lupę weźmiemy, o co chodzi, tuż przed premierą jego nowego albumu. Później rapowy chill na niedzielny wieczór, a na koniec posłuchamy DJ setu na Raska z 12 cali na godzinę. Niedziela od 20. Zaprasza Zu, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów.

0: Osteoseniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: 18 stopni w Warszawie, zachmurzenie umiarkowane. Mogą być jakieś opady deszczu, ale może przejdzie bokiem. O 17 miało padać i jakoś nie padało, więc do końca w te prognozy nie ma co wierzyć. Patrzmy w niebo i oddychajmy, bo zawsze ten deszcz czuć w powietrzu. Jeżeli mamy psa na przykład, jeszcze psa myśliwskiego, to ten pies też często wyczuje, jak, że ta burza gdzieś tam krąży i gdzieś nadchodzi. Ale patrzę na mapę Polski, wszędzie bardzo podobnie, nigdzie nie pada w tym momencie. Temperatura od 16 stopni w Zakopanem do 21 w Zielonej Górze. I to jest najcieplejsza temperatura w Polsce. W Suwałkach 17, w Warszawie 18, na północy 16, 18, 17. Ale bardzo przyjemnie. Co prawda wiatr troszkę może powiać, no ale na pewno nie będzie to duży wiatr.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: gdzie byłem, nie mam.
1: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki. Czwórka, to słychać.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: 18.06, audycja na cztery łapy. Numer raz na fali będzie jutro, ale myślę, że i tak się wszystko zgadza, bo jednak fala jest cały czas czwórkowa, a ja cały czas na tej fali płynę, więc szczególnie, że dzisiaj gość rapowy, więc myślę, że tutaj audycja numer raz na fali również pasuje, ale gość przyszedł z psem, więc audycja na cztery łapy pełną gębą dzisiaj. Opał, który za chwilę się pojawi tutaj na tym krześle. Pogadamy o nowym albumie, o tym, jak z tym psem się współpracuje, jak się żyje i w ogóle, czy pies w pewnym momentach naszego życia, naszej, nie wiem, kariery, naszego dorosłego życia może nam ciutkę przeszkadzać, czy po prostu jest naszym druhem, który idzie z nami na koniec świata, jeżeli mamy taką możliwość.

0: oczywiście, żeby tego psa ze sobą zabierać, to jak najbardziej ja wychodzę z założenia, żeby zabierać. Chociaż wracając do wywiadu z DJ-em B, który powiedział, że to jest najgorsze, czego można zrobić, czyli zabrać psa do swojego miejsca pracy, a ja uważam, że to przede wszystkim zależy od psa i od miejsca pracy, bo jak ktoś pracuje tak jak ja, czy w czwórce, czy na przykład w studiu jestem realizatorem, no to ten pies ma ciszę, spokój i wszystko się zgadza. Natomiast jeżeli pewnie byśmy pracowali, nie wiem, w fabryce, czy nawet jako mechanik samochodowy, czy nie wiem, no to już wtedy ten pies może by się trochę gorzej czuł, bo jednak bardzo dużo bodźców, dużo odgłosów i to nie do końca jest dla psa dobre. No ale w takim przypadku, jeżeli nawet, nie wiem, idziemy na koncert, to ja zawsze mojego fileta ze sobą biorę, zostawiam go w hotelu, on jest pieskiem bardzo grzecznym, nic nie robi, nic nie niszczy, więc tutaj jestem spokojny, że wszystko będzie dobrze, a myślę, że no wiadomo, że jakiś stres jest, bo nowe miejsce, ale z drugiej strony wolę go wziąć ze sobą, niż miałby siedzieć na przykład sam w domu paręnaście godzin, aż pojadę na koncert i wrócę z tego koncertu. No po prostu serduszko by mi pękło, a mojemu filetowi myślę, że tym bardziej by to serduszko pękło. Dobrze, zaczynamy od Mike'a D, czyli legendarny raper ze składu Beastie Boys, który wypuścił swój nowy album. Przedziwny, trochę eksperymentalny, ale utrzymany w klimacie Beastie Boys. It's time!
1: Na 4.

0: na cztery łapy.
1: Witam serdecznie, po raz kolejny 18.11, no już jest z nami gość Opał, witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
1: Z kim przyjechałeś dzisiaj?
2: Jest ze mną Tashi, to jest mój jamnik króliczy.
1: Tashi?
2: Kompan życia, Tashi, tak.
1: Tashi, okej.
2: Z tybetańskiego szczęścia. Czyli w takim luźnym tłumaczeniu ten, który przynosi szczęście.
1: No myślę, że każdy pies tego szczęścia przynosi dużo, bo to jednak jest naprawdę niesamowite stworzenie, które oddaje nam tak niesamowicie miłość, że no chyba dlatego staje się naszym najlepszym przyjacielem w pewnym momencie. A powiedz mi, jak ty, no bo masz tego pieska ponad rok troszeczkę, tak? Czy już miałeś takie sytuacje, że nie miałeś z kim zostawić ziomka,

0: A czy wyjeżdżałeś? No bo to jest tak naprawdę zawsze główny problem psiarzy, no, że gdzieś wyjeżdżamy i nagle się okazuje, że nie mamy co z tym psiakiem zrobić.
1: Wiesz co, ja mam taki program wgrany z dzieciństwa, to bardzo często moja mama powtarzała, że pies to jest jednak duża odpowiedzialność.
0: Oczywiście.
1: Dlatego nigdy za czasów tego małolata się na tego psa nie zdecydowałem. Natomiast w tym życiu dorosłym bardzo mi go brakowało i to była też świadoma decyzja, którego psa sobie dobierasz, jakby, nie? Bo są różne rasy, mają różne cechy charakterystyczne.
0: Oczywiście, no, charaktery swoje.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak. Ale też jakby no rozmiar, chyba gabaret jest tutaj ważny. A dla mnie ważne było to, żeby ten pies był kompaktowy, nie? Czyli, że wsiada z nami w auto, tak, jedzie wszędzie. Tak jak mówiłeś na wejściu, no on chodzi z nami wszędzie, no, czy to do majorsów, czy to do studia, czy to do radia, czy to na koncerty. Chociaż faktycznie wtedy albo zostaje z jakąś ciocią koncertową, a jest ich sporo, albo po prostu...
0: No tak, ciocia zawsze się znajdzie do pieska.
1: Albo po prostu w hotelu, no bo jednak warunki koncertowe to nie są dla zwierząt przestrzenie.
0: No trzeba by wymyślić takie słuchaweczki specjalne. Jak są dla dzieci, to dla piesków, myślę, że...
1: Nie wiem, czy byłby najbardziej
0: nie zdałoby
1: z tego.
0: To. Tak, no. Bo pies nie lubi mieć nic na głowie, więc tutaj myślę, że byłby problem. Ale faktycznie no, zabieranie ze sobą czworonoga, szczególnie jeszcze jak jest grzeczny, bo też niektórzy no, nie mogą zabrać, no bo nie wiem, rozwali pokój hotelowy.
1: No tak,
0: kiedyś
1: tak,
0: hip-hopowcy tak, rozwalali, a teraz możemy wziąć psa, który też nam
1: zniszczy. Ja też sobie z tego zdawałem sprawę i bardzo ważne było, jak Tashi dorastał, to byliśmy u behawiorysty, chodziliśmy na lekcje, że on jest tak przyzwyczajony, że no, ma jeździć z nami i ma być grzeczny po prostu. Nie?
0: A ma ten swój myśliwski charakter, no bo jednak jamniki są psami myśliwskimi.
1: Tak. No, tylko że właśnie myślę, że
0: jest on
1: mocno pomniejszony właśnie przez to, że jest już jamnik króliczy, nie są to takie typowe jamniki.
0: Okej, to dobrze, że mówisz w ogóle, bo ja bym, powiem ci szczerze, bym powiedział jamnik, no po prostu.
1: Jest dużo mniejszy, nie? Gabarytowo jest dużo mniejszy i faktycznie jakby rzuca się na wszystko, co ucieka i co jest do złapania, ale niekoniecznie łapie zawsze.
0: Okej, no ale to akurat się myślę, że zdarza, a złapał coś ci przyniósł jakąś zdobycz?
1: Jak jest martwe, to tak, razem jakieś martwe ryby albo jakieś martwe ptaki, to jasne, że tak,
0: no. No tak, ale to jest instynkt, no tego tak ciężko nad tym zapanować. Chciałbym trochę się cofnąć na początku, no bo wyszła nowa płyta, Opał 7, tak? To,
1: Opa 7 dosłownie.
0: Opa 7, okej. No ale ty swoją historię zacząłeś dosyć wcześnie i tak naprawdę najbardziej mnie ciekawi ta historia, znaczy historia, tak naprawdę twoja przygoda z horror rapem. Bo to dla mnie w ogóle horror rap, jak zaczynałem słuchać rapu w latach 90. zespół Grave Digas był dla mnie jakimś po prostu czymś niesamowitym. Połączenie Prince Pola z Rezą i w ogóle ten klimat. Skąd w tobie się wzięła zajawka takim horror rapem?
1: To u mnie się to zaczęło totalnie od po prostu zajawki rapem i zajawki filmem, horrorem dosłownie. Nie? Jeszcze nie miałem pojęcia, że taki gatunek jak horrorcore istnieje. Już wtedy gdzieś tam w szafie nagrywaliśmy jakieś takie mroczniejsze rzeczy. A pierwszy zespół, jaki usłyszałem w tej stylistyce, to jest ICP, nie? Insane Clown Pussy.
0: No tak, faktycznie.
1: I on miał taki mocno jeszcze cyrkowy, klaunowy wydźwięk mroczny. No a później wszedł Słoń, nie? Jakby na polski rynek i się okazało, że nie wpadliśmy na to pierwsi, wyobraź sobie.
0: A kurczę, no. To zawsze tutaj żałuję, ale z drugiej strony ktoś te szlaki musi przecierać, bo to też jest moim zdaniem władować się w jakiś nowy, może nie gatunek, ale podgatunek i zrobić coś własnego. Na pewno jest to ryzyko, bo z jednej strony, chyba że zaczynamy swoją karierę dopiero muzyczną, no to wtedy możemy ryzykować, bo może pójdzie, tak?
1: No tak.
0: Ale w pewnym momencie też już zaczynamy się zastanawiać nad tym, a jednak te teksty horrorowe, no szczególnie usłonia, pozdrawiamy serdecznie, to jest hardkorowiec prawdziwy.
1: I jest to też na tyle kontrowersyjny podgatunek rapu, tak sobie myślę, że nawet fajnie, że ktoś te szlaki przetarł, nie? I że nie pokazaliśmy się jako pierwsi, tylko że już jakby polski słuchacz był z tym obeznany dosyć, bo z tego co pamiętam, wtedy wychodziły Chore Melodie, czyli ten pierwszy pust Słonia jakby w Polsce. No i też jest właśnie ciekawa historia, że pierwsza wytwórnia, w której byłem, to jest u Słonia, nie? W Branded Family byliśmy. Pamiętam to jak dziś, miałem 16 lat, grałem na komputerze, zadzwonił do mnie Wojtek. No i wyobraź sobie dla 16-latka, co to musi być za telefon, jeżeli dzwoni do ciebie. Wojtek Słoni mówi, że zrobisz dojebaną muzę i że chce, żebyś dołączył do jego wytwórni. No.
0: No to jest na pewno, myślę, że spełnienie marzeń dla każdego nastolatka. Dobrze, posłuchajmy pierwszego utworu z najnowszej płyty Pomóż Zapomnieć.
1: Proszę bardzo.
0: Jedziemy.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy audycja co niedzielę od godziny 18 do 20. Tasi się odezwał?
2: Tak, się odezwał. To nie singiel.
1: Czyli jest, ale w dżinglu pojawiają się takie odgłosy zwierzęce, więc może Tasi po prostu wysłyszał i zareagował. No i oczywiście opał, który pojawił się razem ze swoim przyjacielem, ale oczywiście też spotkaliśmy się, żeby pogadać o najnowszym albumie Opa 7, ponieważ no ta twoja historia od tego 2012, tak? Pierwsza rzecz, taka, którą
2: legalne
1: się,
2: rzeczy, no, legalne. Wcześniej,
1: no bo wcześniej,
2: rzeczy, tak.
1: Oczywiście,
2: tak. W każdym razie jest to 16 album mój.
1: 16 album, bombok lat!
2: Tak,
1: a taki młody człowiek. To znaczy, że ty po prostu ciśniesz.
2: Tak, i chyba to jest taki mój sposób na życie. Ja nie wyobrażam sobie nie robić muzy po prostu, nie? I gdzieś to powiedziałem chyba na wywiadzie po Strefie 57, że pocieszyłem się jakieś 10 minut tym albumem, jak on wyszedł, i dopadła mnie pustka momentalnie, że to, co ja teraz będę robił w życiu.
1: No właśnie.
2: I myślę, że te takie haczyki, ja to nazywam haczyki życiowe, są ważne, cele, które sobie wyznaczasz i trzeba cisnąć, tak.
1: No, oczywiście, no dzisiaj też mamy takie czasy, że dzisiaj widziałem jakiś filmik taki, gdzieś na Instagramie mi mignął a propos tego proszenia się o suby, o lajki, o atencję tak naprawdę w internecie, no bo nie wiem, nie masz TikToka, no to już nie masz iluś tam milionów słuchaczy pewnie, no bo tak to się układa. Czy ty przez te lata, no bo 2012 rok, pierwsze wydawnictwo, to już były takie czasy bardziej dostępne dla raperów, tak naprawdę ta droga często jest taka, że niby idzie dobrze, ale nie idzie. Jak nie robisz, no to nie idzie. Wydając 18 albumów, ludzie o tobie wiedzą, kim jest Opał, ale z drugiej strony, czy ty jesteś zadowolony ze swojej pozycji w świecie rapu? Czy coś byś zmienił? Czy byś poszedł może w inną stronę, żeby było lepiej, albo było, nie wiem, bardziej undergroundowo?
2: Zawsze się chce więcej, tak sobie myślę, ale też wyleczyłem się z takiego, co teraz trzeba zrobić, żeby to poszło jeszcze dalej, nie? Jak mantrę powtarza mi Matty Gibbs, jakby, że najważniejsze jest robienie muzy i faktycznie od tego 2012 roku sposób promocji, to w jaki sposób się wrzuca swoją muzykę, jak się ją promuje, się zmienił totalnie.
1: Tak jest.
2: Ale wydaje mi się, że ten core, czyli to, co jest najważniejsze, zostaje takie same, po prostu rób dobrą muzę i ona się obroni, nie? Nieważne, ile tam TikToków do niej nagrasz.
1: No tak. No bo myślę, że to przypadek świadczy o tym niestety, co się stanie wiralem. Często. Nie mamy na to żadnego wpływu, chyba. Chociaż nie wiem, ja teraz wypuściłem singiel Natalią Kukulską, szczęście, i też chciałbym, żeby on gdzieś, no bo to jest taki kawałek bardzo przyjemny, może nie popowy, ale przyjemny, i mówię, kurczę, co tu zrobić, żeby on się stał wiralem, i z drugiej strony z tyłu głowy o tym myślę, a z drugiej strony w ogóle mi na tym nie zależy gdzieś tam, nie? Więc to jest trochę taka, taka,

0: taka pułapka w tej muzyce, że z jednej strony byś chciał zrobić coś więcej, ale gdzie jest ta granica, której się może nie powinno przekraczać?
1: Myślę, że klucz jest taki, że powinno to być autentyczne, niezależnie czy robisz TikToka, czy rolkę, czy nie wiem, filmik promocyjny. Jeżeli to jest autentyczne z tobą, to się przyjmie, tak uważam.
0: No, ja wychodzę z takiego samego założenia, dlatego moja kariera jest tam, gdzie jest, czyli... Mm.

0: Szczerze powiem, że do niczego tego nie mogłem porównać, bo gdzieś tam słyszałem różne inspiracje, ale z drugiej strony no, to jesteś ty i myślę, że to jest akurat fajne, bo to bardzo pasuje do siebie, tak? I muza z twoim rapem, ale jak z bitami do tej płyty, do tego albumu?
1: No to tutaj myślę, że najbardziej odpowiedzialną osobą za brzmienie tego albumu jest Blinder, zrobiliśmy go wspólnie i mimo, że siedziałem jakby w studiu zawsze z nim przy produkcji albumu i przy produkcji każdego z utworów i gdzieś tam kierowałem te działania, no to jednak ten główny pomysł, to brzmienie wychodzi od niego. Blinders jest ciekawą personą, bo jest bardzo charakterystycznym DJ-em, znanym praktycznie na cały świat, gra trasy po Azji, gra trasy
0: po
1: Ameryce, a w Polsce go jeszcze nikt nie kojarzy. Bardzo mam w sobie taką dużą misję, potrzebę, żeby usłyszał o nim też polski świat. No, jest na pewno nietypowe brzmienie tego albumu.
0: To prawda.
1: Jest mocno rapowo, ale też elektronicznie.
0: No właśnie, tam jest fajnie połączona ta elektronika z takim groove'em i takimi dobrymi bębnami. To zawsze mi się podobało, bo ja szukałem zawsze tego środka między właśnie tą elektroniką, a między tym hip-hopowym brzmieniem. Ja jestem depeszem w ogóle od urodzenia, więc zawsze ta elektronika mnie kręciła.
1: Ja też i lubię właśnie to łączyć, te dwa światy. Nie mogłem trafić chyba na lepszą osobę w swoim życiu niż Blinders. Jakby jest, no, cudownie nam ta współpraca poszła. Też się bardzo rozumieliśmy w tym, co chcemy stworzyć i w to, w jakim to kierunku szło. Było pytanie? Nie było pytania, nie?
0: To jest mega ważne. Skwitowaliśmy, gadamy właśnie. Na tym polega audycja, że jest rozmowa, nie jakieś strasznie ciężkie pytania. Kolejny kawałek Nibelandia z Faustyną Maciejczuk.
1: No tak, pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy, posłuchajmy.

0: jestem słaby w daty, natomiast tak. Jestem przekonany, że może to już być miesiąc.
1: Może to być miesiąc. No właśnie, jaki masz odbiór po miesiącu od swoich fanów? Mhm. Gdzie ci piszą, bo wiadomo, że pewnie właśnie, masz hejterów?
0: Kurde, na pewno, masz? To każdy ma, no tak, tak.
1: Ale
0: tak.
1: Nie sprawdzałeś?
0: Nie zagłębiam się w to, okay. Aż tak, natomiast no wiem, że jest taki wyznacznik, że jak masz hejterów, to znaczy, że już coś tam zdobyłeś w
1: tak,
0: życiu,
1: że,
0: nie?
1: Że coś znaczysz. Tak, to jest niesamowite, tak, co? W ogóle taka w ogóle...
0: Ktoś cię musi nienawidzieć, żeby wiadomo, że...
1: Tak, tak, tak. Ale żeby przejść drugim
0: jakąś poprzeczkę,
1: kochać.
0: Prawda?
1: Oczywiście, że tak. A powiedz mi, czy łatwiej ci się robi albumy samemu, w sensie z jednym producentem, który odpowiada za całą ścieżkę muzyczną do tego, co ty masz do powiedzenia? Czy na przykład, nie wiem, w przypadku twoich płyt z różnymi raperami, to łatwiej ci się, znaczy wiadomo, że może łatwiej szybciej się robić z kimś, chociaż też nie do końca, bo jednak jest ta druga osoba, która może zamulać albo napędzać.
0: I trzeba znaleźć jakąś symbiozę, nie? Ten wspólny, że tak powiem, temat, żeby stworzyć jakiś kawałek.
1: Bo rozumiem, że z Gipsem to była recepta taka idealna.
0: Tak, tak. Akurat z Gipsem się dogadujemy bardzo dobrze. Natomiast Steel, nawet jeżeli robimy rzeczy razem, to bardzo często jest tak, że każdy zabiera swoją pracę domową do domu, nie? Że piszemy zwrotki w domach, później się spotykamy w studiu i dopiero robimy te numery.
1: Ale i tak się spotykacie w studiu.
0: Tak.
1: To
0: tak,
1: jest bardzo
0: tak,
1: ważne, tak, moim tak, zdaniem. Tak, a nie, tak, że ty wysyłasz zwroteczkę, on wysyła ci poprawki, ty wysyłasz drugi raz i nie ma tej chemii, która powinna być między artystami, nie?
0: Mało tego, my teraz jakby też usukoteczniamy i to jest też super sposób na robienie muzy, czyli wyjazdy, nie? Muzyczne. Bo,
1: a, to jest
0: bo jednak dom też, jest bardzo dużo czynników w domu, które mogą cię odciągać od robienia tak. muzyki. Wszystko masz jakby pod ręką, oczywiście. A w momencie, kiedy jedziesz na wyjazd, zostawiasz wszystkie problemy, w cudzysłowie, na chacie, no. a skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, na robocie, czyli w tym momencie na robieniu muzy, nie?
1: No tak, tak, no i to jest teraz jakiś, przy tej płycie był wyjazd, czy nie?
0: Tak, tak, był tak, tak, tak. Mieliśmy okay. wyjazd do Tajlandii.
1: Mieliśmy, z Tajlandii
0: tak,
1: w ogóle,
0: tak,
1: wow,
0: mieliśmy wyjazd też, chyba nawet kilka, na jakieś domki nad jeziorem i bardzo dużą część tego albumu robiliśmy u Blindersa na chacie swoją drogą, tak, okay. tak. No więc różnie, przeróżnie. Mhm. Pytałeś, jak jest łatwiej, to są zupełnie dwie inne przestrzenie, nie? Jakby i super jest też się spotkać i w jakiejś kolektywnej energii stworzyć jakiś numer, ale ja też szczególnie pisząc lubię mieć tą przestrzeń taką samotną, nie? Że jestem sam na sam z myślami, mogę się tylko wtedy zatracić całkowicie w tym, co powstaje, a nie być rozpraszanym przez inne osoby czy energię.
1: No tak. A czy w tej twojej drodze były takie momenty, że no pewno miałeś jakieś takie sytuacje, że już stwierdziłeś, że jednak może tego już nie będę robił, czy nie? Czy właśnie jesteś tak uzależniony, że tego nie było w ogóle?
0: Nieustanna sinusoida, ja się śmieję i moi przyjaciele też się śmieją, że ja średnio raz na tydzień kończę karierę, więc jasne, że tak, zdarzają się dołki, zdarzają się górki, ale na szczęście jest już taka samoświadomość tego, że to jest moment, chwila jakiejś słabości i trzeba to przeczekać bardzo często, tylko i wyłącznie o to chodzi.
1: A czy Młode Wilki wspominasz dobrze, tak z perspektywy czasu? To było dla ciebie dobry ruch, że w Młodych Wilkach się znalazłeś?
0: Z perspektywy czasu myślę, że byłem tam wtedy takim underdogiem. Myślę, że ja i Oki byliśmy wtedy najbardziej popularni i już wybici. Wyjazd wspominam bardzo dobrze, ale chyba bardziej ze względu na to, jakie tam znajomości się porobiły, na to, jaki mieliśmy klimat tego wyjazdu, na to, ile tam przeżyłem, jakie tam doświadczenia nas spotkały. Czy muzycznie jestem zadowolony z perspektywy czasu? Chyba nie. Chyba nie. Chyba bym zrobił też ten główny numer, który był wtedy, on się chyba nazywa hip-hop swoją drogą, który promował tą edycję Młodych Wilków. Ja bym zrobił inaczej, ale tu widzisz, znowu jest ten moment, kiedy spotyka się kilku artystów w jednym miejscu i trzeba znaleźć jakiś półśrodek.
1: No wspólny mianownik, konsensus, tak, żeby się dograć. A też takie pisanie, znaczy ja uważam, że pisanie czasami wersów tu i teraz, spotykamy się, wymyślamy, piszemy, czasami wychodzi bardzo dobrze, bo wychodzą bardzo, ale czasami jest tak, że faktycznie ten tekst nie do końca z perspektywy czasu, jak go słuchamy, kurde, jednak by coś innego tam
0: zrobił. Zawsze trzeba znaleźć jakiś kompromis, nie? Bo znowu w drugą stronę często jest tak, że ja przemęczę za bardzo teksty, nie? Że już, czy ta slaba powinna być tu, czy przeżyć tu, czy to
1: kombinowanie, które męczy po prostu w pewnym momencie.
0: Z potrzeby chwili, jak też coś wychodzi, to też często to jest właśnie to, nie?
1: No tak, to prawda. Dobra, kolejny kawałek, tym razem, to ostatni już mamy kawałek, patrz.
0: Jeszcze Halo.
1: A, jeszcze Halo, a Halo, Halo, Halo, Halo, mamy, Halo.
0: Mamy, bo widzę, że tutaj
1: jest, dobrze,
0: nam
1: dobrze.
0: Na magicznej...
1: A to Halo byśmy teraz spuścili, a Ying Yang byśmy puścili na końcu. Dobrze. Jeżeli jest taka możliwość, tak? No to niech
0: to
1: będzie
0: potem ciekawostkę
1: Halo.
0: Po tym utworze
1: dobrze,
0: jeszcze do niego.
1: Dobrze, oczywiście, że tak. Mamy to? Mamy. Yeah.

0: na cztery łapy.
1: 27 minut po godzinie 18 w studiu Opał. Rozmawiamy o albumie Opa 7, 2024 rok. Dwa tygodnie temu wyszedł jakoś, nie? Tam płyta 13 sierpnia.
2: Kurczę, tak? Ja jestem

0: na cztery łapy.
1: Audycja od 18 do 20, a w naszym studiu w dalszym ciągu opał ze swoim ziomkiem Tashim. Na początku powiedziałeś Tashi, myślałem, że Tash, jak ten z Alkoholiksów, jest taki raper.
2: Nie, Tashi.
1: Tashi, dobrze. To...
2: Wracam do ciekawostki do tego utworu. No motywem przewodnim tutaj w bicie jest taka zepsuta trąbka na distorczu, takie i tutaj ciekawostka jest to, teraz nie pamiętam, albo mój, albo Blindersa wokal i bardzo często na tym albumie korzystaliśmy nie z sampli, nie z dźwięków, tylko po prostu z wokalu, nie? Udając jakieś instrumenty. I to jest często w ogóle też w muzyce elektronicznej, nie? Że wykorzystuje się wokal jako instrument, inspirowany Fred Again tak bardzo często robi. I dużo takich zabiegów jest na tym albumie, nie wszyscy to wiedzą.
1: No właśnie, bo myślę, że dzisiaj też mamy takie czasy, że to łączenie gatunkowe jest trochę na porządku dziennym. W sensie, że już nie ma takiego zaskoczenia. No kiedyś wiadomo, że raperzy nagrywali z metalowcami, z hardkorowcami i to było normalne. Judgment Night płyta, czy wiele innych. Leroy, nasz, prawda, rodzimy tutaj autor pięknego utworu pod tytułem Scyzoryk. Ale były też takie momenty w polskim rapie, że faktycznie nie za bardzo pewnych gatunków powinno się łączyć. No ja jestem orędownikiem tego, że disco polo nie ma opcji, żeby połączyć hip-hopu. Okay, nie wiem, czy ty też masz takie zdanie, czy nie.
2: Uważam, że można to robić, da się to robić, też bym tego nie słuchał, ale no czemu
1: nie? Da się robić, no bo sami wiemy, bo powstają takie utwory.
2: To się dzieje zresztą.
1: Tak, to się dzieje. A czy masz jakiś gatunek, na przykład, no bo ja też przez rap nauczyłem się słuchać muzyki innej, tych gatunków jak jazz, funk i tak dalej. Czy masz oprócz rapu jakiś gatunek, przy którym odpoczywasz na przykład?
2: Przy którym odpoczywam?
1: Tak, bo sobie jedziesz, relaks, ogólnie ta muzyka sprawia ci przyjemność. Nie to, że musisz słuchać tekstów i rozkminiać, co autor miał na myśli, tylko po prostu płyniesz.
2: Ja też lubię taki rap, który może lecieć sobie w tle i na przykład ostatnia płyta Huberta taka jest bardzo często w trasie tego słuchamy.
1: A to bardzo przyjemny album.
2: Bardzo przyjemny i jeżeli masz potrzebę znalezienia czegoś w tekście, zagłębienia się, to znajdziesz tam coś dla siebie, ale jeżeli nie, jeżeli chcesz po prostu, żeby coś pograło w tle, to ta płyta również tak działa, dlatego uważam, że jest świetna. Ja też bardzo to często mówię na koncertach, że ostatnio częściej jestem w klubach techno i

0: na koncertach muzyki elektronicznej niż na koncertach rapowych. Mm-hmm. I to jest chyba taka muza, która mnie uspokaja. Mimo jej intensywności, to na moje ADHD to działa cudownie.
1: Na odwrót. Ja powiem szczerze, że jestem, czy może nie tyle co nienawidzę, ale na przykład ja przez 10 minut w muzyce jakiejś takiej mocno hausowej, techno, no to ja już wariuję, już muszę wyjść, bo już za dużo tego hałasu się robi. W ogóle głośna muzyka jest chyba dla starszych osób już nie taka atrakcyjna.
0: Myślę, że dlatego mamy tyle gatunków i dlatego jest tyle też tych połączeń różnogatunkowych, bo każdy może znaleźć coś dla siebie dzisiaj, nie?
1: No i też mówię, no mamy takie czasy, że nie za bardzo się nawet tym przejmujemy, czy ktoś to łyknie, czy nie, bo myślę, że zawsze będzie grupa ludzi, która będzie się tym cieszyć.
0: No tak, no tak.
1: Będzie się
0: no,
1: tym
0: no,
1: jarać. Tak, nie wiem, no Gang Albanii chociażby, tak, no. Tak. Niewyobrażalny zespół, który nie powinien mieć miejsca bytu, a tak naprawdę panowie osiągnęli niesamowitą sławę.
0: Więc ja trochę powiem coś oczywistego, ale trochę właśnie nie rozumiem zjawiska hejtu, nie? Bo moja pierwsza myśl, która pojawia mi się w momencie, kiedy słucham czegoś, co mi się nie podoba, to mówię, nie podoba mi się i wyłączam. To jest tyle innej muzy, mogę poświęcić ten czas na znalezienie czegoś, co mi się podoba, a nie jakby odpalać się na to, że coś mi się nie podoba.
1: No
0: to jest też skupianie swojej negatywnej energii. Jakby,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. Właśnie, a nie odpalasz komputera i z tym cudowną niechęcią do danego artysty wpisujesz komentarz, nienawidzę cię, na przykład.
0: Tak, no, właśnie robię, ale na potrzeby tej audycji po prostu kłamię.
1: Słuchaj, czy masz na tej płycie taki numer, który jest zbyt osobisty, na przykład po którym zastanawiałeś się, czy może za dużo powiedziałem?
0: Pierwszy numer, który powstał na ten album, to Czarne Niebo i on powstał prawie półtorej roku temu już. Są tam trudne emocje zamknięte, bo mówię tam też o śmierci swojej mamy i to jest taki numer, do którego raz mi się ciężko wraca, a dwa... Długo się zastanawiałem, czy w ogóle chcę, żeby był na tym albumie. Ostatecznie stał się pierwszym singiem promującym ten album i super. Ja też chyba lubię zamykać te rozdziały niekoniecznie fajne w jakich utworach i niech one sobie tam zostają, ja już idę dalej w świat. Ale tak, zastanawiałem się, czy to nie jest za dużo. No.
1: A miałeś odzywy od swoich fanów na przykład a propos, no bo to jest myślę, że normalne też, że jeżeli mówimy coś mądrego, konkretnego, przeżywamy emocje, no to ludzie też się z tym po prostu
0: utożsamiają. Tak. Ja regularnie na koncertach słyszę, że uratowałem komuś życie w jakichś momentach albo coś, natomiast nie zgodzę się z tym i też za każdym razem tym ludziom mówię, że super, że moja muzyka była z tobą w tym momencie, że mogło cię to jakoś podnieść, ale nie zabieraj sobie tego, nie? Jakby to ty się podniosłeś, to ty dałeś radę w tym trudnym momencie, fajnie, że mogłem wtedy być, ale to nie ja to zrobiłem.
1: A czy wiesz co, moim zdaniem to też jest forma zarówno terapii dla samego artysty, jak coś wyrzuca z siebie, jak i dla słuchacza, bo często mamy problem, żeby pójść do specjalisty, do terapeuty i tak dalej, a czasami faktycznie i myślę, że to, że ktoś komuś uratował użycie muzyką. Nie jest to w żadnym wypadku takie, wiesz, lotne, że ktoś coś powiedział. Myślę, że w tym jest dużo prawdy, bo faktycznie
0: tak,
1: słuchając muzyki czasami ta muzyka nam pomaga, teksty, bo ktoś przeżył, co my też przeżyliśmy i wiesz, to jest moim zdaniem bardzo ważne. W ogóle przesłanie dla słuchacza w jakimś takim kontekście.
0: Tak już głębiej w ogóle wchodząc. Myślę, że właśnie po to jest muzyka, żeby przeżywać emocje, żeby doświadczać ich, żeby wypluwać jeszcze jakieś resztki emocji, które w nas zostały i niezależnie od tego, czy teraz gadamy o disco polo, czy o rapie, czy o muzyce elektronicznej. Ona właśnie po to jest, żeby przedłużyć i wyklarować emocje.
1: No i myślę, że jak najbardziej. Dobrze, posłuchajmy ostatniego kawałka i zrobimy jeszcze krótkie wejście na końcu. Pożegnamy się, zapytam cię o koncerty, bo grasz ich dużo, więc o tym też jeszcze chwilę pogadamy. Ying Yang, ostatni kawałek dzisiaj w czwórce, a was zachęcamy oczywiście do sprawdzenia całego albumu.
0: Zapraszam.

0: cztery łapy.
1: A w naszym studiu w dalszym ciągu gość Opał ze swoim przyjacielem Tashim.
2: Tak jest. Słuchaliśmy właśnie numeru Ying Yang. Tu z kolei jest połączenie rapu z Psytrancem, też bardzo rzadkie połączenie.
1: Psytrance? Tak. Nawet nie nazywa. Znam takiego gatunku w ogóle.
2: Widzisz, człowiek się nauczy czegoś jeszcze,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, ale w tej muzyce to naprawdę czasami odkrywam takie rzeczy, że nawet nie znam tego nazewnictwa. No, ale to jest akurat fajne. Dobrze, koncerty. Słuchaj, no bo teraz wracasz, masz za sobą dwa koncerty w ten weekend.
2: Tak. Właśnie graliśmy w Płocku i Stalowej Woli i wracając zahaczyliśmy o Warszawę i o wasze studia.
1: Super, bardzo, bardzo nam miło w takim razie. No ale co dalej? No bo jest poniedziałek, ale rozumiem, że od początku tygodnia nie grasz dalej koncertów, tylko masz przerwę małą.
2: Tak. Trasa festiwalowa się kończy tymi dwoma koncertami, natomiast w październiku rozpoczynamy trasę klubową. Swoją drogą chyba 10 października w Warszawie gramy pierwszy koncert z tej trasy. Zapraszam serdecznie, bo też chcemy zrobić to trochę inaczej, trochę ciekawiej i jednak tą elektronikę trochę przenieść też do tych rapowych koncertów. No ale poza, wiesz, muzyką mam też dużo obowiązków, mam też wytwórnie na głowie.
1: Tak jest.
2: Właśnie teraz pracujemy z moim podopiecznym Jankiem nad jego albumem, więc całe, wszystkie ręce na pokład na jego płytę, że tak powiem.
1: No to fajnie. Dobra, Tashi, jako że dzisiaj też jest naszym gościem, czy Tashi w ogóle, jak nie wiem, słuchasz rapu, to w jakikolwiek sposób reaguje, czy nie wiem, ucieka, jak za głośno, jak Tashi reaguje na
2: mam
1: muzykę?
2: Wrażenie, że, no wiesz, jak zresztą każda gadzina nie lubi głośnych dźwięków, natomiast dużo mniej lękowo reaguje, jak słyszę jakieś moje kawałki, wydaje mi się, że to ze względu na to, że słyszę mój głos, nie? Więc jest to dla niego jakieś takie
1: ale
2: spokojne.
1: Tip dobry, czy to też nie mój tip, ale mojej koleżanki, która kiedyś została z moim psem, jak jakiś tam pojechałem i puszczała mu po prostu moje audycje. I on mnie słuchał i po prostu usypiał, stawał się spokojny i po prostu szedł w kimę, nie? Więc to jest, no jednak ten nasz głos dla psiaka jest bardzo ważny. Czy jakąś przyszłość hip-hopową do niego planujesz? Nie wiem, DJ, hype man, producent w przyszłości, czy co?
2: Kilka osób mi mówiło, kilka osób już tak mówiło, że on jest tak uroczy, że spokojnie mógłbym zrobić z niego influencerskiego psa, założyć mu Instagrama. Natomiast byłoby to ponad moje... Nie czułbym się z tym źle. Czułbym się z tym źle. To jest przede wszystkim mój przyjaciel.
1: No tak. A jeszcze nie daj Boże, stałby się bardziej popularny od ciebie i by miał więcej.
2: A to przede wszystkim o to chodzi właśnie. Przede wszystkim o to chodzi.
1: I wtedy byłoby dziwnie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za wizytę. Fajnie, że znalazłeś chwilę, żeby podjechać razem ze swoim kumplem, z którym podróżujesz tak naprawdę.
2: I tak zawsze jesteśmy razem, więc super, że tak mogliśmy wpaść akurat na audycję, w której możemy też o nim pogadać.
1: To jest też, powiem ci szczerze, że właśnie kiedyś to było takie przykre, że no miałeś psa, no to już byłeś ograniczony, już nie mogłeś pojechać gdzieś, no do radia z psem, no jak do radia z psem. A dzisiaj mamy takie czasy, że do radia z psem jak najbardziej.
2: Mi się bardzo te czasy podobają.
1: Mi tak samo. Jakieś słowo dla słuchaczy na koniec? Dla swoich fanów, dla słuchaczy czwórki?
2: Jak zwykle dzięki, że jesteście, dla tych, którzy są tu jakoś z mojego linku, z mojego polecenia, dla tych, którzy nas słuchają, a nie znali mojej muzyki, zapraszam serdecznie do zapoznania się. Dobrego wieczoru.
1: Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Opał razem z psem Tashim. A na koniec, żeby taki zaakcentować, no to może nie Tashi, ale właśnie Tash zespołu Alcoholics Rap Live z gościnnym udziałem Rayquona, a my zbliżamy się do godziny 19:00.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienie.

0: Dnia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biegam!
1: Czwórka, to słychać.

0: MJ Deli i Wild West, a na godzinach wybiła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Pogoda jest jaka każdy widzi, możemy wyjrzeć sobie za okno, zobaczyć, a ja wam mogę powiedzieć, jak możecie się czuć na dworze, bo jest 18 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, raczej nie spodziewałbym się opadów specjalnych, już spadło do 16, teraz odświeżyła mi się pogoda, więc już 16, no zachmurzenie jest zmniejszone, ale wiadomo, że już robi się za godzinę ciemno, więc już dnia nam trochę zabraknie, ale jakość powietrza dzisiaj jest bardzo dobra, ciśnienie również bardzo przyjemne, 1018 hektopaskali, no i obecnie spada.
1: Autopromocja.
2: Niedziela wieczór i humor gituwa? No ba, zwłaszcza z pasmem muzycznym czwórki. Pod lupę weźmiemy, o co chodzi, tuż przed premierą jego nowego albumu. Później rapowy chill na niedzielny wieczór, a na koniec posłuchamy DJ setu na Raska z 12 cali na godzinę. Niedziela od 20. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.

0: fitness i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Can't stop me, oh, can't stop me.
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Yeah. 7 minut, 8 minut po godzinie 19 na zegarach audycja na cztery łapy. No i myślę, że te cztery łapy dzisiaj były, no były fizycznie tutaj. Cztery łapy jamnika króliczego, bo to był jamnik króliczy, o czym jakbym na niego spojrzał, nie wiedząc, bym po prostu powiedział zwykły jamnik. A tu taka niespodzianka. No i gość sobie poszedł, piesek też sobie poszedł, ale było bardzo przyjemnie. Myślę, że jeszcze nieraz was zaskoczymy tym, kto wpadnie, czy jeżeli chodzi o zwierzęta, a też jeżeli chodzi o ludzi. Przynajmniej no, taka jest misja tego programu, żeby faktycznie tutaj o tych psiakach mówić jak najwięcej, o pomocy też dla psów i o tym, jak współpracować z tymi naszymi czworonożnymi przyjaciółmi, bo jakby nie było, to jest taki układ no, na całe życie. Na pewno na całe życie dla naszych przyjaciół, którzy no, nie żyją zbyt długo i to jest najgorsze chyba w tym wszystkim, w posiadaniu jakiegokolwiek zwierzaka. A oprócz tego oczywiście cała ta energia, współpraca przez lata, naprawdę można nauczyć się żyć dobrze i zazwyczaj tak po prostu jest, że jesteśmy podobni do swojego psiaka, a psiak jest podobny do nas, no bo jednak mieszkamy razem, żyjemy i pies też wszystko obserwuje, więc tutaj ta symbioza jest jak najbardziej naturalna. Zaczęliśmy od Pete Rocka, moi drodzy, Respect Mine z albumu Soul Survival. Genialny numer z gościnnym udziałem rapera OC ze składu DITC. Jeden, no chyba z moich ulubionych w ogóle bitów Pete Rocka, na pewno na tej płycie, bo już nie mówię o Main Ingredient, bo tam każdy jest mój ulubiony, ale faktycznie, jeżeli chodzi o ten album, to ten bit mnie od samego początku przyciągnął, tym bardziej, że OC, który tutaj bardzo no, rapuje w tak niesamowitym klimacie, tak samo jak sam Piotr Skała, który na mikrofonie tutaj szalał. Dobrze, a już za moment będzie Mob Back in the Day, Infamous Mob in the Day, przepraszam, Infamous Mob Back in the Day, taki jest dokładny tytuł. Infamous Mob wraca. Nie wiem, czy po latach, czy oni coś w międzyczasie nagrywali, czy była jakaś reaktywacja, czy oni się nigdy nie rozpadli, czy może w ogóle ich drogi się rozeszły, a teraz się nagle zeszły, nie wiem za dużo, ale utwór na pewno jest taki w klimacie ich, no i oczywiście uliczny, a później będzie G-Eazy i tak na przełamanie Pretty Girls. Posłuchajcie.

0: na cztery łapy.
1: G-Eazy, Pretty Girls, to utwór, który właśnie się skończył. No ale oczywiście to nie koniec audycji, bo jeszcze prawie 40 ponad minut

0: przed nami, tej mojej przygody z wami, a waszej ze mną. No i żeby nie było zbyt klasycznie, ale też żeby nie było super oldschoolowo, ale z drugiej strony, żeby było klasycznie i było oldschoolowo, co prawda utwór pochodzący, który za chwilę się na antenie pojawi, z 2026 roku, może zaprzeczać wielu dziwnym spekulacjom, natomiast no, kawałek jest totalnym sztosem, mówiąc językiem hip-hopowym, ponieważ pojawi się tutaj oczywiście gościnnie Method Man, ale sam utwór zespołu Charface, które na swojej drodze spotyka niejakiego Franka Pulitzera, to już jest zagadka. Okładka albumu jak zawsze dosyć mocno wyczesana, grafika ciekawa, trochę przypominająca okładki jakichś płyt heavy metalowych, chociaż nie do końca, bo tutaj mamy roboty, ale również no, jakieś inne przerażające rzeczy. Natomiast Charface, ekipa, którą stworzyli już jakiś czas temu, bo to nie wiem, chyba z 20 lat, czy z 15, Charface, 7L, Esoteric i Inspecta Deck, oczywiście znany z Wu-Tang Clanu. Na tym albumie pojawiają się również Busta Rhymes, LP czy Run the Jewels. No i pojawia się gość, który współtworzy tą płytę razem z Charface'em, a mianowicie niejaki Tom Hardy, czyli aktor, który między innymi wcielał się w rolę Venoma, ale znany z wielu naprawdę dobrych ról w swojej karierze. Teraz nie powiem oprócz tego, bo tylko to mi się przypomniało, ale myślę, że jakbym zaczął się zagłębiać, to bym na pewno znalazł. Ale on też nie to, że zaczął rapować od dzisiaj, od wczoraj, tylko on już w 2011 roku mówił światu, że on zaczął rapować. No więc jak miał 14-15 lat, czyli lata 90., w których nagrywał pod pseudonimem Tommy Number One. Miał w ogóle kontrakt również płytowy, no ale w 2018 roku pojawił się w internecie jego stary, niedokończony mixtape Falling On Your Arse in 1999, nagrany razem z Edwardem Tracym. No i to był materiał, który pokazał, że właśnie rap pana Hardiego nie jest takim zwykłym, przelotnym rapowaniem, tylko no, prawdziwą pasją. Myślę, że tutaj w tym utworze to również pokazał. Występuje w masce takiej z cekinów, chyba jakaś taka świecąca maseczka. I to też jest fajne, że chłop, pomimo że jest naprawdę znany na całym świecie, tej twarzy tutaj nie pokazuje, bo wychodzi z założenia zapewne, że no, muzyka się obroni. A pseudonim Frankie Pulitzer no, też nie pojawił się nagle, ponieważ Charface już w 2021 roku pojawił się na tej epce właśnie Frankie Pulitzer na epce Good Guys, Bad Guys. Natomiast później również dołączył do Null and Void, nagranego wspólnie z Method Manem, a numer trafił na ścieżkę dźwiękową właśnie do filmu Venom The Last Dance. I wtedy, teraz sobie przypomniałem o tym, że faktycznie już słuchałem jakiegoś kawałka chyba z udziałem Toma Hardiego, ale myślałem, że to jest jakaś taka przygoda właśnie jeżeli chodzi o film. Ponieważ nie było tego oficjalnego potwierdzenia, że tajemniczym Frankiem Pulitzerem jest właśnie Tom Hardy, ale wraz z premierem albumu zagadka została rozwiązana, no i już wtedy wszyscy wiedzieli, że to właśnie on, ten aktor znany z tych wielu pięknych filmów. O, właśnie tutaj jeszcze coś wyczytałem, ale dobrze, już nie będę się zagłębiał. Posłuchajcie Mad Technology z gościnnym udziałem Method Mana, Charface, Frankie Pulitzer, czyli Tom Hardy, a potem Camp Low i Sparkly.
1: What's that? Mini disc or some shit? What is this? We're supposed to be impressed? You got like Mad Technology?

0: na cztery łapy.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery łapy w czwórce, audycja co niedzielę od godziny 18 do 20. Ja nazywam się Numeracji i specjalnie dla was tę audycję prowadzę. W pierwszej godzinie gość Opał, który przyszedł z psem, ale również ze swoim najnowszym krążkiem. Jeżeli nie słyszeliście, sprawdzajcie na stronie czwórki. Tam ta audycja będzie. Nie wiem, czy już jest, ale na pewno dzisiaj albo jutro rano będzie. Więc jeżeli przegapiliście, to sobie odpalajcie, sprawdzajcie, bo bardzo ciekawa i fajna rozmowa. A już za chwilę kolejny naprawdę świetny utwór, ale zanim to nastąpi, to oczywiście nie omieszkałem wygrzebać sobie ciekawostek o psiakach. No i zastanawiałem się tak naprawdę, jaka muzyka psom się najbardziej podoba. No i z założenia myślę, że można pomyśleć, że jakaś spokojna. No i oczywiście tu mam rację, ponieważ badania naukowe pokazują, że psy najbardziej uspokajają się przy reggae oraz przy soft rocku. No tego się nie spodziewałem. No i oczywiście muzyka klasyczna, czyli utwory Mozarta czy Beethovena, działa również na zwierzęta kojąco. No, myślę, że to akurat tak sugestywnie bym skumał, żeby puścić psu coś spokojnego, ale no soft rock, nie wiem. No ale może jakiś taki Scorpions, Wind of Change, to chyba taki soft rock był, nie? I wtedy piesek odpływa, zasypia, tak jak my. Dobrze, ale czego nie lubią psy na przykład? Oczywiście nie lubią głośnej i agresywnej muzyki, takiej jak heavy metal, no czym myślę, że jakieś po prostu techno, które bardzo ten tempo jest szybkie i głośne, ponieważ no, wrażliwość słuchowa psów jest, no ma wiecznie szerszy zakres niż u ludzi, ponieważ to jest do 60 tysięcy herców. No dlatego na przykład psy mają strach przed fajerwerkami, przed głośnymi silnikami samochodów albo motorów, często się irytują, boją, no bo jednak ten słuch jest o wiele lepszy niż w naszym przypadku. Może nie lepszy, ale bardziej wrażliwy. Natomiast jeżeli chodzi o psach w ogóle w piosenkach i w takiej popkulturze muzycznej, no to czworonogi zawsze gdzieś tam w tą historię muzyki się wpisywały, rozrywkowej, jak i rockowej. Powstało w ogóle wiele słynnych utworów inspirowanych psami, między innymi Black Dog, no, kultowego zespołu Led Zeppelin, czy Dogs, chociażby taka progresywna i bardzo długa kompozycja grupy Pink Floyd, czy chociażby The Beatles i Martha My Dear, napisaną przez Paula McCartneya dla jego owczarka staroangielskiego. Hound Dog, niezapomniany hit oczywiście w wykonaniu Elvisa Presleya. I to nie jest tak, że ja teraz wam to mówię z głowy, no bo pewnie gdybym nie przeczytał, to bym nie miał pojęcia o takich historiach, a jednak czasami warto sobie gdzieś to wyczytać, sprawdzić, bo takie ciekawostki można znaleźć. Polskie akcenty natomiast, bo to jest też ważna sytuacja, znane dziecięce i satyryczne utwory, no chociażby takie jak Do serca przytul psa, czy piosenki z Akademii Pana Kleksa, gdzie również o tych czworonogach było dużo, no bo tam był pies, który mówił, nie pamiętam jak się ten piesek nazywał, ale on nawet śpiewał tą piosenkę, wy nie wiecie, a ja wiem jak rozmawiać trzeba z psem, a to śpiewał chyba Adaś Niezgódka, ale tam piesek hajpował chyba, tak mi się wydaje, już nie pamiętam, bo to dawno było. Ale posłuchajcie, moi drodzy, Check Me Out AZ z Pit Rockiem, Nas z Pit Rockiem, The World Is Yours, a ja jeszcze potem opowiem o tych utworach, bo rozgadałem się o pieskach i oczywiście zapomniałem o Bożym Świecie.

0: na cztery łapy.
1: Pomimo, że minęło już tyle lat od tego utworu NASA The World Is Yours, gdzie The World Is Yours, gdzie nabicie oczywiście tutaj cuda wyczyniał Pete Rock, i że w dalszym ciągu ten utwór wzbudza we mnie tak niesamowite emocje, jeżeli chodzi o zajawę muzyką, no że no chyba za każdym razem mam ciary słuchając tego kawałka, i to świadczy o jakości tego numeru, przynajmniej dla mnie. I myślę, że do końca życia słuchając tego kawałka będę miał ciary, bo dla mnie jest to majstersztyk pod każdym względem rapu, bitu, scratch, miksu, masteringu, wszystko się tam totalnie zgadza. A wcześniej AZ ze swojego drugiego albumu Duo, z drugiej części albumu klasycznego Duo or Die. No i tutaj nabicie Pete Rock, i ta różnica czasowa jest dosyć duża, no bo płyta AZ, na której znalazł się ten utwór, ukazała się w 2021 roku, czyli zupełnie niedawno, a nie wiem, czy słuchaliście brzmienia. Dalej Pete Rock to Pete Rock i za to wielki szacun i chwała. No to Piotr Skała w końcu, jest twardy jak skała, nie zmienia się i nie ugina nad tym, co jest modne i nad tym, co trzeba albo wypada, tylko robi po prostu dobry rap. No udowodnił to chociażby albumem z Commonem, Auditorium Part 1, czekamy na Part 2, ale zanim to nastąpi, to posłuchamy Wiz Khalify i E40 z Andersonem Pakiem. To ciekawa w ogóle kooperacja. Night in the Bay, czyli po prostu noc z bejami. Myślę, że u nas spokojnie taki tytuł by był o wiele lepszy. No ale tutaj bardziej pasuje ten Night in the Bay. Yicen tak nazwał swój utwór Wiz Khalify, czy też Yisin, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, przez Wise, może Yisin. Może nie jest to jakieś słowo, które w ogóle znam. Może jest w innym języku i nie potrafię tego wymawiać. Wybaczcie jakby co, ale myślę, że Wiz Khalify będzie to pewnie gdzieś wymawiał, więc możecie wysłuchać i ewentualnie napisać mi, jak to się wymawia. Wtedy ja będę wiedział, żeby nie tracić czasu teraz na... Chociaż ja też będę tego słuchał, więc sam mogę to wyczaić. No i tyle w temacie. Posłuchajcie Wiz Khalify, a potem E40 i Andersona Paka.

12 minut do godziny 20, czyli już naprawdę lądujemy, moi drodzy. Mam nadzieję, że macie zapięte pasy, bo to jest oczywiście nie koniec. No, na koniec coś pytalnego ode mnie. Nie będę tego o tym mówił, nie będę zapowiadał, wstydzę się. Ale na pewno warto posłuchać i po prostu zobaczyć teledysk, który... Nie, no dobra, co ja się wygłupiam. Powiem przecież, w piątek o godzinie 15 ukazał się najnowszy singiel z mojej płyty Żyje się tylko raz. Utwór Szczęście, do którego został nakręcony klip z Natalią Kunkulską. No i dzisiaj na koniec ten utwór pozwolę sobie puścić, bo to utwór, który nazywa się Szczęście, a psy, moi drodzy, dają nam właśnie bardzo dużo szczęścia. A ja sobie jeszcze tak na koniec, tylko na sam koniuszek, pogrzebałem sobie trochę o tych sławnych psach, no których oczywiście trochę jest. Realizator, widzę, złapał się za głowę. Ten będzie znowu gadał. Dobrze, już tak długo nie będę gadał, ale chciałem, na pewno znamy Hachiko, który no, umarł na stacji benzynowej, na stacji kolejowej, przepraszam, gdzieś tam czekając na swojego pana, który nie wrócił do domu, ale my też mamy taką historię, o czym totalnie nie wiedziałem. Piesek nazywa się, moi drodzy, Joko. No i to jest symbol psiej miłości z Krakowa, ponieważ Joko był takim czarnym kundelkiem, mieszkał ze swoim osiedlem w Krakowie. W 91 roku w lato wraz z panem był na spacerze niedaleko ronda Grunwaldzkiego. Przechodząc przez ulicę, starszy mężczyzna poczuł się gorzej i stracił przytomność. Natychmiast oczywiście otoczyli go ludzie, którzy wezwali pogotowie. Niestety pan w wyniku zawału zmarł w drodze do szpitala. Po tym wszystkim osoby, które pracowały nieopodal ronda, przechodnie, zorientowali się, że ten kundelek, który gdzieś tam się kręci, towarzyszył temu mężczyźnie. No i dalej tam był i czekał na jego powrót. Joka próbowano przegonić, jednak pies wracał każdego dnia, warczał na każdego, kto się do niego zbliżył, więc postanowiono pozostawić go samemu sobie. Wierzono, no, że rano już po prostu go nie będzie. Tak się jednak nie stało. Na drugi dzień piesek dalej wiernie czekał na powrót ukochanego człowieka. Z miejsca jego warty nie udało się go ściągnąć nawet służbą schroniska. Zielony trawnik na środku ronda stał się jego posłaniem, a coraz więcej poruszonych historią Joka krakowian przychodziło z jedzeniem. No i ten czas tak mijał, nie będę tej całej historii tutaj przytaczał, ale trafił w końcu do domu, gdzie spędził swoje ostatnie 6 lat życia. Skończyłem. Dziękuję. 10 minut do godziny 20. To byłem ja, numer raz i audycja na 4 łapy. No i ja wam mówię do usłyszenia, do widzenia już niebawem, bo słyszymy się za tydzień w audycji numer raz na fali i w audycji na 4 łapy oczywiście. Pa!

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Za chwilę wybije 20.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przyniesie nam wyraźną poprawę pogody po chłodniejszym i bardziej deszczowym weekendzie. W większości kraju pojawi się więcej słońca, choć na północy nadal miejscami może przelotnie popadać. Temperatura zacznie rosnąć, najchłodniej będzie na północy i północnym wschodzie, około 18-21 stopni. W centrum termometry pokażą mniej więcej 22-25 stopni, a najcieplej będzie na południowym i na południu i południowym zachodzie, gdzie lokalnie może być nawet 26-27 stopni. Więcej chmur utrzyma się na północy kraju, natomiast południe i południowy wschód mogą liczyć na zdecydowanie więcej słońca. Wiatr na ogół umiarkowany, więc poniedziałek zapowiada się jako całkiem przyjemny początek tygodnia. Krótko mówiąc, po weekendowym ochłodzeniu wracamy do bardziej letniej pogody i wygląda na to, że z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

Więcej ode mnie ja nie znam zasad. To mój świat, moje tempo, dawaj razem ze mną. Teraz nie ma po co zawracać, realizuję plany. Janka mało lata, poznałem parę osób. Chcieli pokazać mi branżę od zaplecza i dać na rap sposób.

0: do ciebie te słowa. Do ciebie te słowa. Do ciebie te słowa. Do ciebie te słowa.
1: Yeah. Właśnie tak, ziom. To młody ja, ziom. Od początku, dawaj.

0: Pismo muzyczne.
1: Cześć, tu Zu, czyli Zuza Zielińska. Macie wieczory wyjątkowo rapowe w ten weekend w czwórce. Wczoraj Damian Sikorski przeprowadzał was przez twórczość A$AP Rockiego, a dziś przez najbliższą godzinę ja zabiorę was w podróż przez dyskografię jednego z najciekawszych artystów polskiej sceny rapowej aktualnie. Mowa tutaj o co chodzi. W drugiej godzinie przy rapie zostaniemy, wejdziemy sobie w chillową, alternatywną playlistę pełną rapu, a od 22 retransmisja 12 cali na godzinę. Przypomnijmy wydanie 12 cali, kiedy to za czwórkowymi dekami stanął Narazka. Ale od początku, dosłownie i w przenośni, bo nawet tak zatytułowanym numerem dziś otworzyliśmy pasmo muzyczne, cofniemy się do właśnie pierwszych numerów, o co chodzi, przejdziemy przez wszystkie jego płyty, muzyczne zwroty i momenty, w których kompletnie zmieniał swój kierunek, bo jego dyskografia jest o tyle ciekawa, że właściwie każda kolejna płyta brzmi inaczej niż poprzednia. Za każdym razem, kiedy wydawało się, że już wiemy, kim muzycznie jest, o co chodzi, on robił tak zwanego fikołka. A wszystko to tuż przed premierą jego nowego albumu Terror, premiera 18 września. Od początku już za nami, a przed nami panorama.

0: Pasmo muzyczne.
1: Zaczęliśmy od płyty 7, a wiem też, że niektórzy nazywają ten album siódemkami, czyli materiał, który O Co Chodzi wydał jeszcze jako bardzo młody raper i słychać było wtedy, gdzie są jego muzyczne korzenie, klasyczny hip-hop, dużo rapowej zajawki, brzmienie mocno osadzone w tradycji gatunku, ale kariera zaczęła rozpędzać się naprawdę szybko, O Co trafia m.in. do Młodych Wilków Popkillera, podpisuje kontrakt z Asphalt Records, wytwórnią, z którą wcześniej mocno się utożsamiał i zaczyna pracę nad swoim pierwszym pełnoprawnym albumem. Ten ukazuje się już rok później. Slam i pierwsza duża płyta, O Co Chodzi.

0: Kosmo-muzyczne.
1: Za nami znowu zamoliłem i Bon Voyage ze Slamu, czyli pierwszego albumu wydanego pod skrzydłami wytwórni, przez o co chodzi. W sumie można więc powiedzieć, że to taki trochę pełnoprawny debiut. Slam był właściwie wszystkim, czego można było oczekiwać po młodym, o co chodzi. Klasyczny rap, samplowane produkcje i bardzo mocne inspiracje oldschoolowym hip-hopem. Płyta została świetnie przyjęta i można było wtedy pomyśleć, okej, znaleźliśmy nowego reprezentanta tej bardziej klasycznej strony polskiego rapu. Jednak ci, którzy zostali z jego twórczością, już przy następnej płycie mogli zrozumieć, że takim myśleniem popełnili błąd, bo o co chodzi od początku, raczej nie był zainteresowany tym, żeby dać się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast kontynuować formułę slamu, rok później zrobił coś kompletnie odwrotnego. Nowoczesne brzmienie, trap, autotune i jak sam tytuł wskazuje, zupełnie nowy kolor.

dzisiaj nie widzę w tym zalet. Ale podbiłem do ziomka, bo od pół roku ma domowy areszt. Tam wszyscy na zwale, hip-hop TV na plaźmie. Usiadłem z nimi.

mi o stylu odbij. To jest tylko moje hobby. Oni wymyślają zwrotki, wymyślają z siebie chłopcy. Nie robiłem z siebie OG, dla nich jestem niewidoczny. Są na mieście mnie głodni, a jedyne co mają to plotki. Wow, aha, aha, nawet nie wiesz jak to jest, ej. Nawet nie wiesz kto z kim, ale i tak będzie fota na IG, ej. Widzę mnie na pizzacie, ej. Wbijam sobie old black, ej. Na językach mają mnie za to wycofanie, ale to mój cel, ej. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop. Kiedy powiedzą kończ to, a jedyne co mam to flow, flow. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop.

Mamy 25 minut po godzinie 20. Wysłuchacie pasma muzycznego w czwórce. Za nami Nienawidzą i Stop od O Co Chodzi z płyty Nowy Kolor. Nienawidzą to w ogóle mój ulubiony numer z tego albumu. I Nowy Kolor to w ogóle ważny dla mnie album, bo od tego materiału zaczęła się moja przygoda z polskim rapem. Właśnie Nowy Kolor był pierwszym momentem, w którym naprawdę było widać też, że O Co Chodzi nie boi się eksperymentować i chce swoich słuchaczy zaskakiwać. Po sukcesie Slamu mógł przecież spokojnie rozwijać sprawdzoną formułę, nagrać kolejną klasyczną rapową płytę i prawdopodobnie nikt nie miałby do niego o to pretensji. Zamiast tego kompletnie zmienił kierunek i ta potrzeba zmiany będzie później wracała właściwie przez całą jego dyskografię. Kolejny album Miłość znowu pokazuje inną twarz, O Co Chodzi. Więcej melodii, więcej emocji i coraz mniej myślenia o tym, czy coś mieści się jeszcze w tej klasycznej definicji rapu. Ten album został przyjęty, z tego co pamiętam, dość średnio, ale jak się dzisiaj do niego wraca, to moim zdaniem jest trochę niedoceniony.

0: Pasmo muzyczne.
1: Miłość była kolejną odsłoną O co chodzi. Wydaje mi się, że też zestawienie tych dwóch numerów, które przed chwilą usłyszeliście na antenie, mocno to pokazywała. To też chyba jeden z momentów, w których najwyraźniej zaczął wychodzić poza myślenie o sobie wyłącznie jako o raperze. Muzyka staje się bardziej melodyjna, momentami bardzo osobista, a hip-hop zaczyna być tylko jednym z elementów większej całości. Kolejny album, 2011, jest bardziej codzienny. Trochę mniej wielkich deklaracji, trochę więcej zwykłego życia, relacji i rzeczy, które dzieją się między tak naprawdę jednym a drugim dniem. I może właśnie dlatego dla wielu osób to jedna z najbardziej osobistych płyt w jego katalogu. My posłuchamy O co chodzi w wydaniu... Posłuchamy Ocean Blue, czyli piosenki, gdzie gościnnie jest Julian Uchu, a potem WW.

0: Pasmo muzyczne.
1: Dokładnie tak, słuchajcie pasma muzycznego w czwórce przy mikrofonie bez zmian ZU i przypominam, że w tej godzinie omawiamy sobie dyskografię O Co Chodzi. A zanim przejdziemy do kolejnego albumu, warto zatrzymać się przy dwóch ważnych przystankach poza jego własną dyskografią. Pierwszy z nich to OYO, projekt stworzony razem z Okim i Yankee Gim, trzech artystów reprezentujących nowe pokolenie polskiego rapu, którzy w pewnym momencie postanowili połączyć siły. Efekt, jeden z najgłośniejszych projektów tamtego czasu, a zaraz potem spotkanie dwóch pokoleń. Ace, postać niemal legendarna i przez lata nieobecna na scenie i właśnie tutaj do Teraz albo Nigdy dograł się O Co Chodzi. To był projekt, w którym właśnie Ace łączył siły z raperami młodszego pokolenia. Brał też w tym udział na przykład BDOS i to też dobrze pokazuje, jaką pozycję O Co zdążył sobie już wtedy wypracować, więc najpierw posłuchamy MVP z projektu OYO, a potem właśnie Teraz albo Nigdy z Ace'em.
2: Rap jakbym nosił baggy, ona widzi ile mam hitów, so many. Noszę ciuchy z reguły węższe niż powieki.

Po tych współpracach wracamy już do solowego O Co Chodzi. Wracamy też bardzo konkretnie do Warszawy, na Tarchomin, bo Tarcho Terror to płyta bardzo mocno związana z miejscem, z którego pochodzi O Co, z jego własnym światem, ludźmi, codziennością i przestrzenią, która przez lata przewijała się w jego muzyce. To też kolejny dowód na to, że znowu było trudno przewidzieć, czego można się po nim spodziewać, bo po klasycznym slamie, futurystycznym nowym kolorze, emocjonalnej miłości, bardziej klasycznym 2011 i tych projektach grupowych znowu zupełnie zaskoczył nową przestrzenią, tym razem bardzo własną i bardzo lokalną.

Starho Terror i to kolejna zmiana, a potem pojawia się Lolek, producent, z którym O Co Chodzi zaczyna budować zupełnie nowy muzyczny świat. Ich współpraca okazuje się na tyle mocna, że efektem jest wspólny album The Grind i chyba właśnie w tym momencie po raz pierwszy od dawna O Co nie tylko zmienia kierunek, ale znajduje też producenta, z którym ewidentnie łapie wspólny język. I co najważniejsze, ten etap nie kończy się na jednej płycie, bo też dochodzimy do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Po każdej płycie O Co Chodzi wydawało się, że można powiedzieć: dobra, teraz już chyba wiem, kim muzycznie jest, po czym wydawał kolejną i znowu zmieniał kierunek, tak jak wam powiedziałam o tym na początku. Teraz jesteśmy tuż przed premierą Riot, a na koniec naszej podróży właśnie dwa numery, czyli Tak To Leciało z The Grind, a potem zapowiadający singiel Więcej Nieba, zapowiadający oczywiście najnowszy album, którego premiera 18 września.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Wybiła 21.
1: Pogoda.
0: Nadchodzący tydzień zapowiada się całkiem przyjemnie. Początek będzie spokojny, umiarkowanie ciepły, a temperaturami około 20-25 stopni. Największe ocieplenie czeka nas w środę i czwartek, kiedy lokalnie termometry mogą zbliżyć się nawet do 30 stopni. Pod koniec tygodnia pogoda zacznie się jednak zmieniać. Pojawi się więcej chmur, miejscami deszcz i nieco chłodniejsze powietrze. Czyli korzystajmy z pierwszej połowy tygodnia, bo druga może już przypomnieć nam, że wrzesień powoli zmierza w stronę jesieni, niestety.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Kosmo Muzyczne.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę pasma muzycznego czwórki. Za nami Navy Blue i Earl Sweatshirt w singlu Belladonna. Ta współpraca wcale nie jest taka przypadkowa. Obaj pochodzą z Los Angeles, ale ich muzyczne drogi mocno związały się później z Nowym Jorkiem. Navy Blue, czyli Sage Elsesser, mówił nawet, że to właśnie w Bed Stew jego projekt muzyczny naprawdę zaczął dojrzewać. Wcześniej słyszeliście Surrender. To w ogóle tytułowy singiel jego najnowszego albumu, nad którym pracował aż 5 lat. I chyba słychać, że to nie jest płyta robiona w pośpiechu, bardzo spokojna, skupiona i przemyślana. A skoro już jesteśmy

Vicky i Park z jego najnowszego albumu Ancient History. Bardzo podoba mi się opis tego numeru, bo w gruncie rzeczy to po prostu piosenka o siedzeniu rano w parku i obserwowaniu zwykłego życia. Właśnie na tym polega siła Vickiego. Od lat robi rap bardzo mocno zakorzeniony w Nowym Jorku, pełen konkretnych miejsc, ludzi, ulicznych historii, rzeczy, które dla kogoś z zewnątrz mogą wydawać się zupełnie nieistotne, ale Vicky świetnie o tym opowiada. Ancient History rozwija właśnie tę perspektywę, ale jest też bardziej refleksyjny. Na tej płycie pojawia się m.in. produkcja Navy'ego Blue, od którego dzisiejsza playlista się zresztą zaczęła, a teraz ktoś, to również miał przeogromny wpływ na całe współczesne undergroundowe brzmienie rapu. Czyli, no, czy można tutaj użyć już słowa legenda? Wydaje mi się, że tak. Earl Sweatshirt na antenie czwórki.

0: Pasmo muzyczne.
1: Za nami singiel The Calibhate, nabicie The Alchemista, oczywiście wokalnie tutaj L Sweatshirt. Do tego numeru dograł się gościnnie jeszcze Vince Staples. Ten numer pochodzi z płyty Wardeer, która okazała się w 2023 roku. A drugi numer, którego przed chwilą słuchaliśmy, Shattered Dreams, pochodzi z Some Rap Songs. No i to był album, który w 2018 roku

mocno zmienił to, jak wiele osób patrzyło na rapowe brzmienie. Krótkie, poszatkowane numery, brudne sample i wokal momentami niemal ukryty pod produkcją. Teraz jednak zmieniamy klimat. Kolejnym, tutaj się zawsze zastanawiam, czy powiedzieć raperem, czy artystą na przykład.

Frank Ocean, czyli człowiek, który właściwie nauczył nas już, żeby nie próbować przewidywać jego ruchów. Nike's otwiera Blonde, jeden z najważniejszych albumów ostatniej dekady, który ostatnio zresztą skończył równo 10 lat. Singiel DHL pojawił się 3 lata później zupełnie niespodziewanie.

Panie. Co ciekawe, ten numer powstał podczas sesji w Berlinie. Frank spotkał producenta Boys Noize'a przez A$AP Rockiego i jak wspomniał później sam Boys Noize, właściwie po prostu weszli do studia i zaczęli eksperymentować bez wielkiego planu, no ale przy geniuszu tych dwóch panów, no to wydaje mi się, że było oczywiste, że wyjdzie z tego coś dobrego. I to też chyba całkiem dobrze pasuje do Franka, gdyż nie wiadomo, kiedy coś wypuści, ale kiedy już to robi, wszyscy natychmiast zaczynają się zastanawiać, co to właściwie oznacza i każdy jego ruch jest po prostu śledzony i powstają na ten temat jakieś teorie spiskowe. A teraz przeskakujemy do Wielkiej Brytanii. Wesley Joseph na antenie czwórki.

Trudno zamknąć tego człowieka w jednym gatunku. Wesley Joseph przejął na kilka minut antenę radiowej czwórki przy mikrofonie bez zmian ZU, czyli Zuza Zielińska. I opowiem wam, że zanim Wesley na dobre zaczął rozwijać karierę muzyczną, bardzo mocno interesował się również filmem i animacją. Do dzisiaj sam tworzy albo współtworzy wizualną stronę swoich projektów. Jego muzyka też trochę tak działa. Jest właśnie taka bardzo obrazowa i filmowa. Glow, album z 2023 roku, jest świetnym przykładem tego podejścia, bo Wesley przeskakuje tam między rapem, R&B, elektroniką i bardzo abstrakcyjnymi formami. Sam mówił o tej płycie, że nie chciał, żeby słuchacz od razu wiedział, z jakim gatunkiem ma do czynienia i żeby go nie szufladkować. I skoro już jesteśmy w Wielkiej Brytanii, zostajemy tam jeszcze na chwilę, bo na playliście czeka już Loyal Carner.

0: When I was younger, yo, I wanted to be famous. Now that I'm older, yo, I wish that I was nameless. The world's aimless, no one gives a fuck. Times of the essence, I was running out of luck. Getting stuck for a couple bucks, trying to bust a nut. Filling up my plate, but wasn't filling up your cup, yo, I say it's fuck. They even killed the Wolverine. That was the only father figure that I'd seen. I was lost, trying to find something to believe. All them aches and them pain, yeah, from cragging on my knees. I was saying please, all this air that I breathe weren't a waste. The glass chin staggering on my feet. I close my eyes and I listen to you sleep. Yeah, find some peace.
1: Pasmo muzyczne.
2: Loyal Carner i dwa numery z Hugo, płyty, która jest prawdopodobnie jego najbardziej osobistym albumem. Całość mocno dotyczy relacji z ojcem, własnej tożsamości i tego, jak zostajemy rodzicami, mając za sobą własne, czasem trudne doświadczenia rodzinne. HGU to właściwie finał tej historii. Sam Loyal mówił, że ten numer jest o wybaczeniu ojcu, ale przede wszystkim o wybaczeniu dla samego siebie i uwolnieniu się od ciężaru, który nosił też przez lata. A sam tytuł albumu też nie jest przypadkowy. Hugo to podobno imię samochodu jego ojca, w którym podczas lockdownu uczył go prowadzić. Z kolei polifilia pokazuje drugą stronę. Niepewność, frustrację i syndrom oszusta, czyli

pytanie, które chyba zadaje sobie wielu ludzi, czy ja właściwie nadaję się do tego wszystkiego. Ja bardzo lubię Loyla za właśnie tą taką jego szczerość we wszystkich jego tekstach, więc wam również polecam zapoznać się z jego twórczością. A przed nami Mac Homie, czyli wracamy do Ameryki Północnej.

Słuchacie pasma muzycznego w radiowej czwórce. Za nami Mac Homie, który buduje wokół siebie aurę tajemniczości, ale w jego muzyce bardzo mocno obecna jest historia Haiti i haitańska tożsamość, ponieważ pamięta on o swoich korzeniach. Na Pray for Haiti słychać to szczególnie mocno. Między angielskim pojawia się kreolski. Są odniesienia do historii, duchowości i kultury. A zamykamy tę godzinę z Pink Sifu. To kolejny artysta, którego właściwie nie ma sensu próbować przypisać do jednego gatunku. A jeśli chcecie usłyszeć go na żywo, to będziecie mieć okazję na tegorocznej edycji Unsound Festivalu, który już za chwilę. Back i Stay Sane od Pink Sifu, a my słyszymy się po 22:00.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Wybiła 22. Pogoda. Sprawdźmy, jaką pogodę mamy aktualnie za oknem. W większości kraju jest już chłodno, temperatury spadły do 10-15 stopni. Najcieplej jest na południu i zachodzie, najchłodniej na północy oraz w rejonach podgórskich. W wielu miejscach zachmurzenie zacznie się zmniejszać, choć na północy i wschodzie mogą jeszcze utrzymać się chmury oraz lokalnie przelotne opady. Wiatr będzie stopniowo słabnąć, czyli jeśli wychodzicie jeszcze dzisiaj z domu, to weźcie bluzę lub lekką kurtkę. Zdecydowanie się przydadzą. Wrzesień coraz bardziej daje o sobie znać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Podwórka. To słychać.
1: Rozpoczynamy ostatnią godzinę dzisiejszego pasma muzycznego czwórki. Przed nami DJ set Narazka z audycji 12 cali na godzinę. Przypomnijmy sobie tę doskonałą selekcję przedstawiciela krakowskiej sceny.

Wpadam tylko na krótko przypomnieć wam, że słuchacie pasma muzycznego czwórki. Aktualnie słuchacie setu DJ-skiego Narazka, który był gościem audycji 12 cali na godzinę. Jeśli bardzo wam się podoba selekcja krakowskiego DJ-a, to do odsłuchania po dzisiejszym programie jeszcze na YouTubie czwórki i na stronie www. Nie przerywam, słuchamy dalej.

0: Pasmo muzyczne czwórki dobiega już końca. Z wami przez ostatnie 3 godziny byli Damian Sikorski, Wiktor Sudyka oraz ZU, czyli Zuza Zielińska. Do usłyszenia w czwartek o 21:00 w Przesterze. Dobranoc.
1: Pasmo muzyczne.
2: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.
3: Gramy!

0: to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka. To słychać.

0: Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los i możesz tam spać, nie możesz

zagrzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Zachody i zorze nad morzem.

0: dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!

Bismillahirrahmanirrahim.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Słuchasz Czwórki. Gramy. Teraz gramy.

Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Może stracisz wszystko, jeśli były skopiowane.

setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem

Wychodzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd, pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na koniec

0: kilka rzeczy związanych ze sportem.
1: Piłkę, dresik, bluzę.
0: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez.
1: Puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden, trochę litrów.
0: By mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
1: Trochę

Stosunkowo ciężkie zaplecze, lecz biorę je, bo jutro wymaga wyrzeczeń. Pakuję pokłady dystansu do ludzi, szacunku do czasu i ludzi, szacunku do lasów i ruin, i ptaków, i wód, i szlaków, i pól, i budzik.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze...